0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Może wcale nie zabił Hazelów. Roma zmrużyła oczy. Na przykład uciekli, bo byli w niebezpieczeństwie, wyjaśnił Zamoyski. A teraz, gdy Maciek wrócił, morderca go spotkał i przeraził się, że ten sypnie. Dlatego zabił kolejną dziewczynę. Aleksander głośno wypuścił powietrze z płuc. Nie wiem, odparł zgodnie z prawdą. Miał poczucie, jakby za chwilę miała mu eksplodować głowa. Powinien łyknąć kolejną tabletkę na przeziębienie, ale zostawił blister w samochodzie. Wróćmy do mordercy, zaproponowała Roma. Zabił Dominika, kiedy dowiedział się, że Arleta grzebie w tej sprawie, upozorował wypadek. To przecież nie jest takie proste, zwłaszcza w 2008 roku. Trzeba to sprawdzić. Możesz się tym zająć. Jesteś policjantką, więc wygrzebiesz akta. Wszystko zostaje w systemie. Nie mogę od tak. Znajdziesz sposób. Krystyna Trochowska wpatrywała się w napar z mięty przygotowany co najmniej pół godziny temu. Po powierzchni pływały pomarszczone liście, a wywar zdążył już ostygnąć. Wizyta dziennikarza mocno ją zdenerwowała. Nigdy nie lubiła rozmawiać z reporterami. Postrzegała ich jako kłamczuchów i oszustów, którzy tylko czekają na jej potknięcie. Byli cierpliwi i wytrwali. Wypatrywali okazji, by przepełniony żalem człowiek powiedział coś, co potem mogliby wykorzystać w nagłówkach. Krystyna spotkała tylko dwóch godnych zaufania dziennikarzy. Jednym z nich był reporter z programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Chociaż zależało mu na wysokiej oglądalności odcinka, chciał pokazać zaginięcie Iwony, Daniela i dzieci w rzetelny sposób. Drugą taką osobą była Arleta Kowalska. Krystyna spotkała ją niedługo po zniknięciu rodziny. Wracała ze sklepu, gdy zobaczyła obcy samochód przed bramą. Wysiadła z niego krótkowłosa kobieta. Nie spodobała się Krystynie. Była ubrana jak chłopczyca, nosiła szerokie bojówki i glany, a w jej nosie połyskiwał kolczyk. Śmiało podeszła do Krystyny i przedstawiła się, wyciągając szczupłą i poznaczoną tatuażami dłoń. Trochowska odłożyła siatki z zakupami i uścisnęła kobiecie rękę, choć najchętniej uciekłaby do domu. Zerknęła kontrolnie w okno, mając nadzieję, że mąż dostrzegł nieproszonego gościa i zaraz do nich wyjdzie, ale w szybie dostrzegła jedynie poświatę telewizora. Karol najpewniej przysnął, oglądając jeden z teleturniejów, które uwielbiał, a których Krystyna nie znosiła.

0: Możemy porozmawiać? Poprosiła Kowalska. Przepraszam, ale nie mam czasu. Proszę się mnie nie bać. Trochowska zmierzyła ją wzrokiem. Nie bała się, ale czuła się niekomfortowo, rozmawiając bez córki i męża z dziennikarką. Nie chciała palnąć czegoś, co dziennikarka wykorzysta potem w artykule. Powstawało ich tak wiele, że Agnieszka przestrzegła matkę, by przestała je czytać, ale Krystyna nie potrafiła. Kupowała wszystkie dzienniki, gazety, a nawet nauczyła się przeglądać internet. Działał wolno, ale odkąd Krystyna odkryła, czym jest sieć, przeglądała każde forum i każdą stronę dotyczącą Iwony i Daniela.
1: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM.

0: chciałam tylko z panią porozmawiać, powiedziała Kowalska i uśmiechnęła się przyjaźnie. Trochowska znała te sztuczki. Jeszcze raz przepraszam, ale muszę iść do domu, odparła. Mąż na mnie czeka. Domyślam się, że dziennikarze nie dawali pani spokoju. Nachodzili panią, zadawali pytania, a potem smażyli kolejne artykuły, mylę się? Krystyna poczuła, że krew w jej żyłach przyspiesza. Czego pani chce? Zapytała. Wiem, że zniknięcie pani rodziny... Nie potrafię sobie wyobrazić, co pani czuje, ale mogłabym pomóc. W jaki sposób? No cóż, Arleta rozejrzała się dookoła. Mam pewne informacje, ale wolałabym nie mówić o nich tutaj. Trochowska pomyślała, że nie chciałaby, aby ta kobieta wchodziła do jej domu. Nie wzbudzała zaufania. Westchnęła, usiłując uspokoić galopujące myśli, a potem uniosła lekko głowę, spojrzała dziennikarce w oczy i minęła ją, kierując się w stronę furtki. Pani Krystyno, zawołała za nią Kowalska. Nie odwróciła się. Chwyciła za klamkę i pchnęła furtkę. Na podwórzu odetchnęła z ulgą, ale błagalny głos dziennikarki do dziś rozbrzmiewał w jej głowie. Będę na panią czekać. Wiem, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego pani rodzina zniknęła. Nie mam dowodów, ale jestem pewna, że prędzej czy później je znajdę. Proszę się do mnie odezwać. Roztrzęsiona Krystyna weszła do domu. Dzień później dziennikarka zginęła w wypadku, o czym poinformowała matkę Agnieszka, gdy przyjechała z rodziną na obiad. Trochowska spojrzała na napar z mięty. Wstała, złapała kubek i wylała zawartość do zlewu. Zioła zatrzymały się na sitku, więc palcami wepchnęła je do środka. Oddychała nierówno, czując, że serce pompuje krew zbyt wolno. Wspomnienie spotkania z dziennikarką sprawiło, że spociły jej się dłonie. To wszystko przez tego dziennikarza. Jakiś czas temu obiecała sobie, że nie będzie rozmawiać z reporterami i złamała słowo. Żałowała, że tamtego dnia nie wpuściła do domu dziennikarki. Co wiedziała Arleta Kowalska? Początkowo Krystyna sądziła, że jej śmierć to był tragiczny wypadek. Smutne, ale wypadki się zdarzają i czasem giną ludzie. Ale kiedy wracała pamięcią do tamtych dni, coraz częściej dopuszczała do siebie myśli, że ktoś zadbał o to, by Arleta zginęła. Kto? Krystyna nie miała pojęcia, ale wylała mnóstwo łez, kiedy uświadomiła sobie, że tamta kobieta faktycznie mogła coś wiedzieć. Teraz było już za późno. Nie wiedziała, dlaczego Namirski do niej przyszedł, ani co wiedział o Maćku. Pytał, czy wnuk się z kimś spotykał, ale co na ten temat mogła wiedzieć jego babcia? Nie zwierzał się jej. Nie rozmawiali na takie tematy. Maciek był zamknięty w sobie i skryty. Nawet rodzice nie mieli pojęcia, czym tak naprawdę zajmował się po szkole. Namirski musiał jednak coś wiedzieć. Krystyna poczłapała do dużego pokoju. Po drodze pogłaskała wylegującego się pod fotelem owczarka i sięgnęła po leżący na komodzie telefon. Wybrała numer detektywa Zamojskiego.
1: RMF FM, pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wywierzysko.

0: Bojarski skrzyżował ramiona. Wiesz, co ludzie robią, kiedy biorą urlop? Zapytał. To bardzo proste. Jadą na przykład nad jezioro albo nad morze. O, albo wybierają się w góry. Niektórzy po prostu leżą na kanapie i oglądają filmy, bo tym właśnie jest urlop. Odpoczynkiem. Słyszałaś kiedyś to pojęcie? Sorry, Wiktorze, nie mam czasu, burknęła Roma, siadając przy komputerze. W ich wspólnym pokoju pachniało słodyczami. Na biurku Bojarskiego stało pudełko ciastek z galaretką. Sułecka podniosła się, zabrała ciastka i usiadła z powrotem przy komputerze. Kiedy sprzęt się uruchomił, wsunęła jedno do ust. Jestem cholernie głodna, mruknęła. Co robisz? Chyba nie powinnam ci mówić. Bojarski wstał i stanął za jej plecami. Grając na zwłokę, zjadła kolejne ciastko. Wpadłaś, żeby oglądać monitoring ze szkoły, a potem wypadłaś bez słowa, powiedział Wiktor z wyrzutem. Rozumiem, że złapałaś trop, ale nie chcesz się podzielić. Nie wiem tylko dlaczego. Mógłbym pomóc. Sułecka się zawahała. W gruncie rzeczy miała niewiele do stracenia. Pomagam Zamoyskiemu, wyjaśniła. Dlatego o niczym ci nie mówiłam. Wiem, że go nie znosisz i tego nie pochwalasz. Wiktor westchnął przeciągle. Chyba nie powinnaś mieszać się w... No wiesz, on jest detektywem, a ty policjantką. Szef odsunął cię od sprawy, więc lepiej, żebyś nie narobiła sobie problemów. Po co ci to? Chcesz, żeby cię zawiesił? Mam to gdzieś. Aha. Sięgnęła po ciastko, ale opuściła rękę. Zawaliłam, powiedziała. Chcę to naprawić. Ale wiesz, jak to się może skończyć, prawda? Wiem. Mimo to spróbuję. Poza tym... Umilkła niepewna, czy powinna dzielić się szczegółami z Bojarskim. Wiedziała, że nigdy by jej nie zdradził, ale wtedy zawiodłaby zaufanie Zamoyskiego. Tak? Zapytał. Nic. Zaklął pod nosem. Dobra, mruknął. Czego właściwie szukasz? Informacji o wypadku z 2008 roku. Kto zginął? Dziennikarka. Roma wpisała w system odpowiednie informacje i kliknęła przycisk. Czekała, czując, że serce bije jej nienaturalnie szybko. Słyszała za plecami oddech Wiktora, który również czekał, aż komputer wypluje wyniki. Gdy to się stało, nachyliła się do monitora. Śmiertelny wypadek pod Tomaszowem na drodze znad zalewu. Wiktor przesuwał wzrokiem po ekranie. Wow! Na tej drodze można się rozpędzić, ale gość musiał nieźle pruć. Zginęła na miejscu. Nic dziwnego. Spójrz na zdjęcie samochodu. Zwinął się na drzewie jak harmonika. Sułecka wolała nie myśleć, jak wyglądało ciało dziennikarki wyciągane przez strażaków. Przełknęła ślinę. Muszę zadzwonić, powiedziała. Do Zamoyskiego? W odpowiedzi tylko się uśmiechnęła.
1: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

0: gdy wywierzyska przestają bić. W mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywierzysko w RMF FM.
1: Aleksander wcisnął przycisk, a samochodowe zamki zaskoczyły. W lewej kieszeni spodni zadzwonił telefon. Wyciągnął go i nacisnął zieloną słuchawkę. Tak? Cześć. Roma brzmiała, jakby była mocno zdenerwowana. Znalazłam akta sprawy Kowalskiej. No i co? Nie wygląda to przyjemnie. Auto całe skasowane. Uderzyła w ciężarówkę jadącą z naprzeciwka. Kierowca pracował w kopalni piasku na Białej Górze. Przeżył, choć mocno się poobijał. Nic wielkiego mu się nie stało, ale Arleta uderzyła w drzewo. Musiała jechać szybko, bo w innym wypadku może miałaby szansę przeżyć. Kierowca ciężarówki widział samochód, który pędził za jej wozem i usiłował zepchnąć go z drogi. Czyli ktoś doprowadził do wypadku. Tak. Prowadzący sprawę uznali, że to przypadek, że jakiś gówniarz chciał się popisać. W każdym razie tamten gość nawet się nie zatrzymał. Wiemy, jakim samochodem się poruszał? Zdaniem kierowcy ciężarówki to był zielony Opel Astra lub Honda Accord, produkowane w latach 2000. Stare wozy, ale jak na tamte czasy całkiem niezłe. Okej, dziękuję. Co zamierzasz z tym zrobić? Muszę coś sprawdzić, odezwę się. Dobra, jasne, będę czekać. Słyszał w głosie Romy zawód. Zrobiło mu się głupio, że tak ją zbył. Furtka prowadząca do domu Krystyny Trochowskiej była otwarta. Kiedy Aleksander wszedł na posesję, na ganku dostrzegł dwa psy. Zatrzymał się, bo owczarek zmierzył go podejrzliwym wzrokiem. Natomiast Fox Terrier podbiegł i wesoło zakręcił się wokół jego nóg. Zamojski przykucnął, by podrapać psa za uchem. Zapraszam. Usłyszał głos Trochowskiej i podniósł głowę. Dzień dobry, pani Krystyno. Wstał. Fox Terrier machał ogonem i kręcił zadkiem, domagając się pieszczot. Mam prośbę. Moglibyśmy się przejść do domu pani córki? Wyglądała na zaskoczoną, ale nie protestowała. Bez słowa zawróciła po klucze. Pojawiła się po chwili. Chodźmy, powiedziała. Andrzej odprowadził ich do furtki. Coś się stało? Zapytał Zamojski. Kiedy pani zadzwoniła, odniosłem wrażenie, że jest pani zdenerwowana. Tak, to znaczy... Szli wzdłuż lasu, kierując się do głównej drogi. Był u mnie ten dziennikarz, Arkadiusz Namirski. Podobno go pan zna. To prawda. Mówił, że współpracuje z panem. Zamojski się uśmiechnął. A to z kolei nie do końca prawda, wyjaśnił. Skłamałbym, mówiąc, że z nim nie rozmawiałem. Raczej połączyły nas wspólne sprawy. Podzielił się ze mną istotnymi informacjami, więc pytał, czy Maciek miał dziewczynę. I co pani odpowiedziała? Że gdyby tak było, wiedziałabym, ale już nie jestem tego taka pewna. Wspominał o dziennikarce, która zginęła w wypadku. Aleksander wsunął dłonie do kieszeni spodni. Zmarszczył brwi. Namirski nie powinien przychodzić do Krystyny i mówić jej takich rzeczy. To nie pierwszy raz, gdy redaktor niepotrzebnie wychodzi przed szereg.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów. W RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Na początek tego wydania wrócimy do niepokojącej sytuacji w jednej z żabrzańskich restauracji. Grupa osób miała zaatakować tam turystów. Później gigantyczny wyciek danych medycznych. Ofiarą jest co drugi Polak. Iga Świątek prowadzi w półfinale tenisowego turnieju w Toronto z Eliną Świtoliną. Jest trzecia. Zaczynamy. Policja wyjaśnia okoliczności niepokojącego zdarzenia w Zabrzu. Grupa mężczyzn miała wtargnąć tam do jednej restauracji, mówi aspirant Sebastian Biok z policji w Zabrzu.
1: Do restauracji w Zabrzu, w której znajdowali się obywatele Węgier, wbiegła grupa osób, no i wywiązała się tam pomiędzy osobami czamotanina. Na tą chwilę nie ma jakichś osób ciężko rannych, są osoby, które były poturbowane.
0: Jedna z poszkodowanych osób z urazem nogi trafiła do szpitala. Możliwe, że w lokalu rozpylono też gaz pieprzowy. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Za wyciekiem stoją cyberprzestępcy, którzy włamali się do informatycznej bazy firmy obsługującej lekarzy, ich gabinety, a także przetwarzającej dane pacjentów, przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: W sprawę zostały włączone organy ścigania. Nad częścią operacyjną kontrolę sprawuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które już jest w kontakcie z prokuraturą.
0: A jaki jest sposób, by nie zostać okradzionym z wrażliwych danych? Zastrzeżenie numeru PESEL.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć.
0: Minister Gawkowski dodał, że wkrótce każdy z nas będzie mógł sprawdzić na stronie bezpieczne dane na gov.pl, czy nie padł ofiarą tego cyberataku. Zakopane i Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
3: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, więc najlepiej jest 2 tygodnie wcześniej sobie taki bilet na busa wykupić.
0: Podpowiadała Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Kibicujemy Idze Świątek.
0: Nasza tenisistka prowadzi w półfinałowym meczu z Eliną Świtoliną w Toronto. Trwa pierwszy set tego spotkania na tablicy wyników 5-3 dla Igi Świątek. Jak informowaliśmy w faktach, mecz był opóźniony przez intensywne opady deszczu. Do tej rywalizacji będziemy jeszcze wracać. Każda seria kiedyś się kończy, mówi wicemistrzyni Polski w piłce ręcznej z MKS-em Lublin, Sylwia Matuszczyk-Bulik, w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. To akurat o krajowej rywalizacji z Zagłębiem Lubin, które zdobyło już 6 mistrzostw z rzędu, ale szczypiornistka opowiada nam też o swoim ślubie, nowym stanowisku w MKS-ie, bynajmniej nie na boisku, i zakończeniu reprezentacyjnej kariery.
5: Sylwia Matuszczyk-Bulik, zmiana w życiu prywatnym nastąpiła, gratulacje, jak tam było, udało się wszystko na ślubie, na weselu?
6: Tak, dziękuję. Żyję, jestem cała, także chyba się udało.
5: Zmiany także w życiu zawodowym. To znaczy, pozostajesz piłkarką ręczną i tak cię wciąż przede wszystkim przedstawiamy, ale także przypomnij mi, jaka jest nazwa dokładna tego stanowiska? Teraz będziesz się zajmować marketingiem, sprzedażą, na czym ono będzie polegać?
6: Ani tym, ani tym. Jestem menedżerem do spraw sponsoringu, także opiekuję się tymi sponsorami, którzy już u nas są, a jest ich dosyć sporo, i oczywiście zajmuję się pozyskiwaniem nowych.
5: Jak to wygląda w praktyce? Utrzymujesz relacje, czyli mailujesz, spotykasz się, pozyskałaś już jakiegoś nowego sponsora, są już jakieś pierwsze sukcesy?
6: Jest już bardzo blisko, jesteśmy na etapie finalizacji, więc mam nadzieję, że za niedługo to nastąpi, ale tak, jestem w kontakcie mailowym, telefonicznym, także wszystko, co się da, tak aby ci sponsorzy naprawdę dobrze się u nas czuli i odnosili korzyści biznesowe, bo nie oszukujmy się, sport jest piękny, ale wiadomo, że ci sponsorzy też chcą mieć tego wymierne korzyści.
5: Po miesiącu z kawałkiem można powiedzieć, czy odpowiesz na pytanie, garnitur czy jednak koszulka klubowa?
6: O, szczerze mówiąc, lubię i to, bo dalej piłka ręczna sprawia mi naprawdę ogromną radość, ale też odnajduję się w tej roli właśnie kontaktu z naszymi sponsorami, bo jestem otwartą osobą, bardzo lubię rozmawiać z innymi ludźmi, a przez to, że zjadłam zęby na tym parkiecie, to doskonale go rozumiem i myślę, że też w taki właśnie ten boiskowy sposób. sposób jestem w stanie troszeczkę partnerom przybliżyć nasz klub i piłkę ręczną po prostu.
5: To czujesz, że jest atrakcyjne dla partnerów biznesowych, że mają do czynienia z osobą, która, tak jak powiedziałaś, przyznałaś, zęby zjadła na faktycznie sporcie, a nie przyjechała tylko załatwiać biznes.
6: Ja sama aż tego tak nie odczuwam, ale ludzie, którzy są w klubie, czy z którymi się spotykam, utwierdzają mnie w tym, że to ma znaczenie, więc mam nadzieję, że jeżeli jest ten 1% szansy, dzięki któremu przechylimy jakąś umowę na swoją korzyść przez to, że jestem piłkarką ręczną, to będę się z tego cieszyła.
5: No dobra, to teraz o piłce ręcznej w takim razie. Czy teraz jest tak, że normalnie trenujesz? Bo wyczytałem, że miałaś pewne problemy zdrowotne, teraz jesteś normalnie w treningu, w przygotowaniach. Jak to wygląda?
6: Tak, miałam problemy niezwiązane z piłką ręczną, takie po prostu ludzkie problemy zdrowotne. Jestem na etapie powracania do pełnego treningu. Na ten moment jeszcze nie jestem w pełnym wymiarze, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, nic mnie w tym momencie nie boli, więc mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. A jak łączę? No na pewno nie jest łatwo, bo muszę teraz jeszcze ten czas, który miałam na regenerację i odpoczynek, poświęcić na pracę w klubie, na spotkania, więc na pewno tego czasu wolnego dla mnie jest dużo mniej, ale przynosi mi to ogromną satysfakcję, więc myślę, że te endorfinki, które są dodatkowe po jakichś dobrych rozmowach, rekompensują mi te minuty, kiedy mogę się po prostu położyć i odpocząć.
5: Czyli to już tak wygląda, że z treningu do biura albo w drugą stronę, tak?
6: Tak, dokładnie. Zazwyczaj rano idę na siłownię i później po siłowni prosto jadę do biura, a nie tak jak kiedyś, że mogłam na spokojnie wrócić do domu, zjeść śniadanie, odpocząć, a teraz z kolei biorę ze sobą komputer i wszystkie inne potrzebne rzeczy i jadę do biura, żeby rozpocząć pracę.
5: A wiesz już, jak to będzie wyglądało w sezonie? Jesteś umówiona ze sztabem trenerskim, końcówki meczów będziesz grała, wybrane mecze?
6: Nie, myślę, że nie jesteśmy, powiedzmy, nie można ułożyć takiego schematu, w którym będę dostępna, tak naprawdę, bo wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o inne obrotowe, bo na pewno, jeżeli będzie jakaś kontuzja, no to wtedy wchodzę na pełen wymiar i jestem cały czas dostępna, a teraz jestem taką dodatkową opcją, bym powiedziała, że jeżeli jest taka potrzeba i tak dalej, to oczywiście wchodzę, ale jestem, powiedziałabym, do pomocy i wtedy, kiedy naprawdę trzeba będzie, no to już odkładam troszeczkę na dalszy plan garnitur i wchodzę bardziej w buty sportowe, ale myślę, że jestem tak ambitną osobą i jeżeli coś sprawia mi przyjemność, to tak naprawdę to nie jest taka praca, o której rozmawiamy, więc uważam, że naprawdę sprawia mi to przyjemność i to nie jest jakiś tam dodatkowy ciężar.
5: A w szatni jakieś specjalne zadanie jest? Trzymanie w ryzach ekipy, w której no trochę się pozmieniało, umówmy się.
6: Tak, dokładnie. Znowu troszeczkę zmian personalnych w naszych szeregach. Dziewczyny powoli się wprowadzają, mam nadzieję, że to jak najszybciej nastąpi i zdążymy to zrobić już przed superpucharą, że będą czuły się dobrze na boisku razem. A w szatni co? Mamy kapitana nowego, więc tutaj zgodnie.
5: Kto będzie kapitanem?
6: Nowym kapitanem została Ola Rosiak, także tu mówię, że to ona powinna trzymać się w ryzach. Ja jestem do pomocy, że jeżeli ktoś będzie niesubordynowany, to ja mogę tam poklepać wtedy i powiedzieć dwa słowa, aczkolwiek myślę, że tutaj już kapitan sobie powinien spokojnie poradzić. Ola jest naprawdę mądrą i bardzo inteligentną zawodniczką, także uważam, że dobrze sobie poradzi w tej roli.
5: Powiesz coś o nowych zawodniczkach. Jedno nazwisko więcej niż znane, Jennifer Lopez. Drugie, no także w świecie piłki ręcznej, Sara Paulsen, tak? No i jest też wyróżniająca się Polka Domagalska. Naprawdę ciekawe transfery, ale również i odejście.
6: Myślę, że naprawdę bardzo ciekawe zawodniczki przyszły do Lublina. Wiadomo, że te mecze sparingowe teraz to nie jest takie odzwierciedlenie tego, jak będzie to wyglądało w sezonie, bo teraz te mecze są po to, żeby się dobrze zgrać, żeby przećwiczyć warianty taktyczne, ale z tego, co obserwuję dziewczyny, które przyszły, to naprawdę mogą wnieść wartość dodaną do naszej drużyny. I tak jak powiedziałam wcześniej, im szybciej one się wkomponują w ten zespół, im szybciej my będziemy się dobrze komunikować na boisku, tym to będzie lepiej wyglądało. Liczę na to, że ten czas może nie za długi, ale pozwoli nam na to, żeby przygotować się do superpucharu, który już za chwilę przed nami i już tam pokazać, że te dziewczyny naprawdę wniosą dużą wartość do tego zespołu.
5: No to o superpucharze, jak się gra przy tak dużej publiczności, bo nie macie tego jednak na co dzień w lidze, hale są mniejsze, a to jest takie wydarzenie premium trochę. Wy to też tak odczuwacie, grając superpuchar?
6: Czy ja mogę mówić za siebie, nie chcę mówić za inne dziewczyny, bo wiadomo, że każda z nas tak inaczej odbiera. Ja ze względu tego, że gram troszeczkę w reprezentacji i jakby takie spotkania, wiadomo, jest super, jest dużo kibiców, ale w pewnym momencie to zostajesz naprzeciwko przeciwnika i ci kibice słyszysz ich z boku i oni gdzieś tam cię dopingują, ale suma summarum na samym końcu jesteś ty, kotra, przeciwnik i robisz wszystko, żeby go po prostu zatrzymać albo pokonać, więc myślę, że kiedy już wchodzimy na boisko i są te decydujące momenty, to każda z nas jest tak skupiona na grze, że ci kibice z boku nie stresują nas, tylko dodają nam energii.
5: 6 razy z rzędu to dużo. Pewnie się zgodzisz, Zagłębie dominuje teraz w lidze, no ale może do 7 razy sztuka. W końcu Lublin czeka na mistrzostwo.
6: Każda seria musi kiedyś zostać przerwana. Nie ma takiego zespołu, który jest naprawdę, bynajmniej ja nie znam, który jest niepokonany, więc mam nadzieję, że to nastąpi już teraz, pod koniec sierpnia w Łodzi. Uważam, że ostatnie mecze z Zagłębiem były naprawdę bardzo wyrównane i w tym momencie mówienie o dominacji, okej, może jeżeli chodzi o puchary, tak jest, ale na boisku już to tak nie wyglądało. Nie byłyśmy dziewczynkami do bicia i potrafiłyśmy przeciwstawić Zagłębiu. Do 45. minuty ostatniego meczu to my byłyśmy mistrzyniami Polski. Niestety błędy własne wyeliminowały tą możliwość i przegrałyśmy, zdobyłyśmy srebrny medal. Więc tak jak powiedziałam, każda seria kiedyś musi się skończyć i mam nadzieję, że to właśnie stanie się teraz.
5: O kadrę jeszcze chciałem zapytać. Pożegnanie masz już za sobą, ale definitywne? Nie chciałabyś jeszcze na Mistrzostwach Europy u siebie zagrać?
6: Śmiałam się, że gdyby te Mistrzostwa Europy były w tamtym roku, to na pewno jeszcze przeciągnęłabym to odejście. Ale już czułam fizycznie, że te mistrzostwa wcześniejsze dużo mnie kosztowały i chciałabym, żeby na kadrę przyjeżdżały i były te zawodniczki, które są w stanie dać 100% tej reprezentacji, a ja już czułam, że moje ciało nie pozwala mi się przygotować na tyle, żeby co 2 dni grać naprawdę spotkania na najwyższym poziomie. Zdawałam też sobie sprawę, że mamy mistrzostwa w Polsce i chciałam dać też czas tym zawodniczkom, które nie miały tych minut tyle na boisku, przegrać te 2 lata i przygotować się jak najlepiej, bo summa summarum chodzi mi o to, żeby ta piłka ręczna naprawdę była na wysokim poziomie i czy ja będę grała na mistrzostwach, czy to będzie inna zawodniczka, to myślę, że najważniejsza jest piłka ręczna i żeby ją popularyzować w Polsce, bo niestety no jesteśmy niszowym sportem, więc przykro mi to mówić, bo nie lubię tego słowa w tym kontekście, ale chciałabym, żeby rozpromować to wszystko i pokazać, jak to jest piękny sport, bo jest tak dynamiczny, jest niesamowity, nieprzewidywalny, żeby szersza publiczność mogła zobaczyć to na własne oczy i zakochać się tak jak my, zawodniczki, zawodnicy.
0: Całą rozmowę z byłą reprezentantką Polski w piłce ręcznej Sylwią Matuszczyk-Bulik mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Karol, ty jako człowiek najlepiej poinformowany w tym momencie w Polsce, może odpowiesz mi na pytanie, co z tym zaćmieniem słońca? Miało być częściowe, miało być na chwilę, a już kilka godzin jest ciemno. O co chodzi?
0: Przedłużyło się.
7: Aha, przedłużyło się.
0: Tak.
7: O, to fajnie. To zdążyłem.
0: Zdążyłeś.
7: To tak to wygląda. Wow. Maciek Rybak. Cześć, witajcie. Right from the

0: noc spadających gwiazd. Przytulamy z Kleo tych, co wpatrują się w niebo. RMF zawsze z wami. Natomiast w radiu informacyjnym RMF 24 pewnie po ziemi stąpa Bogdan Zalewski. Posłuchajcie.
1: Polska obejmie jedno z najważniejszych stanowisk dowódczych NATO. No, brzmi fajnie. Chodzi o czterogwiazdkowego generała, który stanie na czele JFC Brunsum. To jest dowództwo odpowiedzialne m.in. za obronę wschodniej flanki sojuszu. W lutym, przypomnę wam, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła ogłosił, że pierwszy raz w historii Polski czterogwiazdkowy generał stanie na czele JFC Brunsum, przedstawiając to jako dowód zaufania NATO do Polski. No, ale jest problem. Problem w tym, że to ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli. Na polskiego generała przyjdzie poczekać około 6 lat. Co więcej, zanim obejmie to stanowisko, dowodzić będą nim jeszcze dwaj Niemcy. Łączymy się z Katarzyną Szymańską-Burginą. Witamy serdecznie Brukselę. Witamy, Kasiu.
2: Witam, dzień dobry.
1: No wytłumacz, dlaczego tak późno? Dlaczego najpierw kadencję sprawować będzie dwóch niemieckich generałów? No i jakie jest źródło tych twoich ustaleń?
2: No, to jest efekt porozumienia Polski z Niemcami w sprawie tego rotacyjnego obsadzania stanowisk. Najpierw, tak jak mówiłeś, obecną kadencję musi zakończyć niemiecki generał Ingo Gerhardt. Potem to jakieś 3 lata. Potem
1: znów Niemiec.
2: Tak, Niemiec. Potem wraz z wejściem w życie nowej struktury dowodzenia NATO, tu przypomnę, że chodzi między innymi o to, że Stany Zjednoczone oddają więcej odpowiedzialności państwom europejskim, Europie. I wtedy stanowisko to ma ponownie objąć Niemiec, a więc jest tak, że Niemiec i dopiero potem Polak. Można się zastanowić, dlaczego tak jest. Z takich moich rozmów wynika, że to stanowisko właśnie dopiero w 2031 obejmie Polak właśnie dlatego, że na razie nie mamy wystarczającego zaplecza kadrowego, po prostu nie mamy wystarczającej liczby generałów, oficerów przygotowanych do objęcia tego typu najwyższych stanowisk w strukturach NATO.
1: A to nie jest wymówka? To nie jest jakieś wygodne alibi?
2: No chyba nie, dlatego że jednak to jest bardzo ważne, bo taki generał to nie tylko będzie dowodzić, prawda, wojskami narodowymi polskimi, tylko międzynarodową strukturą. On będzie odpowiedzialny w przypadku tego Brunsum w razie kryzysu oczywiście, za obronę flanki wschodniej.
1: To jakie warunki musi spełniać?
2: Oczywiście wiesz, że jeszcze tylko powiem, że jest to sukces Polski, bo została przełamana taki dotychczasowy układ, bo do tej pory...
1: Niemiec, Włoch, tak było do tej
2: właśnie,
1: pory, prawda?
2: Właśnie, to w zasadzie Niemcy pod koniec i teraz będzie Polak, ale rzeczywiście dopiero za 6 lat i jak tutaj usłyszałam, Polska już powinna przygotowywać taką grupę oficerów, z których potem będzie można za te 6 lat czy 5 lat wybrać odpowiedniego kandydata. I tak jak mówiłeś, pytałeś o to, jakie cechy. No, tak jak mówiłam, nie wystarczy tylko... Ja pamiętam na początku, gdy wchodziliśmy do NATO, to tak między nami była taka prawie, że łapanka na oficerów, którzy mówią po angielsku. No to już teraz nie wystarcza.
1: No to było pokłosie jeszcze, prawda, Układu Warszawskiego, prawda? I tego komunizmu, który nad nami
2: nie
1: tutaj panował.
2: Nie wystarczy mieć generała z odpowiednim stopniem, doświadczeniem w dowodzeniu polskim jednostkami, znajomością angielskiego. Teraz taki kandydat musi przede wszystkim umieć strategicznie myśleć, musi potrafić patrzeć na zagrożenia z perspektywy całego sojusza, nie tylko Polski. Musi mieć doświadczenie dowódcze takie też międzynarodowe. Musi, jak usłyszałam, w kręgach NATO, musi mieć wypracowany styl dowodzenia, a najlepiej...
1: Czyli taką własną charyzmę po prostu,
2: styl.
1: Tak?
2: Mhm. Więc to nie jest taka prosta sprawa. To jest naprawdę taki, musi być to oficer z najwyższej półki i Polska ma teraz 6 lat, żeby takiego człowieka przygotować na to stanowisko, bo jak usłyszałam, nie można go wtedy tak wyciągnąć z kapelusza.
1: No to na razie możemy sobie powiedzieć, spocznij z generałem, ale nie możemy się doczekać tej chwili, kiedy Polak obejmie tak prestiżowe stanowisko. Bardzo dziękujemy, Kasiu.
2: Dziękuję.
1: Z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

Eyes. Eyes to będą niektórych boleć, jeśli patrzyli na słońce bez zabezpieczenia. Tu RMF FM, Maciek Rybak i ekipa dziennikarzy, wydawców. Nie śpimy dla was od bardzo wczesnej pory. Za 28 minut będzie godzina czwarta. Do pierwszej kawy oglądamy półfinał w Toronto. Iga Świątek gra z Eliną Świtoliną po wygranym przez Polkę w pierwszym secie. W drugim jakieś właśnie zaćmienie. Ukrainka prowadzi w gemach 5-0 i za chwilę, no już ma tego seta, 6-0. Set point będzie.

0: Alex Warren to jest najlepsza muzyka w RMF FM i nowość swoją drogą Passenger. Tak brzmi na 18 minut przed godziną czwartą. No właśnie, pierwsza kawa z RMF FM. Przed czwartą jesteśmy w Toronto.
1: I śledzimy to, co dzieje się na kortach tenisowych. Iga Świątek walczy o finał tenisowego turnieju z Eliną Świtoliną.
0: No właśnie, Karol, co tam się teraz dzieje?
1: Można powiedzieć niestety, że nic dobrego, bo po pierwszym wygranym secie przez Igę, drugi set zdominowała Ukrainka. Wygrała aż 6-1, zatem czekają nas dalsze emocje. Za chwilę trzeci set.
0: No, przypomnijmy też, że to spotkanie w ogóle się przesunęło przez opady deszczu obfite.
1: Tak, przesunęło się przez obfite opady deszczu o godzinę, nieco ponad godzinę.
0: Dzięki temu możemy nad ranem kibicować całą Polską i oczywiście trzymamy kciuki za Igę. Do tego spotkania wrócimy też w faktach. Punkt czwarta.
1: Zgadza się.
0: A teraz Brodka. RMF FM.

cały czas niezdecydowana. Oj, bywa, Beata Kozidrak w RMF FM. A co u nas? Co u nas w kraju? No, kosmos zrobił promocję, jaka długo się nie powtórzy. Zaćmienie słońca i zaraz potem noc spadających gwiazd, jeśli właśnie wracacie z tego widowiska. Mam takie przemyślenie, żeby nie było nic drobnym druczkiem zapisane przy tej promocji. To wiecie, tak jak jest 1 plus 1 gratis, ale tylko z kartą Mój Kosmos i takie tam w marketach rzeczy. No, żeby zaraz się nie okazało, że jeszcze w gratisie jakaś asteroida jest na kursie kolizyjnym z Ziemią. Tego byśmy nie chcieli. Czy niektórzy może by chcieli, ale nie, to nie idźmy w tę stronę. Idźmy w stronę faktów. RMF FM punktualnie o 4:00. Do nich zostało nam 10 minut.

0: punktualnie 4 na zegarach RMF FM. Czas na fakty. Najnowsze wydanie przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Nie żyje 7-latek, który tonął na półkoloniach w łódzkim akwaparku. Śledztwo nabiera nowego wymiaru. 10% amerykańskich pocisków wystarczyłoby do obrony przed rosyjskimi rakietami, tak stwierdził Władimir Zełenski. Iga Świątek walczy o pierwszy finał w sezonie. Po dwóch setach meczu z Eliną Świtoliną remis 1-1. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas półkolonii pływackich w łódzkim parku wodnym Fala. Informację o śmierci dziecka potwierdził wczoraj Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie chłopiec był hospitalizowany od czasu wypadku. Jak podkreśla nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka, ta tragiczna informacja zmienia prowadzone śledztwo.
2: Dotąd śledztwo było prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Jednak teraz kwalifikacja prawna może się zmienić na nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura sprawdza, czy do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w chwili tragedii dwóch ratowników miało możliwość zobaczyć tonącego chłopca. Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że półkolonie nie były zgłoszone do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej, co powinno być zrobione.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o sprzedaż części zapasów pocisków przechwytujących. Jak powiedział CNN, 10% amerykańskich zapasów wystarczyłoby Ukrainie do przechwycenia wszystkich rosyjskich rakiet balistycznych, a 5% pozwoliłoby jego zdaniem przetrwać zimę. Zełenski przekazał, że Ukraina ma obecnie 2,5 raza mniej pocisków przechwytujących niż w 2025 roku, podczas gdy Rosja wystrzeliwuje 2 razy więcej rakiet balistycznych miesięcznie. Prezydent Ukrainy wskazał też na niepewność dotyczącą możliwości rozpoczęcia w Ukrainie produkcji pocisków do systemów Patriot. Pozostajemy za granicą. Donald Trump podpisał memorandum umożliwiające federalnym służbom wykorzystywanie narzędzi cybernetycznych przeciw międzynarodowym organizacjom przestępczym działającym poza USA. W operacje mają być zaangażowane również prywatne firmy działające pod nadzorem i za zgodą rządu. Ich zadaniem będzie m.in. wykrywanie zagrożeń oraz zakłócenie działalności zagranicznych grup zajmujących się cyberprzestępczością. Według Białego Domu w ubiegłym roku Amerykanie stracili w wyniku cyberprzestępstw blisko 21 miliardów dolarów.
3: Cuda natury w faktach RMF FM.
1: Cała Europa podziwiała wczoraj częściowe zaćmienie słońca. Całkowite było widoczne m.in. z Hiszpanii i Islandii. To było cudowne, naprawdę wzruszające. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Zrobiło się zupełnie ciemno i nagle znów nastał dzień. To było naprawdę piękne. Really beautiful. Opisywała nauczycielka z Brazylii, która oglądała zaćmienie na Islandii. Nawet obserwacja części widowiska to ciekawe doświadczenie.
4: It was fantastic.
1: To było fantastyczne. Słońce było tak piękne. Naprawdę niesamowite. Nigdy wcześniej tego nie widziałam. Byłam zaskoczona.
4: I was surprised.
1: Mówiła 70-letnia szwedzka turystka w Wielkiej Brytanii. A na polskim niebie nadal dzieją się piękne rzeczy. Warto jeszcze przez chwilę spojrzeć w górę i wypatrywać roju Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. I oczywiście nie zapomnieć o życzeniu. Nurkowie na dnie kanału La Manche odkryli wrak brytyjskiego okrętu wojennego HMS Tiger. Jednostka zatonęła u wybrzeży wyspy Wight niemal 120 lat temu. Więcej na ten temat wie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Do katastrofy doszło w 1908 roku. Podczas nocnych ćwiczeń jednostka HMS Tiger przypadkowo wpłynęła na tor wodny innego, większego okrętu i została dosłownie przecięta na pół. Z 57-osobowej załogi przeżyła mniej niż połowę. Miejsce zatonięcia statku i okoliczności tej tragedii od lat fascynowały poszukiwaczy. We wraku wciąż mogą znajdować się osobiste przedmioty marynarzy, działa artyleryjskie z epoki edwardiańskiej i zapasy amunicji. Z uwagi na to, że wrak jest morskim grobowcem, nie ma planów wydobycia go na powierzchnię.
1: Teraz w faktach zaglądamy na korty tenisowe w Toronto. Tam Iga Świątek walczy o finał turnieju WTA 1000 z Ukrainką Eliną Świtoliną. W setach remis 1-1. W trzeciej partii prowadzi Iga 2-1. I w faktach wracamy do Polski. Problem globalnego ocieplenia obrazowo ukazany podczas BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie. Przy Bulwarze Czerwieńskim, gdzie do niedzieli można oglądać produkcje nawiązujące do tematyki ekologicznej, stanęła wyjątkowa rzeźba To nie my, Łukasza Mamicy.
6: Mamy mamy widoczną tutaj bryłę lodu, która będzie podczas tego festiwalu topić się i symbolicznie zalewać te trzy budynki ikoniczne dla Gdańska, ale również przetworzone, bo nie tak łatwo się dopatrzyć. To jest Bazylika Mariacka, Muzeum II Wojny Światowej i to jest żuraw, które na mapie Gdańska umieszczonej w tym akwarium się pojawiają.
1: Instalacje znajdziecie tuż przy wejściu do miasteczka festiwalowego. To historia jak z prawdziwego filmu szpiegowsko-wojennego. Po ponad 80 latach udało się ustalić tożsamość porucznika Rysia, tajnego oficera oddziału likwidacyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej. Odkrycia udało się dokonać dzięki złamaniu zakodowanych dokumentów AK. Porucznikiem o pseudonimie Ryś okazał się Jan Nowicki. W młodości był jednym z najlepszych napastników przedwojennego Lecha Poznań.
7: Pewnikiem było to, że pochodził z Wielkopolski, bo używał dialektu wielkopolskiego, czego się nie można nauczyć ani udawać. Przez kilkanaście miesięcy w konspiracji szukałem Jana Nowickiego. Przyjąłem właśnie, że pochodzi z Wielkopolski i że urodził się w 1910 roku. Szukałem w archiwach, szukałem w internecie i w końcu na Wiki Lech, czyli Wikipedii Lecha Poznań, znalazłem strzelca przedwojennego Jana Nowickiego, który był urodzony 24 czerwca 1910 roku. To mnie tknęło. Nie miałem żadnej informacji, co z nim było, gdzie się urodził, co było z nim po wojnie. Zdołałem ustalić, że miał trzech braci i dwie siostry, ale takim odkryciem największym było to, że na stronie cyfrowego Archiwum Poznania znalazłem zdjęcia przedwojenne Lecha, gdzie stał właśnie Jan Nowicki w 1937 roku z młodymi piłkarzami, między innymi z Edmundem Białasem, słynnym z tercetu ABC, którego uczył grać w piłkę. I ten Jan Nowicki na tym zdjęciu był bardzo podobny do Rysia z jedynego powstańczego zdjęcia, gdzie Ryś i Jan Nowicki dla mnie to były te same osoby. Jednak nie mogłem na podstawie tego powiedzieć, że to jest on i opublikować. Więc szukałem dalej. Przeorałem ponad 25 tysięcy stron dokumentów metrykalnych z Poznania, dokumentów ślubu. Wiedziałem, że miał rodzeństwo i jeżeli był świadkiem na którymś ze ślubów, to powinien być jego podpis. Znalazłem dwa akty ślubu u jego braci, gdzie on był świadkiem, podpis Jan Nowicki. Zwróciłem się znowu do pani grafolog, pani Kamili Hołówko. Powiedziała, że nie może wydać mi opinii na podstawie tylko podpisu. Podpisy zawsze są zdeformowane względem normalnego pisma. Potrzebuję całe zdanie. Ale powiedziała, że pierwszy raz idę w dobrym kierunku. Ona mi tego na piśmie nie da, ale mówi, że idę w dobrym kierunku. Trzeba iść tym tropem. No ale byłem w kropce, bo nie mogłem znaleźć ani żadnych dokumentów z Lecha Poznań przedwojennych, ani w Muzeum Lecha Poznań, ani w Archiwum Państwowym. Nie zachowały się przedwojenne dokumenty, chociaż jedno zdanie napisane przez Jana Nowickiego. Ten podpis sam nie wystarczał, ale w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu odnalazłem relację jego brata, gdzie wspominał, że Jan Nowicki, jego brat, w czasie wojny działał na terenie Mielca i Rzeszowa, tak jak Ryś. Walczył w Powstaniu Warszawskim, jak Ryś. Poległ w Powstaniu Warszawskim, jak Ryś. To wszystko spięte do kupy dało nam, że Jan Nowicki to był Ryś. I także pani grafolog powiedziała, tak, to był on. Nie mogłam tego na piśmie, ale to był on. I wiedzieliśmy, że to jest właśnie Jan Nowicki, to jest Ryś.
8: Niesamowita historia, to co mnie się teraz rzuca gdzieś tak pierwsze na myśl, to jest mrówcza praca, taka benedyktyńska byśmy powiedzieli, ale chyba na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest właśnie archiwum, a druga to jest lawirowanie między właśnie tymi kodami, szyframi, cyframi, liczbami. Ja chciałbym zapytać, czy panowie między sobą takie małe odkrycia gdzieś, czy to jest tak, że wtedy jest taka wymiana ekscytacji ciekawa.
9: Tak, oczywiście, że jest. Znaczy tutaj bardzo dobrze pan to wspomniał, bo tutaj praktycznie komputery były właściwie zupełnie były bezużyteczne. Nawet nie praktycznie. One były zupełnie bezużyteczne i ja tylko i wyłącznie użyłem Excela, żeby sobie zestawić i żeby po prostu poukładać. Natomiast cała reszta to było już kartka, długopis i po prostu ręczne dekodowanie. Tak, jak najbardziej. Ja tutaj uważam, że to, co właśnie Wojciech zrobił, no to jest coś ponadprzeciętnego, wybitnego, że nie poprzestał na ustaleniach, tylko rzeczywiście dążył, żeby potwierdzić, że ten Jan Nowicki to jest faktycznie Ryś. Nie mieliśmy praktycznie nic, ale właśnie ta taka praca, tak jak pan tutaj to powiedział, dążenie do celu, na później odkrycie, że to jest piłkarz i to tak znakomity piłkarz i to jeszcze protoplasty Lecha Poznań, no to niesamowita sprawa. Dla mnie urodzonego w Poznaniu tym bardziej. Ja się urodziłem w Poznaniu i gdy właśnie to wszystko się tak pięknie złączyło, to było coś absolutnie wyjątkowego.
8: Porozmawialiśmy trochę o przyszłości, ja chciałbym trochę wyjść krok do przodu, zapytać, co dalej z tą historią, co dalej z tym Rysiem się zadzieje.
7: Już się zadziało, bo w druku jest książka pod takim nietypowym tytułem jak Tajemnica Rysia z oddziału 999 rozwiązana. Ją można już nabyć w internecie, bo szukać strony Wokół Ponurego, na której pisze o historii Armii Krajowej. Można już dostać, nabyć e-booka, ale także mamy zaproszenie do Poznania, do Centrum Enigmy, do muzeum, które kultywuje pamięć o polskich kryptologach i o tym sukcesie, jakim było złamanie Enigmy. I także we wrześniu będziemy gościli w Poznaniu, gdzie przedstawimy, jak wyglądało złamanie szyfru. Bez złamania szyfru, muszę podkreślić, ja kolejne 10 lat bym szukał Rysia i bym go nie znalazł. Po prostu nie wiem, czy bym trafił, wiedział, że Jan Nowicki. Wtedy bym tutaj wiedziałem, że Nowicki po prostu nie był przedwojennym oficerem, tak jak było wskazane w jego dokumentach. I bez profesora Wiśniewskiego nie odkryłbym tego Rysia, więc to jest największa zasługa tutaj profesora Wiśniewskiego i złamanie tego szyfrogramu. Więc zachęcamy do kupna książki, zachęcamy do przyjazdu do Warszawy, jeżeli ktoś z okolic słucha na premierę książki, i zapraszamy we wrześniu do Poznania na spotkanie o kryptologii, o historii, o dziejach Lecha Poznań.
1: Tłumaczą historyk Wojciech Konigsberg oraz profesor Remigiusz Wiśniewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy dokonali tego odkrycia. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pierwsza kawa z RMF FM w czwartek, 13 sierpnia o tej porze, 4:12 na zegarze. Śledzimy półfinał w Toronto. Tenisowy pojedynek Iga Świątek, Elina Svitolina. W tym momencie trzeci set, dotychczas 1-1, a w trzecim łeb w łeb idą panie, chociaż na lekkim prowadzeniu Ukrainka. Śledzimy to, Maciek Rybak. Cześć.

Mrozu. On wie, jak pije się pierwszą kawę z RMF FM. Zmrożoną. Nie no, bez takich żartów. 13 sierpnia, czwartek, 22 minuty po czwartej i chłodno, żeby nie powiedzieć miejscami zimno. Będzie można rozpoznać, kto dziś przed wschodem słońca wyszedł z domu. Będzie można poznać po tym, że ma na sobie bluzę albo jakiś sweterek. Jesteśmy z wami od bardzo wczesnych godzin w RMF FM. Dzień dobry.

0: zachętą do nauki i treningu. Nowy rekord Polski 4:36:47. Poprzedni przetrwał 18 lat. Krótka przygoda GKS-u Katowice w europejskich pucharach. Na Bukowej wygrał z izraelskim HPL-em Tel Awiw 2-1, ale pierwsze spotkanie w Miszkolcu to HPL wygrał 2-0. No i wczoraj pierwszy strzelił bramkę.
1: W pierwszej połowie trochę zabrakło takiej wytrawności i takiego doświadczenia.
0: Przyznaje trener GKS-u Rafał Górak. Paris Saint-Germain natomiast po raz drugi z rzędu zdobyli super puchar UEFA. Triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w Lidze Europy Aston Villa Matiego Kesza 2-1. Wygrać każde pojedyncze trofeum. To jest nasz cel. To nasza ambicja, ambicja klubu i ambicja naszych kibiców. Przestrzega trener Luis Enrique. Więcej piłki o 8:30.
2: Niektórzy z Was narzekają na poranne sierpniowe chłody. Spokojnie, temperatura potem pójdzie w górę i to zdecydowanie. Dlatego, że to jest sierpień.
3: No, o 14 będzie wszędzie powyżej 20, a na zachodzie nawet 27.
2: 27, 26 na południu, 24 tak. W centrum. Piękne, czyste, ładne, pogodne niebo. Bezdeszczowo dzisiaj, absolutnie do wieczora. Żyć nie umierać, opalać się. Biometr arcykorzystny. A w RMF FM wasi ulubieni Kuban i Zalia. Tak wam teraz zagramy. Bo wiemy, że lubicie te numery. Szczególnie w wakacyjne poranki. Idealne do sierpniowej kawusi. Czy co tam sobie zrobicie? Szalejcie, dajcie głośniej, bawcie się z RMF FM.

0: Titanic w RMF FM. Wy sobie spokojnie tam zajmujecie się swoimi porannymi, wakacyjnymi sprawami, a my tutaj przeglądamy dla was tak zwane internety, prasę, gazetę, oglądamy poranne telewizje. Ja wyczytałem, że IKEA miała swoje perfumy.
1: Uwaga.
0: Tak, nie wąchałem, ale to był zapach tutaj indyjskiego kadzidła i przypraw, tak piszę.
1: Aha. No. Pewnie jak znam życie, trzeba było sobie samemu je wymieszać, skręcić flakonik do perfum.
0: Może. Nie wiem, ja ostatnio skręcałem szafkę i zostało mi 8 śrubek i 7 wkrętów i stoi.
1: To jest najważniejsze. Nie, to mi zawsze zostały śrubki. Mam taką teorię, że IKEA daje specjalnie więcej śrubek, no, żebyśmy po złożeniu mogli powiedzieć, no i proszę, złożyłem tak, że zostały części.
0: Ale dzięki temu jesteśmy z siebie dumni. A.

0: Nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o położu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicisz wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
16: Sanostol!
17: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Alvcar.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
4: Halo, pobudka, są wakacje. Wstawaj,

0: tańcz, głupia, tańcz, ale to mądra też może też tańczyć. I głupi może tańczyć, i mądry to kto chce. To jest najlepsza muzyka. Bawcie się, korzystajcie. Za minutę 10 będzie godzina 7. Ścigany przez polską prokuraturę ukrywający się gdzieś na świecie Marcin Romanowski przysłał z Naddniestrza do warszawskiego sądu list, w którym wnioskuje, uwaga, o przyznanie mu listu żelaznego, czyli że go nie aresztują. I wtedy on przyjedzie do Polski i stawi się w Polsce. Znaczy w sądzie.
1: No list żelazny to nie wiem. Może list owszem metalowy. Ale może taki, ja nie wiem, aluminiowy, no. Może drewniany.
0: A może wystarczy, nie wiem, patelnia z teflonem.
1: O, widzisz.
0: To metalowe, a do tego to jeszcze jest praktyczne. Mm. Podobno tak piszecie nam w SMS-ach pod 3322. Są tacy, którzy nie mogą się zbudzić. To specjalnie dla was numer strzepujący z powiek treszki snu. Po prostu ciach i jedziemy. To jest Antor.
1: O właśnie.
0: I 54 Ultra.
1: To miałem na myśli ten utwór właśnie, na rozbudzenie.
0: Zagraniczna piosenka. Talk to you. Sprawdźcie, dajcie głośniej. Zobaczcie, że to

0: Słuchajcie, mamy bardzo dobre informacje. Na to kraj czekał, na to Polska liczyła. Najprawdopodobniej będziemy mieli w Sejmie więcej wicemarszałków. Coś wspaniałego to jest. No. Tego nam było potrzeba.
1: Idę sobie poskakać z radości.
0: Tego nam było trzeba. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM punktualnie o 7.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Coś dużego wpadło.
4: Kupon
5: w Polomarkecie.
3: Do Polopop.
6: Kupon 20 zł. Jeszcze dziś zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł do wykorzystania jutro przy zakupach za minimum 99 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto winogrono białe do wtorku tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,99.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
12: Tu trwa
11: lato na bogato.
12: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
13: Może jest we Włocławku.
14: Może w Kętach.
15: A może w Jaworznie.
16: Boże, jak się cieszę, super.
17: A ty? Tak, ty.
18: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
19: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
20: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
21: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
22: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
23: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
24: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
25: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą.

0: MFFM.
1: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach 7 w RMF FM. Fakty, tak to właśnie wygląda. Anna Wachowska, Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
5: Czy Marcin Romanowski przebywa w prorosyjskim Naddniestrzu?
6: Będą to sprawdzać policjanci ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości.
5: Pod lupą faktów skład prezydium Sejmu.
6: Jak dowiedział się reporter RMF FM, może się powiększyć grono wicemarszałków.
5: Bez pieniędzy są pracownicy prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.
6: Nie dostali wynagrodzeń za lipiec.
5: Polak szefem teamów w Formule 1.
6: Marcin Budkowski pokieruje Cadillaciem. Policjanci ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego będą potwierdzać nowe informacje dotyczące jego miejsca pobytu. Dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
5: Wczoraj w Faktach ujawniliśmy, że do Sądu Okręgowego w Warszawie dotarł wniosek polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości wysłany z Tyraspola, stolicy Naddniestrza prorosyjskiej zbuntowanej prowincji Mołdawii.
6: Krzysztof razem z nami w Faktach. Krzysztofie, jak policjanci będą potwierdzać, czy Marcin Romanowski jest w Tyraspolu?
7: Wykorzystają do tego kanały współpracy z mołdawskimi służbami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z policjantami z Komendy Stołecznej zwrócili się do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej, by wysłało wniosek do Kiszyniowa. Tamtejsi mundurowi mieliby swymi metodami potwierdzić, czy ścigany w Polsce polityk PiS przebywa pod wskazanym w korespondencji adresem w stolicy zbuntowanej prowincji. Mają świadomość, że Tyraspol jest w praktyce poza jurysdykcją oficjalnych mołdawskich władz, jednak liczą na każde informacje z Kiszyniowa, które mogłyby potwierdzić bądź wykluczyć, że podejrzany przebywa w Naddniestrzu. A przypomnę, Romanowski od półtora roku ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Najpierw na Węgrzech pod rządami Orbana, po zmianie władzy w Budapeszcie. Wiele na to wskazuje, że uciekł do prorosyjskiego Naddniestrza.
5: Kancelaria Sejmu prowadzi rozmowy dotyczące nowej uchwały, która powiększyć ma liczbę wicemarszałków, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Kacper, o poranku w warszawskim studiu Faktów. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Dlaczego na nieco ponad rok przed wyborami posłowie mieliby decydować o nowych wakatach, a mówiąc wprost, o politycznych stołkach?
8: A wszystko z powodu nowo powstałych klubów, Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego i Unii Centrum, którą powołano po odejściu kilkunastu polityków z Polski 2050. Nowa uchwała miałaby zostać przyjęta na jednym z dwóch posiedzeń zaplanowanych na wrzesień.
9: O tym trzeba rozmawiać. Kancelaria Sejmu, wiem, że takie rozmowy już prowadzi.
8: Usłyszałem od posła Nowej Lewicy Dariusza Wieczorka. Opozycja też chce rozmawiać na ten temat.
10: Ja nie mówię nie, bo jeżeli są kluby parlamentarne, jeżeli to by miało być jakieś nowe ułożenie czy nowe rozdanie, to trzeba się zastanowić się nad tym.
8: Podkreśla poseł PiSu Andrzej Śliwka. Tylko przypomnę, w prezydium Sejmu nadal jest jeden wakat, ale jeszcze w ubiegłym miesiącu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swojego kandydata na to stanowisko. Wicemarszałkiem z ramienia PiSu miałby zostać Marcin Ociepa.
5: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Zapraszamy 8:02. Pracownicy prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach bez wypłat nie dostali wynagrodzeń za lipiec. Powodem jest trudna sytuacja finansowa zakładu.
5: Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, kiedy górnicy otrzymać mają zaległe wypłaty?
11: Tego spółka Bumech, czyli dzierżawca kopalni, nie precyzuje, ale zapewnia, że zaległości zostaną uregulowane. Zaledwie kilka dni temu, po kilkumiesięcznej przerwie w eksploatacji w kopalni Silesia, uruchomiona została nowa ściana wydobywcza. Ma to poprawić i ustabilizować sytuację ekonomiczną zakładu. Jak poinformowała spółka, ścianę uruchomiono później niż zakładano, a to wpłynęło na kwestię płynności finansowej.
12: Taki jest świat. Takie są fakty.
6: Do jutra, do 2 w nocy przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisku we włoskiej Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna.
5: We włoskich social mediach obrazki z Etny z podłożonym śpiewem Luciano Pavarottiego. Tylko tego operowego spokoju nie widać wśród pasażerów, bo paraliż lotniska w Katanii zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów.
6: Na koniec faktów, Polak w Formule 1.
0: Marcin Budkowski is replacing Graham Loudon.
5: Marcin Budkowski zastąpił Brytyjczyka Grahama Loudona na stanowisku szefa debiutującego w Formule 1 Cadillaca ze skutkiem natychmiastowym.
6: 49-latek pracował już w Ferrari, McLarenie.
5: W Renault, skąd przeniósł się do Alpine. Teraz czas na wspieranego przez koncern General Motors Cadillaca.
6: Jedyny team w stawce, który nie zdobył jeszcze punktów w 11 rundach sezonu.
5: Doświadczeni kierowcy, Meksykanin Sergio Perez i Finn Valtteri Bottas. Teraz Polak pomoc ma w długoterminowym rozwoju teamu.
6: Kiedy najbliższa próba?
5: W kolejny weekend Grand Prix Holandii w Zandvoort. Malowniczy tor ukryty wśród wydm nad Morzem Północnym.
6: Wiemy już, kto będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto.
5: Tak jest. Kilka minut temu, tuż przed faktami, Elena Rybakina odprawiła Amerykankę Coco Gauff. 3 sety. Gauff dobrze zaczęła, 7-5, no ale potem 2 razy po 6-2 dla zawodniczki z Kazachstanu.
6: Zatem wielki finał Świątek Rybakina przed nami.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Ogłaszamy dzisiaj ogólnopolski dzień wspaniałego biometu. Naprawdę, to jest... A nie, przepraszam, nie, po południu biomet nie będzie wspaniały. Nie, rano tak.
13: Będzie to, dobrze, ale słuchajcie, biomet,
4: ale rano jest genialny, rano jest genialny.
13: Biomet biometem, ale wszystko zależy od tego, jak się nastawisz do rzeczywistości.
4: Ubierzcie się ładnie, zróbcie sobie dobrej kawusi, posłuchajcie sobie herbatkę elegancką, dodatkową łyżką cukru i będzie naprawdę wspaniale, pięknie, przede wszystkim ładnie i słonecznie dzisiaj. A do tego spędzicie ten dzień, jeżeli będziecie z RMF FM. Z najlepszą muzyką, pod słońcem. Czyli dobry biomet będzie do godziny, poczekaj, 10, bo już od 10 będzie neutralny. Czyli mamy jeszcze 3 godziny z dobrym biometem.
13: Ale neutralny.
4: Neutralny.
13: No tak ani źle, tak, ani dobrze. Ta. Czyli fajnie.
4: Czyli fajnie.
13: Dopiero jak nie jest źle, to jest dobrze.
4: Dopiero po południu biomet będzie B, ale póki co przez cały czas ładnie, cudownie, pięknie.
13: Ale jak się rozpędzisz z dobrym biometem, to ten zły już nie będzie miał znaczenia.
4: I tak róbcie i bądźcie piękni.

0: Kuba i Kuba. 12 po 7. Słuchajcie, kto w przyszłości będzie naszym szefem? Są takie badania, są takie przewidywania, tak zwane predykcje i raport uczonych brytyjskich. Uwaga! Naszym szefem będzie w przyszłości mężczyzna z kobiecymi umiejętnościami albo kobieta z męskimi cechami.
1: Czy ktoś Conchita Wurst?
0: Może ona, ale też może ja.
1: Tak.
0: Bo ja posiadam taką niezwykle rzadką kobiecą umiejętność. Na przykład ja jestem w stanie rozpiąć biustonosz.
1: Tak?
0: 3 sekundy.
1: No, to tak sięgasz za
0: to. To jest tutaj,
1: sobie,
0: tutaj
1: tak.
0: Czachis, no.
1: A ubierasz wile?
0: Nie ubieram. Właśnie dlatego u mnie w firmie nie będzie się ich nosić. I podwyżki dla każdego.
1: Tak jest.
0: A co miesiąc?
1: Żeby każdy zarabiał powyżej średniej.
0: Tak jest, klan.

0: Celine Dion w RMF FM. Tak jak chcieliście, to są numery, które nas prosicie, więc dostajecie to, czego sobie zażyczycie, bo po to macie Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. To mam złe nazwisko teraz. Władimir Putin. Media zwróciły uwagę, że ostatnio jest troszkę blady.
1: Na bank był na góralskim weselu. Nie jeden przepadł tam na długo i wrócił trochę blady.
0: Nie no, czyli nie ma opcji, jest czwartek, nie? Że to z Ruski, to tyle by go nie trzymało.
1: Jezu, jak trafił na bimber z Podhala, nie ma wymówki, a nie ma wyćwiki.
0: Nie ma, no.
1: Jeszcze dodatkowo, to by trzymało.
0: To by trzymało,
1: i
0: to.
1: Oby nie puściło.
0: Do końca życia na kacu, do tego życzę.
1: Taka kara.
0: Daria Zawiałow teraz.

0: MediaExpert.pl.
1: Coś dużego wpadło.
2: Kupon
3: w Polomarkecie.
4: Do Polopop.
5: Kupon 20 zł. Jeszcze dziś zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł do wykorzystania jutro przy zakupach za minimum 99 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto winogrono białe do wtorku tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: RMF FM na wakacjach.
14: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
15: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
14: Czekamy na was na www.rmf.fm.
13: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
16: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
17: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
18: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 7.30 w tym momencie w RMF FM. Polecamy wam fakty.
3: A zaczynamy je od A4. Po porannym zderzeniu dwóch ciężarówek na autostradzie między węzłami Murckowska i Mysłowice wciąż są utrudnienia w ruchu w kierunku Krakowa.
4: Jak informuje policja, z nieustalonych przyczyn jedna ciężarówka uderzyła w tył drugiej. Kierowca zginął na miejscu.
3: W tej chwili przejechać autostradą można tylko lewym pasem.
4: Jeżeli chcecie ominąć to miejsce, na węźle Murckowska powinniście zjechać na krajową 86. W Kolumbii cały czas trwają poszukiwania ocalałych po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi.
3: Wczoraj udało się uratować kobietę, która spędziła 36 godzin pod gruzami zawalonego budynku w mieście Pereira. 32-latka trafiła do szpitala, walczy o życie.
4: W zachodniej części kraju rośnie liczba ofiar.
3: Niestety doszło do 265 zgonów, prawie 3,5 tysiąca osób zostało rannych. Liczba zaginionych niepokojąco wzrosła do 496. Nasze główne wysiłki w tej chwili skupiają się na tych, którzy są zaginieni, podkreśla prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella.
4: Według tamtejszej służby geologicznej poniedziałkowy kataklizm o magnitudzie 7,4 był najsilniejszym trzęsieniem ziemi w Kolumbii w XXI wieku.
3: Wiceminister obrony narodowej.

0: siach, witaminka krąży po organizmie. Ach, bądźcie piękni. Czemu ty znowu narzekasz?
1: No, bo wody brak.
0: No, wody jest brak, ale jeszcze przyjdą deszcze, spokojnie.
1: Mam nadzieję.
0: Czyli co jest jutro? Jutro jest piątek, bezdeszczowo sobota. W niedzielę ma padać na północy, w poniedziałek ma padać prawie wszędzie. No. Dzisiaj, we wtorek ma padać prawie na wschodzie. Dzisiaj się cieszcie słońcem i najlepszą muzyką. W RMF FM.

0: sądach nie zagra jak RMFM, gdy wchodzi w grę najlepsza muzyka pod słońcem. Ale też nikt wam nie da tego, co my wam damy w wakacyjnych sejfach w RMFM, bo przypomnę, że hasłem obowiązującym w te wakacje jest lato na bogato w RMFM.
1: Rzeczywiście takie jest.
0: Zakończyliśmy lipiec godnie, rozpoczęliśmy sierpień z fajnymi słuchaczami, czyli z wami, i uwaga, mamy teraz dla was bonus. Jeżeli wchodzicie do gry w tym momencie, to gracie dzisiaj w trzech finałach, których do wygrania jest 1 013 000. Mamy 13 dzień sierpnia, to
1: no
0: oznacza...
1: No to te 13 tysięcy, no.
0: Szczęście, szczęśliwa trzynastka. Mhm. Dzisiaj macie aż 3 szanse na to, żeby zostać milionerem albo milionerką. I to jeszcze nie wszystko, bo wchodzicie też do piątkowego finału.
1: Czyli jutrzejszego.
0: A to jest jutrzejszy finał. I tam... Tam też są finały. Dwa, czyli łącznie przed wami 3 dzisiejsze, 2 piątkowe, 5 finałów. Wystarczy jeden SMS i jesteście we wszystkich.
1: Czyli te 2 dni teraz możemy śmiało połączyć w jeden wielki maraton finałów.
0: Tak, i mamy nadzieję, że ktoś z was będzie kolejnym naszym milionerem RMFM, ale to jeszcze nie wszystko. Bo w tym finale tygodnia, jutro w tych dwóch, przed wami takie opcje jak 100 tysięcy gwarantowane, 1 000 000 złotych albo SUV Ford Kuga. Jest do oglądnięcia na www.rmfm, jest piękny i cacany.
1: No i tam na naszych stronach też można wejść do gry.
0: I uwaga, rusza teraz super godzina. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Wstawa i Szkoda Lata. Tylko i wyłącznie. Nikt inny w to nie wchodzi. Słuchacze byle do lata. Słuchacze nie, tylko Wstawa i Szkoda Lata. I tylko wam pomnożymy dzisiaj SMS-y razy 1300. Teraz. O! Wejdźcie do zabawy, bo lepszej okazji dzisiaj nie będzie. RMF SMS 7474.

0: Liquido i narkotyk, które ma w FM i wstawaj szkoda lata, 7.42. Paweł Fajdek zajął na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce 5. miejsce i jest, czytamy dzisiaj w internecie, z tego powodu bardzo zły. Narzeka, że w kole było lodowisko, w tym miejscu koła, gdzie on jako jedyny stawia nogę, przez co nie mógł, jak twierdzi, wejść na pierwszy obrót.
1: Jakby było w kole lodowisko, jak było tam, to trzeba było w łyżwach.
0: W łyżwach, tam. Figurówki, pańczyny,
1: ciach. Zakręcił pirueta, to złoto gwarantowane.
0: To trzeba sobie radzić, nawet w trudnych sytuacjach. No. To nie sztuka tak wygrać, o, jak jest wszystko w porządku i nie ma lodu, no. To po to macie RMF FM, żeby udzielał wam takich rad.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak? To Allegro.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: A co bystrzaki robią w te wakacje?
6: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę. Po 8 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
14: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
25: Na dobry początek wakacyjnego dnia wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: tam znać.
1: To jest Sanach, było minęło. I słuchajcie, poważna historia, myśmy was okłamali. Nagadaliśmy głupot. Dostaliśmy właśnie OPR od dyrekcji, że tak nie może więcej być, już to jest ostatni raz. I że przymkną oko, ale że mamy przeprosić Polskę i my to robimy. Bo się okazało, że my mnożymy wszystkie wasze SMS-y nie razy 1300, tylko razy 1313.
2: No, różnica
1: to
2: taka.
1: To nie, to jest poważna różnica.
2: Nie, poważna,
1: to jest, wiesz, to 13 tu, 13 tam, ram pam pim, ram pam pam. To nie może tak być, że wiesz, że myśmy nagadali głupot, a coś się potem tutaj dzieje. Nie.
2: Ale naprawiamy błąd.
1: Słuchajcie, wszystkie wasze SMS-y, wszystkie wasze wejścia do zabawy na www.rmf.fm mnożymy razy 1313. Każdy z nich to szansa na 5 finałów. Dzisiaj są 3, jutro w finale tygodnia są 2. SUV, Ford Kuga, tu milion, tam. Dzisiaj jest milion, 1 013 000.
2: Jest, no, bo dzisiaj jest 13.
1: Czwartek 13. No. Czyli każdego jednego waszego SMS-a mnożymy razy 1313. To jest szczęśliwa super godzina. Wykorzystajcie to. RMF SMS 7474.

0: Jeżeli w waszym odbiorniku leci teraz Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero, to znaczy, że macie dobrze nastawione radio, że to jest RMF FM i wstawa i szkoda lata. Za chwilę punkt 8 w RMF FM, kolejna porcja faktów.
1: Reklama.
2: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
9: Przepis na lato.
10: Tutaj się opalamy na basenie.
9: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach 8 w RMF FM fakty. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
14: Zaczynamy od alarmów na Lubelszczyźnie, których nie było.
15: W faktach pytanie o to, kto bierze na siebie odpowiedzialność za uruchomienie syren w przypadku zagrożenia, na przykład rosyjską rakietą.
14: Czy do Polski trafią dodatkowe pieniądze z unijnego programu SAFE?
15: Punkt widzenia Brukseli przedstawi korespondentka RMF FM.
14: Pytania o bezpieczeństwo i pieniądze także za chwilę w porannej rozmowie.
15: Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Na różnych szczeblach władzy pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące odpowiedzialności i decyzyjności w sprawie uruchamiania syren alarmowych w przypadku zagrożenia.
14: Przypomnijmy, 2 tygodnie mijają właśnie od momentu, gdy rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie.
15: Kacper Wróblewski z nami w faktach.
14: Dzień dobry.
15: Czy mamy pewność, że w przypadku kolejnego zagrożenia syreny alarmowe wszędzie zadziałają?
16: No niekoniecznie. Starostowie niektórych lubelskich powiatów wskazują, że nie mają środków na utrzymanie całodobowego centrum zarządzania kryzysowego. Co na to rządzący?
17: To my apelujemy, przenoście kompetencje dla Państwowej Straży Pożarnej i przenoście urządzenia, które dzisiaj mieliście zainstalowane w różnych miejscach, w waszych powiatowych centrach zarządzania kryzysowego.
16: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza. Jednak jak twierdzi starosta włodawski Mariusz Zańko, nie wszystkie komendy Straży Pożarnej są na to gotowe.
18: Wyrażają zgodę na uruchomienie alarmów, ale nie na nasłuch radia KE. To jest kluczowe, że czasami jest tak, żeby szybko działać, to trzeba zrobić nasłuch radia KE.
16: Jednak po wydarzeniach sprzed 2 tygodni na Lubelszczyźnie zainstalowano dodatkowe 164 syreny uruchamiane cyfrowo.
19: U mnie, gdzie w pierwszej kolejności jeszcze nie zdąży sygnał zejść na poziom powiatów, my już te syreny uruchomimy.
16: Usłyszałem od wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. To jednak według moich rozmówców całkowicie nie rozwiąże problemu, aby alarmy były słyszane w każdym zakątku regionu.
14: przygotowujemy rozmowę z państwami członkowskimi na temat tego, jak rozdysponować niewykorzystane środki w ramach programu zbrojeniowego SAFE.
15: Takie informacje przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o niewykorzystane pieniądze z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro.
14: Na linii studio RMF FM w Brukseli, na miejscu korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, ile jest tych niewykorzystanych pieniędzy, no i ile mogłaby otrzymać Polska?
20: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, między innymi od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej i zastanawiają się, czy wykorzystać całą tę kwotę. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. O dostęp do niej będą mogły się ubiegać wszystkie kraje. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami. Wiadomo natomiast, że ten drugi nabór musi zostać uruchomiony przed końcem roku.
21: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
14: W Warszawie Piotr Salak i jego gość.
15: Witamy.
22: Dzień dobry, gościem porannej rozmowy w RMF FM jest wiceszefowa resortu obrony, czyli Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dzień dobry, pani minister.
23: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
22: Kto powinien uruchamiać syreny w takim razie? Centra RCB czy strażacy, pani zdaniem?
23: Nie chcę wchodzić w kompetencje MSWiA. To, co na pewno trzeba poprawić, to kwestia uruchamiania syren, bo ta sytuacja sprzed 2 tygodni czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa.
22: No ale to wiemy generalnie, tego się dowiedzieliśmy, prawda?
23: To jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To, co my możemy zrobić jako Ministerstwo Obrony, to, co się już odbyło, czyli kolejne spotkania pomiędzy dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, żeby ten informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to, co robimy dzisiaj w sieci.
22: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
23: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie, ale to są dzisiaj działania, które są przez
22: MSWiA. Pani zdaniem poprawa tej sytuacji to jest kwestia tygodni, czy to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni?
23: To musi być kwestia najwyżej tygodni.
22: Pani powiedziała o tym, że RCB będą, alerty RCB będą nas informować o aktywności naszego lotnictwa. Od kiedy?
23: O tym dzisiaj rozmawiamy. Ta decyzja pierwsza to była pana premiera Kosiniaka-Kamysza sprzed właściwie prawie 2 lat o tym, żebyśmy w mediach społecznościowych informowali za każdym razem, kiedy nasze myśliwce są podnoszone. Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
22: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
23: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych taka informacja przechodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów, które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
22: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
23: Oczywiście, nie, ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej. Tam, gdzie będą operowały myśliwce, tam się powinna pojawiać taka informacja.
22: Ale mówi pani też o tym, że będą informacje o sytuacjach niebezpiecznych także na terenie Ukrainy. To gdzie będzie, jak będzie wyglądało to kryterium powiadomienia? Czy jeżeli będzie coś od 100 kilometrów od naszej granicy, to wtedy mi się włącza sygnał RCB na telefonie?
23: To jest informacja, to jest to, co dzisiaj wypracowują wojskowi razem z RCB. Trzeba pamiętać, że 100 kilometrów może brzmieć daleko, ale jeżeli chodzi o czas przelotu czy rakiety, czy myśliwców, to jest minimalny czas, to jest minimalna odległość.
22: Pani minister, a należy zmienić przepisy dotyczące zestrzeliwania rakiety, te przepisy dotyczące ochrony naszej granicy. Czy pani zdaniem?
23: Ja nie chcę, uważam, że to, co dzisiaj jest najważniejsze, to stanie murem za dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Generał Nowak podjął najlepsze możliwe decyzje.
22: To jest jasne. Decyzje były podjęte z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pytanie, czy nie należy tych przepisów zmienić i je dostosować do sytuacji, jaką mamy.
23: Na pewno dzisiaj jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, kiedy nie działamy ani w warunkach wojennych, ani też w warunkach pokoju. Jesteśmy gdzieś po środku. I tak jak na wielu polach zmieniamy prawo, wszędzie trzeba się zastanowić. Ale żeby było jasne, żeby nie powstał cytat, że mówię, że takie przepisy dzisiaj zmienimy. Nad wszystkim trzeba porozmawiać.
22: Pani minister, jeszcze jedna sprawa. Marcin Romanowski. Wszystko na to wskazuje. Takie wskazują informacje zebrane przez RMF FM. Jest w Naddniestrzu. To pani zdaniem to mogło się odbyć za zgodą służb rosyjskich?
23: Czy ja w ogóle wczoraj myślałam, że jest prima aprilis, jak to usłyszałam, bo to jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan. Uważam, że taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb. Szczególnie, że Marcin Romanowski w liście pisze o tym, że ma nową tożsamość i nowe dokumenty.
22: Pani zdaniem to jest podstawa do rozpoczęcia działań kontrwywiadowczych na przykład w tej sprawie?
23: Myślę, że tak, no bo znaczy, skandal jest tak absolutny. To jest kolejna osoba z obozu Zbigniewa Ziobry, która wróciła do macierzy, czyli dzisiaj współpracuje z stroną Federacji Rosyjskiej.
22: Tak mówi Magdalena Stupkowiak-Czarnecka w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do radia RMF 24, do naszych mediów społecznościowych, do naszego kanału YouTube'owego.
15: Dziękujemy. System alarmowy nie działa, to wiemy. Poprawa sytuacji to musi być kwestia najdalej tygodni.
14: Tak, 2 tygodnie po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie deklaruje w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
15: Ciąg dalszy w Radio RMF 24.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: I proszę bardzo, nie wierzyliście nam, jak mówiliśmy, że będzie ciepło z godziny na godzinę. W tym momencie minimum w kraju to 13 na termometrach na Suwalszczyźnie, 14-15 jest w centrum, 16 wzdłuż granicy zachodniej, a potem będzie jeszcze cieplej.
4: Gwałtownie się ociepla.
0: 22 na północy, 27 wzdłuż granicy zachodniej, ciepło również na wschodzie i na południu, tutaj 26 kresek, nigdzie padać nie będzie. Biometr jeszcze jest fajniutki. Do 10 biometr Sysunia naprawdę.
4: Także korzystajmy z biometa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: I korzystajcie z muzyki najlepszej pod słońcem. Ale to u nas spokojnie, bo my ją gramy w wakacje, na pewno. 24 na 24. Od północy do północy, ciach, numer za numerem. To wszystko to jest najlepsza muzyka pod słońcem. I patrzcie. Adam Lambert. Przemysław Skowron, Tomasz Obratowski, kłaniamy się nisko. Tu Wstawaj Szkoda Lata, tu RMF FM.

0: Agnieszka Chylińska i Królowa Łez. 8.15, przeglądamy internet. Badacze z USA dowiedli, że 37 lat to wiek, w którym jesteśmy za starzy na clubbing, czyli takie balowanie po lokalach. Aha. Zbadali to na podstawie ankiet, tysiące osób pytano. Podobno dla 37-latków uciążliwe jest strojenie się i zamawianie taksówki.
1: Ja to wychodzę w tym, czym jestem, i biorę tramwaj, nie? Żaden problem.
0: Słuchajcie, nie ukrywajmy, że ja też nie mam 37 lat, ale mnie na imprezach bardziej boli niż strojenie się i taksówka portfel.
1: Tak.
0: Bo potańczyć to nawet spoko, tu jeszcze wszystko hula działa i tak dalej, stawy okej. Okay.
1: Ja to nie za bardzo, ale w każdym razie, ludziom dojrzałym polecamy domówki.
0: Domówki.
1: Ale pierwsza zasada domówki, nigdy nie robić jej u siebie.
0: To posłuchajcie starych praktyków.
1: Kuf.
0: Kuf. Temple City to numer dla tych, którzy w te wakacje lubią pobujać czasami, choćby myślami, w obłokach. Nie krępujcie się.

0: Jeżeli macie takie wrażenie o poranku, że na przykład, że nie możecie gdzieś zdążyć, bo stoicie w korku, to się też zdarza w wakacje. To spokojnie wszędzie zdążycie. Dojedziecie na czas, zwłaszcza z najlepszą muzyką w RMF FM. A teraz historia, to jest prasa, pisze dzisiaj, to jest Ewa Farna i ona mówi tak. Jeżeli facet będzie ci mówił, może byś tutaj coś z tym noskiem zrobiła, może byś tu se ujęła, tu dodała, to po prostu uciekaj od niego, bo jest jakiś kiepski.
1: No... Chyba, że jest chirurgiem plastycznym, no to wtedy może słucha.
0: Ale
1: nie
0: też
1: wiem.
0: Dziel przez połowę wszystko. Chyba, że da zniżkę na nosek. To wtedy... Ja bym rozważył.
1: No tak.
0: Co i jak
1: zniżka na nosek, tak.

0: Sarah James i Somebody w RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem dla wszystkich tych, którzy razem z nami spędzają te wakacyjne poranki. Za chwilę 8.30, niebawem u nas fakty.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Coś dużego wpadło.
8: Kupon
9: w Polomarkecie.
7: Do Polopop.
10: Kupon 20 zł. Jeszcze dziś zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł do wykorzystania jutro przy zakupach za minimum 99 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto winogrono białe do wtorku tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,99.
11: Polomarket. Mój ulubiony.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
1: Nie widzę żadnych słabych stron.
0: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
0: Po reklamie.
3: Tu RMF FM, dajcie głośniej, bo ruszamy w tym momencie z faktami.
4: Bójka z udziałem kilkudziesięciu pseudokibiców w Zabrzu.
5: Od niej zaczynamy fakty. Chuligani zdemolowali lokal, na widok policjantów uciekli, a Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
4: Krzysztofie, jak wyglądało to zajście?
6: Późnym wieczorem grupa około 80 fanatyków Górnika Zabrze w Kominiarkach rozbiła szyby w pizzerii na ulicy Wolności, w której siedzieli kibice z Węgier. W witrynę rzucali krzesłami stojącymi na zewnątrz, potem weszli do lokalu. Tam doszło do bójki. Ochroniarze użyli wobec napastników ręcznych miotaczy gazu, wezwali policję. Na miejsce przyjechało wiele patroli. Kibice na widok radiowozów uciekli. Nikt nie zgłosił poważniejszych obrażeń. Zniszczone zostały natomiast szyby w pizzerii oraz część wyposażenia. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
5: A wieczorem mecz Górnika z Ferencvarosem Budapeszt w Lidze Europy.
4: Rozmawiamy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o informowaniu mieszkańców SMS-ami, kiedy w powietrze poderwane zostaną myśliwce dyżurne.
5: Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Teraz takie informacje są przekazywane w mediach społecznościowych.
7: Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
8: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
7: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych taka informacja przechodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów, które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
8: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
7: Oczywiście, nie. Ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej.
5: Cała poranna rozmowa na filmie jest na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W faktach sportowych w RMF FM tenis na dobry początek.
5: Iga Świątek, Elena Rybakina zagrają w finale turnieju w kanadyjskim Toronto. Rybakina przed siódmą pokonała Coco Gauff, a wcześniej o poranku usłyszeliśmy głośne jazda po wygranym meczu Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Polka ma pierwszy finał w tym trudnym sezonie.
9: You need to keep going, you know?
5: Musisz iść dalej, niezależnie co dzieje się wokół.

0: spory, bo rzucałam dalej w tym sezonie.
1: Jest niedosyt, ale zawodniczka deklaruje, że poważnie myśli o igrzyskach w Los Angeles, bo jak mówi, jest zdrowie i jest chęć. Cztery polskie kluby zobaczymy dziś w europejskich pucharach piłkarskich. Za burtą już GKS Katowice, wyeliminowany wieczorem przez HPL Tel Awiw, ale o awans wciąż grają Górnik Zabrze, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy oraz Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. O 19:00 jednocześnie Górnik podejmie Ferencvaros, z którym w ubiegłym tygodniu przegrał 0-1, a Raków w Szwecji zmierzy się z Hammarby. W pierwszym meczu bramek się nie doczekaliśmy. O 19:30 w stolicy Wyspowczych Torshavn Lech Poznań bronił będzie skromnej zaliczki 1-0 z Klaksvik, o ile mistrz Polski tam doleci. Wczoraj się nie udało, powodem była mgła nad Vágar, jedynym lotniskiem kraju, ale tam na Wyspach Owczych o poranku sytuacja lepiej nie wygląda. No cóż, szukamy możliwości, zostaje nam po prostu cierpliwość, zaleca trener Lecha Nils Frederiksen. Na koniec dnia o 20:30 Jagiellonia w Glasgow zagra z Rangers, u siebie Jaga wygrała 2-1. Na trenerskich fotelach reprezentacyjnych również sporo zmian, Holandię poprowadzi Hiszpan Xavi Fernandez, Chorwat Zlatko Dalić natomiast przejmuje reprezentację z Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2: Trwa Narodowy Poranek Wspaniałego Biometu. Biomet będzie świetny do godziny 10, a potem będzie się kiepścił aż do wieczora, a wtedy się chrzanić biomet. Temperatura teraz na północy 19, na południu już 20, potem będzie oczywiście znacznie cieplej, bo na północy zobaczymy 21-22 kreski, 25-26 na południu. Najcieplej dziś w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim. Szczecin to w sumie też północ, tam aż 27 kresek. Fajne
3: lato. Ale zachód.
2: Fajne lato. Zachód, tak. Bo mamy zachód północny i wschód północny. W Polsce tak, kurczę, wszystko mamy.
3: Mamy tyle kierunków,
2: wszystko mamy,
3: że nie wiesz, w którą stronę się obrócić.
2: Wszystko.
3: A gdzie się nie obrócić, jest fajnie.
2: Wszystko.

0: Logowaliśmy się przed chwilą do systemów przyjmujących wasze zgłoszenia w wakacyjnych sejfach w RMF FM i one pokazują, że zostały 2 minuty. Super godziny, żeby się załapać na nożnik 1313. A ja przypomnę, albo poinformuję tych, którzy dopiero wstali, że dzisiaj wchodząc do gry gracie o 3 dzisiejsze finały, w których jest do wygrania 1 013 000. Mamy 13 dzień sierpnia, to oznacza jedno, 13 jest szczęśliwa.
1: Tym bardziej to czwartek.
0: Macie aż 3 szanse, żeby zostać milionerem dzisiaj, a jutro w finale tego dnia 2 finały, czyli przed wami. Wielki maraton finałów w wakacyjnych sejfach. W 2 dni czeka was łącznie 5 finałów i każdy wasz SMS wysłany teraz bierze udział we wszystkich 5.
1: Coś niesamowitego. Dzisiaj tego chyba jeszcze nie było.
0: Nie było tego, nie. Dzisiaj 3 szanse na wyjęcie z naszych sejfów 1 013 000. Jutro 1 000, gwarantowane 100 koła minimum albo SUV Ford Kuga.
1: To taki samochód fajny.
0: Czyli możecie... Patrzcie, możecie pojechać na sierpniowy urlop własnym, pięknym, rodzinnym, bezpiecznym samochodem. Nowym autem. Zobaczcie je wchodząc do zabawy na www.rmf.fm. I uwaga, jeszcze została minutka. Ostatnia minuta i dłużej niestety nie możemy tego...
1: Chcieliśmy, ale nie pozwolono.
0: Nie ma takiej możliwości. Macie jeszcze minutę, żeby wejść do zabawy, a my każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 1313. Wasze logowanie się do zabawy na www.rmf.fm zresztą też. Wykorzystajcie magię trzynastki. 5 finałów przed wami. 1 SMS wystarcza, tak jakby ich przyszło 1313. RMF SMS 7474.
2: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
10: Super.
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie 2. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. nosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
16: Marian, a gdzie mogę kupić?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
18: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
22: Wstawaj Szkoda.

0: Mezo, Kasia Wilki, ta Berem w FM Sacrum. 19 lat ma ten numer, a patrzcie jak dalej świetnie brzmi. Dobra, teraz fakt, przeglądamy dzisiejszą prasę. Fakt pisze, że 2 miesiące po nagłośnieniu sprawy dotyczącej Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego i saloniku VIP, pan Dawid miał zostać zauważony za kierownicą Porsche Panamera, wartego 500 000 zł, i przekroczył sobie tu dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym.
1: Jej, czepiają się bidnego lekarza. Jak masz Porsche, to trudno nie przekroczyć prędkości.
0: Poza tym to pan Dawid musi poużywać życia, bo się długo nie najeździ. Bo to go będzie pan premier żelazem wypalał. I to rozgrzanym. Może on uciekał przed wypalaniem tym żelazem, dlatego przekroczył prędkość.
1: Żeby to żelazo nie wystygło panu premierowi.
0: Może. Edek Sheeran teraz w RMF FM.

0: niebawem na zegarach zobaczymy godzinę 9, a wtedy punktualnie o 9 w RMF FM kolejna porcja najświeższych faktów.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Kochani, zapraszam do mojego królestwa, królestwa Gibango!
4: Król Gibango, Piotr Pręgowski w te wakacje w RMF FM.
3: Ogłaszam edykt, tańczymy w każdy piątek rano.
4: Prawdziwe Gibango startuje już jutro po 8:30.
5: Reklama.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Góry kasy i 5 samochodów
8: rozdane.
7: To jest lato na bogato.
8: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
9: Super, rewelacja, dziękuję.
5: A dziś znów mamy milion.
10: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
1: RMF FM, tu spełniają się sny.
4: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
15: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
21: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
22: Ach, to niska cena.
23: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
24: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita. 3,2%. 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit. Różne smaki. Jedynie złoty 79.
22: Sposób na twój dobry dzień?
23: Mamy to w Lewiatanie.
24: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
0: 9 przed nami również i fakty w RMF FM. A te przedstawią Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
25: Czy Marcin Romanowski będzie ścigany czerwoną notą Interpolu?
26: Polscy śledczy ponawiają próbę wpisania byłego wiceministra sprawiedliwości na taką listę.
25: Poprawa działania systemu alarmowego to kwestia tygodni.
26: Deklaruje w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
25: Dziś przypominamy, mijają 2 tygodnie od upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie.
26: W pogodzie zmiana.
25: A to za sprawą antycyklonu Ralf, który właśnie wkracza do Polski. Wymiar Sprawiedliwości ponawia próbę wpisania Marcina Romanowskiego na listę osób ściganych czerwoną notą Interpolu.
26: Jak dowiedział się reporter RMF FM, Komenda Główna Policji na wniosek prokuratury wysłała do siedziby organizacji zrzeszającej policję z całego świata kolejne pismo w tej sprawie.
25: Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co wiadomo w tej chwili o tej korespondencji?
27: Śledczy pytają, czy w związku ze zmianą sytuacji azylowej polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości jest możliwość objęcia go międzynarodowymi poszukiwaniami. oczekiwaniami w oparciu o czerwoną notę. Czy wystarczy pierwotny wniosek wysłany kilkanaście miesięcy temu, czy potrzebna jest nowa dokumentacja? W tym piśmie nadawcy podkreślają, że Marcin Romanowski stracił na Węgrzech ochronę międzynarodową. To oznacza, że jeśli fakt przyznania mu przez Viktora Orbana azylu stanowił przeszkodę w objęciu podejrzanego ściganiem czerwoną notą, to teraz ta przeszkoda ustała. Na razie nie ma odzewu ze strony Interpolu. Trzeba natomiast podkreślić, że ta organizacja od czasu zgłoszenia pierwszego wniosku w sprawie Romanowskiego nie dała żadnej odpowiedzi polskim organom ścigania.
26: Poprawa systemu alarmowania mieszkańców o zagrożeniu musi nastąpić w ciągu kilku tygodni.
25: Tak deklarowała w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
3: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
2: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie. Nie, ale to są dzisiaj działania, które są przez
3: MSWiA. Pani zdaniem poprawa tej sytuacji to jest kwestia tygodni, czy to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni?
2: To musi być kwestia najwyżej tygodni.
26: Dwa tygodnie temu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, syreny alarmowe zawyły tylko w 7 z 17 powiatów.
25: Na rmf24.pl zobaczcie całą poranną rozmowę z wiceminister obrony.
4: Lato w blasku faktów RMF FM.
26: Antycyklon Ralf dotrze dziś do Polski.
25: Przyniesie nam w weekend słońce, suchą aurę i upały, informuje reporter RMF FM Michał Krasa.
6: Nad Polską wytworzy się potężna kopuła ciepła. Już teraz front przesuwa się znad Danii nad polskie morze. Tam dziś bardzo wysokie ciśnienie, bezchmurne niebo i 27 stopni na termometrach. Później front będzie przesuwał się w głąb kraju.
7: Jutro temperatura maksymalna do 29 na zachodzie kraju. Natomiast w weekend powrócą nam upały, nawet do 36 stopni na zachodzie.
6: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW.
25: Korki i kolejki tymczasem w Zakopanem.
26: Pod Tatrami rozpoczął się szczyt letniego sezonu turystycznego.
8: Naprawdę są tłumy, także im wcześniej się wybierze na jakąś wycieczkę, wyjazd, tym lepiej.
9: Na szlakach jest, na tych popularnych trasach, Kościeliska, to tłumy. Człowiek człowieka łokciem trąca. Nawet na taką Sarnią Skałę, to też tam pod koniec trzeba w kolejce się przepychać.
10: Wszędzie, gdzie chcemy wejść na popularne szlaki, no to trzeba poczekać godzinę, półtorej.
25: O te kolejki na górskich szlakach pod Tatrami pytał reporter RMF FM Maciej Połachicki.
26: Świat wciąż pod wrażeniem sumy za legendarnych Los Angeles Lakers. 12 miliardów dolarów.
25: Josh Kushner, finansista wysokiego ryzyka, który znajdował się w centrum proponowanej nowej struktury komercyjnej FIFA, jest bliski sfinalizowania przejęcia Los Angeles Lakers u boku byłego dyrektora generalnego Disneya, Boba Igera, potwierdza Sky Sports. No i ta suma to jest nowy rekord wszechczasów w sprzedaży franczyzy sportowej w Ameryce Północnej. Josh to młodszy brat Jareda Kushnera, męża Ivanki Trump, przejmuje pakiet kontrolny od Marka Waltera, który koszykarskich Lakersów kupił zaledwie rok temu.
26: I tu Ameryka zadaje pytania.
25: Walter jest w opałach w momencie, kiedy stał się obiektem federalnego śledztwa dotyczącego domniemanego oszustwa finansowego na kwotę 16 miliardów dolarów i łapówkarstwa. Zaledwie 3 tygodnie temu był w Białym Domu, spotkał się z Donaldem Trumpem w Ogrodzie Różanym, gdzie pokazywał prezydentowi mistrzowski pierścień swojego drugiego klubu baseballowych Los Angeles Dodgers.
26: Dużo pytań, duże pieniądze.
25: To do Jareda Kushnera należy spółka Thrive Eternal, która miała być głównym inwestorem w projekcie prezydenta piłkarskiej centrali FIFA, Gianniego Infantino.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bardzo ładny wakacyjny sierpniowy dzień przed nami. Teraz na termometrach jeszcze gdzieniegdzie może być... A nie, już wszędzie jest ładnie. 17 to jest nasze minimum w tym momencie. 21 kresek jest na zachodzie i na południu. Potem oczywiście będzie cieplej, pod temperatury urosną. 22 na północy, 27 w Szczecinie, w Gorzowie. W centrum kraju 24 kreski, na Rzeszowszczyźnie 26. Biometr ładny, opadów 0. Żyć, wakacjować się, nie umierać. I słuchać najlepszej muzyki pod słońcem. Aha. Co tam masz?
28: Ja wlazłem tutaj w takie tajemnice, coś, co się nazywa termika.
0: Co?
28: I wszędzie, w całym kraju jest gorąco i sucho.
0: Czyli, że termika jest dobra. Czyli, że biometr jest dobry.
28: No.
0: Temperatura dobra. Ja, ale gratuluję wam, ludzie. Gratuluję wam, Polacy, kochani wy moi. Wspaniałej termiki. Jesteście obłędni, jeszcze macie super termikę.
28: Tak.
0: Coś wspaniałego.
28: My, Polacy, z termiki jesteśmy dobrzy.
0: Brawo wy.

0: Błysk. No. Dawid Podsiadło. To dla tych, którzy w drodze teraz. Czy to na wakacje, czy do pracy chociażby. Pozdrawiamy kierowców. 9.15. Nasze fakty ten temat pilotują. Dane 19 milionów Polaków w rękach hakerów. Ci włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych i teraz hakerzy mają dostęp do naszych danych. Wiedzą, kto i na co się leczy.
1: No najgorsze do baselów mają dostęp. Cię. Ale minister cyfryzacji, pan Krzysztof Gawkowski, wyszedł wczoraj na konferencji prasowej i powiedział, że jest mu przykro.
0: Przykro mu jest. Kurde. Nam też jest przykro, ale na pewno nie aż tak. Jejku, tak to nie.
1: Jak jeszcze ktoś z resortu powie, że im smutno, ponuro, łzawo, markotnie, żałośnie, frasobliwie, minorowo, boleściwie czy bajronicznie, tak, to się nawet ucieszymy.
0: Ale wcześniej będziemy się turbować.
1: Turbować, tak.

0: Tina Turner w RMF FM 9:22. Ja już marzę o wieczorynce.
1: Tak.
0: Słuchajcie, Anna Dymna. Wspaniała pani Anna Dymna, nasza polska aktorka, w wywiadzie mówi tak. Dostaję listy, w których ludzie piszą: nie żryj tyle, zapyziały misiu.
1: I jakąś trzeba być moralną gnidą.
0: Moralną gangreną.
1: Tak, żeby tak napisać do pani Anny Dymnej.
0: Do wspaniałej pani Ani. Przecież, słuchajcie, gdyby nam, dziennikarzom antenowym mediów o zasięgu ogólnopolskim, ustawa nie zabraniała, to określilibyśmy tego człowieka słowem zaczynającym się na skór, a kończącym się na ysyn.
1: No.
0: Ale no nie możemy.
1: Nie możemy. A szkoda.
0: Jak można? No ludzie, no.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Coś dużego wpadło.
2: Kupon
3: w Polomarkecie.
1: Do Polopop.
4: Kupon 20 zł. Jeszcze dziś zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł do wykorzystania jutro przy zakupach za minimum 99 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto winogrono białe do wtorku tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżnią.

0: 69 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Super Farm.
7: Po reklamie.

0: Co by się to ubrać? W co by się to, kurczę, dzisiaj ubrać, no? Jeżeli jesteście na urlopie, to w jakiś strój kąpielowy, ewentualnie eleganckie gatki i śmiało można się dzisiaj nasmarować i potem się opalać. To będzie ładny, piękny, słoneczny dzień. Na północy 22, ale w centrum kraju 24, na zachodzie 27 kresek, czyli śmiało można słoneczko dzisiaj łykać. Jeżeli idziecie do roboty, to w coś takiego przewiewnego raczej, nie, żeby wiesz tam...
1: Jakaś koszula na wierzch.
0: Koszula na wierzch, no raczej. Tak. Ja bym, koszula w górnej części ubrania, spodnie raczej w dolnej. Ja bym tego nie mieszał, bo to...
1: To jest mieszanie bytów.
0: Tak, ale to też jest niewygodnie potem się w tym
1: szczególnie
0: chodzi.
1: Szczególnie jak masz jechać samochodem.
0: Albo masz potem, wiesz, no, z kołnierzyka ci wystaje to i owo, jak ubierzesz koszulę na nogi. Właśnie. To nie, normalnie, słuchajcie, spodnie, dół, koszula, górę i jakoś dacie radę.

0: Wazalia. Tylko mnie kochaj w RMF FM. Najwakacyjne sejfy. Dzisiaj, jeżeli wchodzicie do zabawy teraz, to gracie w dzisiejszych trzech finałach, a do wygrania jest z okazji 13 milion 13 tysięcy. 13 dzień sierpnia to oznacza jedno: szczęście.
1: Bo jest czwarty.
0: Tak. Szczęście polega też na tym, że każdy wasz dzisiejszy SMS gra w jutrzejszych dwóch finałach tygodnia. A tam jest milion, kluczyki do rodzinnego SUV-a Ford Kuga i pewna gwarantowana stuwa, czyli 100 tysięcy złotych.
1: Czyli czeka was łącznie aż 5 finałów przez te dwa dni.
0: Raz, dwa, trzy, dzisiaj, cztery. Tak, 5 finałów. Mhm. Ale to jest taka magiczna, szczęśliwa data, 13 sierpnia. Co z tym robimy? Mamy z tej okazji kurę Gośkę.
1: Ulubiona nasza kura.
0: To jest najlepsza kura w Polsce. Mhm. Ona znosi złote jaja i to nie przerywając snu.
1: I kura... Albo złote numery.
0: Kura Gośka ma dla was złoty numerek. Słuchamy cię.
2: Kak!
0: Piątka? Nie. Aha!
1: Trójka.
0: Trójka. Mhm. Się tak się nie napi... Trójka? Słyszałem, że trójka się nie napisa, bo jajo zniesie. Trójka. Dobra, słuchajcie, to teraz w takim razie szczęśliwy numerek to trójka. Sprawdźcie, ile razy macie trójkę w waszym numerze telefonu. Mhm. I teraz tak, ślemy hasło RMF SMS-em pod 7474 i przez 13 minut każdy dostaje 1300 losów. Mhm. Ale za każdą trójkę w numerze dodajemy wam jeszcze 1300 losów. Mhm. Za jedną trójkę 1300, za dwie trójki 2600, za trzy trójki 3900. Mhm. Jak ktoś ma trzy, to mu tak strasznie pomnożymy, że nawet kura tego nie zniesie.
1: Tak.
0: Gracie też na www.rmf.fm? Tam też można skorzystać z okazji, tylko przez 13 minut. Im więcej trójek w numerze, tym więcej szczęścia. A zatem RMF SMS 7474.
3: Reklama. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Rekordowa nagroda główna. Rozdana.
16: Mój drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 zł.
17: A nic nie mówiłaś, że grałaś.
15: Bardzo na bogato.
18: W te wakacje nagrodziliśmy już 250 osób.
15: I nie mówimy stop.
19: Teraz nowy milion do zdobycia.
20: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
21: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
22: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: Po reklamie.
24: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: Najpierw te 19 milionów naszych danych w rękach hakerów, PESEL Polaków również, a teraz jeszcze chiński robot na terenie portu wojennego w Świnoujściu. O, i o tym będziemy za chwilę mówili w Faktach RMF FM, punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
5: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
4: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
5: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
4: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
6: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
7: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
8: Do jutra karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Po reklamie.
10: 10:00 na zegarach. Fakty w RMF FM. Czas zacząć. Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski. Już w studio przy swoich mikrofonach. Wszystko gotowe. Ruszajmy zatem.
11: Na początek miejscowość Regimin na Mazowszu.
12: Tam kolejny już dzień trwa sprzątanie po potężnej wichurze.
11: Chiński robot na terenie portu wojennego w Świnoujściu.
12: Co na to Ministerstwo Obrony?
13: Fame i Instagramik czasem bierze górę nad rozsądkiem.
11: A gdzie chodzą lokalsi?
12: W naszym wakacyjnym cyklu zabieramy Was dziś do Krakowa.
11: Jest 10:00, to fakty RMF FM. 3 dni po przejściu potężnej nawałnicy trwa wielkie sprzątanie we wsi Regimin na Mazowszu. Wichura uszkodzała tam drzewa i budynki.
12: Na miejscu jest reporter RMF FM Michał Radkowski.
14: Michale, jestem, dzień dobry.
12: Rozmawiaj z mieszkańcami. Jak teraz wygląda życie w tym miejscu?
14: No, mieszkańcy wciąż mają tu ręce pełne roboty, dosłownie, bo w jednej, jak choćby pan Tadeusz, trzymają piłę, w drugiej kawał drzewa, które teraz jest cięte na mniejsze kawałki. Obok niego stoi traktor z przyczepką, na niej ładuje grube, wysokie na 50 cm pnie i wywozi dalej, by nie blokowały i jezdni, i chodników. Drzewa, jak słyszę, łamały się tu jak zapałki.
15: Raptem się zrobiło ciemno, weszliśmy do domu, nic nie widać. Jedna ściana, jakby ktoś zasłonił okna. Parę minut, dosłownie 5 minut i pozamiata. Wyszliśmy, to jedynie tylko płakać się chciało, no bo te drzewa to wszystko, no mówię, że dzięki Bogu, że domi i te budynki, że zwierzęta, nikt nie ucierpiał z ludzi, no.
14: Ale są też tacy, których gospodarstwa zostały poważnie uszkodzone. Oddam im głos w faktach w RMF FM. Zapytam też tutejsze władze, jak pomagają mieszkańcom. Gmina zamierza wystąpić do wojewody o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Z Regimina Michał Radkowski.
12: Rozpoczyna się trzeci dzień poszukiwań 35-letniego mieszkańca Bydgoszczy, który we wtorek wypłynął na desce windsurfingowej na Zatokę Pucką i nie wrócił. Odnaleziono tylko jego deskę.
11: W faktach reporter RMF FM Stanisław Popowski.
16: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Staszku. Gdzie teraz koncentrują się poszukiwania?
16: Przede wszystkim na rejonie Zatoki, ale przeczesywana ma być dziś też plaża w Chałupach i okolicach. W działaniach pomogą im drony z termowizją i kłady. Dziś policjantów wspiera m.in. Kaszubska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza i strażacy ochotnicy. Jednocześnie policjanci analizują nagrania z monitoringu i docierają do osób, które we wtorek były na Zatoce i mogły widzieć zaginionego. Sprawdzana jest też każda informacja przekazywana służbom. Tom Pietrzak ma około 190 cm wzrostu. Jest szczupły i wysportowany. W chwili zaginięcia we wtorek po godzinie 14:30 miał na sobie piankę z krótkimi nogawkami oraz czarną bluzę z białymi napisami. Policja szczególnie prosi o kontakt osoby, które we wtorek przebywały na wodzie lub w okolicach chałupy.
12: Fame i Instagramik czasem biorą górę nad rozsądkiem. Tak w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się do sprawy chińskiego robota znanego jako Edward Warchocki.
11: Edward, przypominamy, wziął udział w promocyjnym nagraniu Marynarki Wojennej zapraszającym do udziału w obchodach przypadającego w sobotę Święta Wojska Polskiego.
12: Zdjęcia realizowane były na terenie portu wojennego w Świnoujściu. Tam stacjonuje 8 flotylla obrony Wybrzeża.
11: No i tam wpuszczono chińskiego humanoidalnego robota Unitree G1 Edwarda Warchockiego.
13: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
17: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani o tym dobrze.
13: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
17: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
13: Pewnie tak.
12: Tłumaczy wiceminister obrony, pytana przez Piotra Salaka.
11: Dodajmy, że producent robota, chińska spółka Unitree Robotics, w lipcu trafiła na czarną listę Pentagonu jako potencjalny producent produktów podwójnego zastosowania ze względu na powiązania z chińskim przemysłem obronnym. Lech Poznań po 9:00 odleciał na Wyspy Owcze, gdzie wieczorem zagrać ma rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Klaksvik.
12: Takie potwierdzenie z przymrużeniem oka opublikował klub w mediach społecznościowych.
11: Piłkarze zatem w drodze. Dotrzeć na mecz próbują od wczoraj. Po treningu kolejarz udał się na poznańskie lotnisko Ławica, skąd o 14:30 odlecieć miał do Wagar, gdzie znajduje się jedyne lotnisko na Wyspach Owczych. No ale z powodu warunków pogodowych tam na miejscu wylot się opóźniał. Drużyna spędziła w terminalu kilka godzin. Ostatecznie zapadła decyzja o przełożeniu lotu na dziś, na 8 rano.
12: Odlecieli kwadrans po 9:00. Mecz o 19:30.
11: No ale pierwsze zwycięstwo z pogodą zaliczone. Na boisku mistrz Polski bronić będzie jednobramkowej zaliczki.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
12: W ramach naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Odwiedzamy dziś Kraków.
11: I zaczynam od starego kleparza miejsca Gwarnego, pełnego mieszkańców stolicy Małopolski.
18: Cały czas ludzie są, kupują i towary są bardzo dobre.
19: To jest taki vibe starości niby, jakiś takie jak było kiedyś, jak było w dzieciństwie.
20: Zamiast na spacer byle gdzie, to jadę tu, o, widzi pan. No proszę, niech się pan poczęstuje.
21: A bardzo chętnie. Jedno.
22: No pyszne. W sobotę klientki sobie tu siedzą, piją kawę, a chłopy na zakupy. Jest w tym placu, coś nie umiem sam określić, ale kocham go. Jestem tu od 60 lat.
12: Na starym kleparzu w Krakowie był reporter RMF FM Paweł Konieczny.
11: A w kolejnych faktach przeniesiemy się z centrum miasta na Zielony Zakrzówek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Jak wam mówił chłodnym świtem Olbratowski, że będzie ciepło, to nie wierzyliście. Mówili, nie, tam nie, na felietonie się zna, ale na temperaturach nie. A tu zna się. Mówił, że będzie 21 w Suwałkach i tyle będzie. 24 w centrum, 27 w Szczecinie. Na południu też ciepło, bo 25. Wszędzie ładnie, słonecznie, bez deszczu, bez chmur, biometr, sysunia. A czy będzie się wieczorem psuł, ale teraz jest fajnie.
23: A było z rana rozpalać wąglem piec?
10: No,
23: po co to było?
10: Nie. Wskakiwać w te ciepłe gacie?
24: Było ogrzewanie włączać w aucie? Nie.
10: Słuchajcie Olbratowskiego jak siebie samego. Tyle wam powiem. Jaworek jest już na obiekcie.
23: Cześć. No już się ogarniam, pracę po urlopie.
10: Cześć, wypoczęty, opalony, szczęśliwy, cacany. Widać od razu.
23: Pieluchy zmieniał. No
10: świeża krew na antenie RMF FM. Przywiózł krew na RMF. O, tak się.
23: Dobra, ogarnę się, zaloguję i coś tam będę podziewany. Tak jest. Dzisiaj święto leworęcznych. Ciekawe, jak wam się żyje w świecie zaprojektowanym przez praworęcznych. Możecie dać znać Messengera RMF-u. Paweł Jawor, cześć.

0: Sponsorem muzycznych dedykacji jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Siema tu mrozu, posłuchajcie mojego numeru. Nie ma miejsca jak dom, bo nie ma miejsca jak RMF.

0: Sponsorem muzycznych dedykacji jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: No dobra, to żebyście mi nie posnęli w pracy z rana. Albo na urlopie na leżaku. Ragged Bone Man, Human. Rozkręcamy ten dzień, byle do lata. Paweł Jawor, cześć, jeszcze raz za chwilę YouTube.

0: Time Looking For.
1: O piosenka tych, którzy o poranku długo szukają miejsca na plaży. Tu byle dolata w RMF FM. Mówiłem, że dziś święto leworęcznych. Na Messengerze piszecie, jak to jest żyć w świecie zaprojektowanym przez praworęcznych. I to wychodzi tak, że leworęczni to ludzie, dla których zeszyt ze spiralą jest narzędziem tortur. Po napisaniu notatki mają kopię na dłoni, a gdy piją z kubka z zabawnym napisem, to dowcip ogląda ściana.
2: Reklama.

0: Obok 15, szybki, lekki i ze standardem militarny. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha.
12: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
16: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Andrzej, pół grubej bańki jest twoje.
1: Nie wierzę. Matko Święta, Boże, nie wierzę, ale jest. Jeżeli naprawdę wygrałem, to jestem w szoku. Naprawdę, nie spodziewałem się telefonu. To jest coś niesamowitego. Sam w to nie wierzę, naprawdę.
0: Pół miliona złotych, Andrzeja. Mamy dziś, słuchajcie, 13 dzień sierpnia, a to oznacza jedno. Szczęście i możecie wygrać właśnie tak jak Andrzej, a nawet lepiej. Dziś macie aż 3 szanse, żeby zostać milionerem. Ale to nie jest wszystko. Wraz z piątkowym finałem już jutro, w ciągu zaledwie 2 dni, czeka na was łącznie aż 5 finałów. Czyli te 2 dni możemy śmiało połączyć w jeden wielki maraton finałów. I załatwiłem wam to. Wchodząc do gry w tym momencie, łapiecie się do losowania właśnie w tych 5 finałach. To jest teraz gwarantowane. Wystarczy zrobić to teraz. Jeden SMS i jeszcze dostajecie po 1040 losów do każdego z tych finałów. Jeden SMS, łapiecie się do 5 losowań, 5 okazji na zostanie milionerem. 10 minut wystartowało. To jest właśnie ten moment, w ciągu tych 10 minut trzeba wejść do gry. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474. Zegar odlicza. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Coś dużego wpadło.
4: Kupon
5: w Polomarkecie.
6: Do Polopop.
7: Kupon 20 zł. Jeszcze dziś zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł do wykorzystania jutro przy zakupach za minimum 99 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto winogrono białe do wtorku tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,99.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
12: Zdrowid. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
17: Kolego Pikachu!
16: Nie!
17: Ho? Jak to?
16: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
2: Słuchaj, Marian.
4: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
2: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
19: Po reklamie.
0: Jeszcze 3 minuty. 5 okazji na ponad 1 000 000 złotych i do każdego z finałów 1040 losów. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.

0: Mamy nowe fakty w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków i o tym za chwilę w Faktach RMF FM już o 11.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Grimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
7: Zdrowit. Czyta lektor AI.

0: obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy. Po reklamie.
4: Jest 11:00, zaczynamy Fakty w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski. Słuchamy.
5: Śmiertelny wypadek na Orlej Perci w Tatrach.
6: Nie żyje młoda turystka.
5: Spadła z tego jednego z najtrudniejszych szlaków w Tatrach, a potem nowe fakty w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków.
6: Przyczyną luka w systemie zabezpieczeń.
5: 71. finał Eurowizji odbędzie się w bułgarskim Burgas.
6: Zmienią się też zasady konkursu piosenki.
5: O 11:00 w faktach, także fakty kulturalne.
6: Śmiertelny wypadek na Orlej Perci.
5: Z rejonu tego najtrudniejszego szlaku turystycznego w Tatrach spadła, jak mówiliśmy, młoda turystka.
7: Dostaliśmy informację od przygodnego turysty, który zauważył słup kamieni spadających z rejonu Małej Buczynowej Turni. Po chwili zauważył niestety leżące ciało na piargach. Udał się w tamto miejsce, i niestety ta osoba nie dawała żadnego znak życia.
8: Nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzyło.
7: Nie wiemy, nie mamy żadnych informacji, ani innych przygodnych świadków. Ta osoba najprawdopodobniej wędrowała sama, bo nikt też do nas poza tym jednym telefonem nie dzwonił. Nie miała żadnych współtowarzyszy.
6: Z ratownikiem dyżurnym TOPR-u Edwardem Lichotą rozmawiał Maciej Pałachicki.
5: Przed chwilą firma My The Earth, której wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków, poinformowała, że pochodzą one z 2024 roku i lat wcześniejszych. Hakerom nie udało się skopiować wszystkich informacji, którymi dysponowała.
6: Tyle firma, źródło wyciekło, a teraz minister od cyfryzacji.
5: Luka w systemie zabezpieczeń bazy danych portalu My The Earth została zlokalizowana i zabezpieczona. Tak informuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Wczoraj resort potwierdził, że z platformy obsługującej sektor medyczny wyciekły dane 19 milionów Polaków. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Na czym polegają działania służb?
9: Skupiają się na ustaleniu osób odpowiedzialnych za kradzież danych. Jak poinformował Krzysztof Gawkowski, służby monitorują także cyberprzestrzeń, żeby sprawdzić, czy skradzione dane nie zostały wystawione na sprzedaż.
10: Dzisiaj nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, możecie, obywatele, być spokojni.
9: Służby pracują także nad pozyskaniem wszystkich danych, które wyciekły. Kiedy zostanie ustalone, jakie dokładnie informacje zostały skradzione, na portalu Bezpieczne Dane będzie można sprawdzić, czy znajdujemy się na liście osób poszkodowanych. Ministerstwo wciąż apeluje także o zastrzeżenie numeru PESEL.
6: Straciliśmy wszystko, co mieliśmy, mówią Kinga i Mateusz, młode małżeństwo ze wsi Kliczki w gminie Regimin na północy Mazowsza.
5: W poniedziałek wieczorem potężna burza przechodząca nad tym rejonem Mazowsza uszkodziła całe ich gospodarstwo. Przed ich domem jest teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, witamy w faktach. Jak wygląda to miejsce?
11: Państwo pawikowscy od 3 dni śpią tutaj pod folią. Wichura porwała ich dach.
12: O Jezu, w domu to tak było głośno. Mąż to ogólnie krzyczał, żebym szybko dzieci zbierała, bo mówi, zaraz nam dom rozniesie. A po prostu było takie echo, to była taka, nie wiem, 5 minut może i po robocie. Mąż zdążył tylko dopiero do domu wejść i nagle wszystko się zaczęło.
11: Uszkodzony jest dach, ale uszkodzenia są też za waszym domem mieszkalnym.
13: Stodoła, której nie mam, która pofrunęła. Wczoraj znajdowałem elementy ze stodoły kilometr od domu. Obora rozwalona. Wszystko, maszyny rolnicze, wszystko rozwalone.
11: Stodoła w tej chwili wygląda jak domek z kart, który właśnie się rozsypał. Deski leżą jedna na drugiej, a były w niej tegoroczne zbiory zboża. Teraz Kinga i Mateusz starają się to wszystko uprzątnąć. Narzekają, że ubezpieczyciel od wtorku się u nich nie pojawił. Czekają wciąż na wycenę strat. Chcieliby posprzątać chociaż w domu i na podwórku, ale wichura zniszczyła im wszystkie narzędzia. Ze wsi Kliczki, Michał Radkowski.
5: To fakty RMF FM. Przyszłoroczny 71. finał konkursu Eurowizji odbędzie się w maju w bułgarskim Burgas.
6: Informuje Europejska Unia Nadawców, która wcześniej ogłosiła nowe zasady w regulaminie konkursu. Zgodnie z nimi zwycięstwo nie będzie już automatycznie oznaczać, że kraj wygrany zorganizuje następną edycję, jeśli jest on zaangażowany w konflikt zbrojny.
5: W listopadzie ubiegłego roku, po nieudanej próbie zawieszenia konkursu w Izraelu, 5 nadawców ogłosiło bojkot konkursu, w tym takie eurowizyjne potęgi jak Hiszpania czy Irlandia.
2: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
5: Na aukcję trafią zdjęcia Jareda Mankiewicza, słynącego z ikonicznych sesji zdjęciowych z The Rolling Stones czy Jimim Hendrixem.
6: Na fakty kulturalne w RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
3: Ta wyjątkowa kolekcja fotografii pójdzie pod młotek w angielskim hrabstwie Wiltshire. Więcej o tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
14: Mankiewicz to ikona fotografii muzycznej. Człowiek, który w latach 60. i 70. był niemal na wyłączność wpuszczany za kulisy największych wydarzeń rockowych. To właśnie jego obiektyw uchwycił buntowniczą energię młodego zespołu The Rolling Stones. Przed jego aparatem stawała również mroczna i tajemnicza Kate Bush czy niedościgniony wirtuoz gitary Jimi Hendrix. Licytacja tych wyjątkowych fotografii może przynieść nawet 50 tysięcy funtów.
3: W ramach letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu dziś do zobaczenia Panna Julia. To dzieło jednej z mus Ingmara Bergmana, norweskiej reżyserki Liv Ullmann.
15: Do Liv Ullmann przylgnęła taka łatka aktorki Bergmana. Wiele osób myśli, że ona przez to jest ze Szwecji, a to przecież norweska autorka kina, norweska reżyserka i my też tak na nią popatrzymy.
3: Mówi Artur Zaborski, dyrektor programowy letniej Akademii Filmowej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Byle do lata w RMF FM. Padł rekord zimna w sierpniu. Minus 6. Gdzie tak było, to zaraz wam powiem. Przy okazji aktualizacja pogody na weekend. To też sobie sprawdzimy. Paweł Jawor, witajcie ponownie. Jest 5 po 11.
16: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Byle do lata w RMF FM. Zaczynacie jutro weekend, urlop, no to słuchajcie, aktualizacja pogody. Upały mają wrócić właśnie jutro. Szczyt gorąca prognozowany jest na 16 sierpnia, lokalnie 38-39 stopni. No to jest duża zmiana, bo dzisiaj mrozy na południu kraju o poranku. Minus 6,11. Taką temperaturę odnotowano dzisiaj rano w litworowym Kotle w Tatrach. To tyle samo, ile wynosi historyczny sierpniowy rekord zimna w Polsce. Że kto dziś idzie nad morskie oko w klapkach, niech chociaż założy wełniane skarpety.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kochani, zapraszam do mojego królestwa. Królestwa Dibango.
3: Król Dibango, Piotr Kręgowski w te wakacje w RMF FM.
2: Ogłaszam edykt. Tańczymy w każdy piątek rano.
3: Prawdziwe Dibango startuje już jutro po 8:30.
1: Reklama.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
12: RMF FM na dzień dobry.
11: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Ale tato, tylko nie samochodem.
16: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
15: Super.
16: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
17: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
21: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
22: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
23: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
24: Ale chyba nie włosów.
23: Akurat włosy wypadają mi garściami.
24: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
23: Ale łysienia u ciebie nie widać.
24: No właśnie.
22: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
26: W Media Ekspert.

0: Expert.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

To jest maraton finałów. 3 finały dziś, w każdym 1 013 000 zł. I teraz trafiliście w wyjątkowy moment w RMF FM. Jedyna taka okazja, w byle do lata odpalamy. Wakacyjny bonus zagadka. Wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 13 minut dostaną 1100 szans w dzisiejszym losowaniu, ale mam coś, co może wam pomnożyć, zgarnąć dwa razy więcej szans w losowaniu, jeśli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło i wyślecie pod 7474. Dostaniecie dwa razy więcej szans w losowaniu, czyli aż 2200. Uwaga, podaję zagadkę. Ma 5 liter, zaczyna się na B, kończy na G. Nie jest morzem, ale można go przy nim znaleźć. Bywa piaszczysty, kamienisty albo porośnięty trawą.

No spokojnie sobie tam przemyślejcie, gdzie zjecie teraz obiad, a może pójdziecie po prostu na gofry, a ja tu sprawdzę, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie dla was. To teraz mi się wyświetliło RMF24. Służby rekrutują w internecie. Częściej korzystają z serwisów ogłoszeniowych, na przykład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ciekawe, że odzew

0: jest ogromny i w ciągu 2 miesięcy aplikacje złożyło 1000 kandydatów. To jest fajne, bo plus jest taki, że po wysłaniu CV, jeśli będą zainteresowani, sami cię znajdą.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Góry kasy i 5 samochodów.
9: Rozdane.
10: To jest lato na bogato.
11: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
12: Super, rewelacja, dziękuję.
13: A dziś znów mamy milion.
14: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
15: RMF FM. Tu spełniają się sny.
16: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
19: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
20: He's psycho.
19: Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
21: Kanter spakowany? Jedziemy?
22: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
21: Znowu? Przecież już brałeś.
22: Ale działała za słabo i za krótko.
23: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
24: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: No i jak twój kręgosłup?
26: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
24: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
27: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
28: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
27: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
28: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
29: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
30: To się opłaca.
31: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
32: Po reklamie.
33: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować. Wakacjować.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A jedynka w Śląskiem zablokowana jest dnia w stronę Łodzi. Za chwilę o tym w faktach o 12.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
11: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
12: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
13: To są cienkie placki przełożone kremem.
14: Pyszne, bo polskie.
11: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
15: I odwiedzimy regionalnych producentów.
16: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
17: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
18: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
19: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
20: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Zgłaśniamy teraz radio samochodowe i słuchamy faktów RMF FM. Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty w południe. Poważny wypadek na śląskim odcinku autostrady A1. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. Problemy są także na obwodnicy Trójmiasta. Jest ruch polskiej policji w sprawie ściganego byłego wiceministra Marcina Romanowskiego. Posłuchajcie kolejnych ustaleń RMF FM. A na koniec opowiemy o wielkiej fali dekoracji kwiatowej na rynku w Brukseli. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu czterech samochodów osobowych na autostradzie A1 w Dobieszowicach między węzłami Piekary Śląskie i Peżowice. To województwo śląskie. Ostrzegamy, zablokowana jest jezdnia w stronę Łodzi. Korek także na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk Południe Rusocin. W pobliżu Juszkowa po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. 20-latka z Wejherowa podejrzana o usiłowanie zabójstwa swojego byłego partnera została tymczasowo aresztowana. Młoda kobieta została zatrzymana w nocy z poniedziałku na wtorek, niedługo po tym, gdy zaatakowała mężczyznę. Jest poważnie ranny. W chwili zatrzymania kobieta była pijana.
4: To są ustalenia dziennikarzy śledczych RMF FM.
3: Polska policja wystąpiła do policji w Mołdawii o potwierdzenie informacji na temat przebywania Marcina Romanowskiego w Tyraspolu, dowiedział się reporter RMF FM. Jak ujawniliśmy, polityk Prawa i Sprawiedliwości ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości wysłał do sądu list, podając adres w Naddniestrzu, prorosyjskiej zbuntowanej mołdawskiej prowincji. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Jakie są szanse, Krzysztofie, na potwierdzenie miejsca pobytu podejrzanego na terenie, nad którym, zauważmy, Kiszyniów nie ma kontroli?
5: Ścigający Romanowskiego policjanci mają świadomość, że uzyskanie tego potwierdzenia także dla mołdawskiej policji może być bardzo trudne. Natomiast, jak usłyszałem, ta sprawa dla tamtejszych służb może się stać priorytetowa w związku z europejskimi dążeniami władz w Kiszyniowie. Tamtejsze służby nie są jednak bezradne. Mogą między innymi sprawdzić, czy Romanowskiego zarejestrowały jakiekolwiek systemy na obszarze Mołdawii. Mowa o lotnisku, przejściach granicznych, czy innych miejscach, w których, no, chociażby jest monitoring. W ten sposób, o ile byłyby jakieś ślady, można by ustalić, kiedy i w jaki sposób ścigany polityk dostał się do Naddniestrza. Polski wniosek trafił bezpośrednio do policji w Mołdawii. Nie ma określonego terminu na dokonanie tych sprawdzeń. Moi rozmówcy podkreślają natomiast, że współpraca między policjami obu krajów jest bardzo dobra.
3: Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc, deklaruje wójt gminy Regimin. To przez tę wieś na Mazowszu 3 dni temu przeszła potężna burza. Uszkodzonych jest prawie 100 budynków. Domy nie mają dachów, zniszczone są auta, bramy, stodoły. Wszędzie leży mnóstwo powalonych drzew. Ponownie w faktach nasz reporter Michał Radkowski, który od rana jest w Regiminie. Witam cię, Michale. Na jaką konkretnie pomoc mogą liczyć mieszkańcy?
6: Zarówno finansową, jak i rzeczową. Poszkodowanym rozdawano tu m.in. plandeki. Gmina powołała już specjalną komisję, która szacuje straty. Każdy poszkodowany może się zgłosić i podać, co konkretnie uszkodziła wichura.
7: Mieszkańcy mogą zgłaszać się do gminnego ośrodka pomocy społecznej. Tam jest również powołana komisja do wywiadów środowiskowych. Obecnie ona cały czas pracuje, więc taką pomoc oczywiście jak najbardziej mieszkańcy otrzymają.
6: Zapewnia wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska. Gmina wysłała też pismo do wojewody mazowieckiego o ogłoszenie w Regiminie stanu klęski żywiołowej. Jeśli woda się przychyli do tego wniosku, poszkodowani mogą liczyć na dodatkową pomoc finansową. O pomoc proszą też rolnicy. Uszkodzone przez nawałnicę są tu plony kukurydzy, buraków i żyta. Dla wielu mieszkańców uprawa roli to jedyne źródło utrzymania. Z Regimina Michał Radkowski.
3: W sercu Brukseli na finiszu są prace nad gigantycznym dywanem kwiatowym na Grand Place. Około 120 wolontariuszy układa 750 tysięcy dali w kwiatową wersję słynnego obrazu Wielka Fala w Kanagawie Katsushiki Hokusai. Wymiary dywanu 70 metrów długości, 24 metry szerokości, informuje nasza dziennikarka w stolicy Belgii, Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, opowiedz, jak będzie wyglądać ten dywan.
8: Dywan jest układany na podstawie projektu współczesnego japońskiego artysty i jest interpretacją dzieła Hokusai. Ponieważ nie ma niebieskich dali, fale będą różowe, białe i czerwone, łącząc tradycyjne japońskie drzeworyty ze współczesną sztuką cyfrową. Tym razem w centrum uwagi jest Japonia, ale Annette Katz z brukselskiego ratusza nie wyklucza, że kiedyś na dywanie kwiatowym mogą pojawić się także polskie motywy.
9: Naturalnie, wszystko jest otwarte.
8: Mówi Katz, która studiowała polonistykę i ma wiele sympatii dla Polski.
3: Dywan będzie można oglądać od dzisiejszego popołudnia do niedzieli, a już teraz na rmf24.pl zobaczycie zdjęcie, jak wygląda wielka fala w kwiatowej wersji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Jeszcze teraz chłodno na Warmii i Mazurach. Tutaj na przykład Elbląg 17 stopni, Olsztyn 18, ale potem zrobi się cieplej już za tak 2-3 godziny do 22 stopni. Podlasie 20-21, w ogóle wzdłuż wschodniej granicy to tak maksymalnie 24 i to na południu. W centrum kraju 23-25, południe i zachód 26.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Byle do lata w RMF FM. Dziś dużo słońca, jutro jeszcze cieplej, gorący, upalny weekend przed nami. I będziemy grać też taką muzykę jeszcze na lato, jeszcze na wakacje. Muzykę najlepszą pod słońcem. Alphaville, a za chwilę Daria Zawiałow i Taco Hemingway.

Na wielu czekało, wielu wypatrywało, ale trafiliście wy na to. Takiej okazji jeszcze dziś dla was nie miałem. Wakacyjne sejfy RMF FM trwa lato na bogato. Mamy 13 dzień sierpnia, a to oznacza jedno. Szczęście. Dziś macie aż 3 szanse, żeby zostać milionerem. 1 013 000 złotych to jest nagroda główna w każdym z tych finałów. A dzwonimy już po 13. No i mówiłem, że takiej okazji jeszcze nie było, że wielu czekało, wypatrywało. Trafiło się wam. 12 minut, zegar ustawiony. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i zapisujecie się do tych 3 losowań i do każdego z nich zgarniacie aż 1250 szans. W ten moment na wejście do gry RMF pod 7474, pierwsze z 3 losowań już po 13.

0: wakacje, słońce, powiew wiatru.
1: A przed nami jeszcze długi weekend, zapowiada się pięknie, to jeszcze dorzucamy wam do tego adrenalinę. Na www.rmf.fm robicie wpisy, co możesz powiedzieć zarówno na rollercoasterze, jak i na wakacjach. Przemek fajnie wymyślił, cześć, mów co napisałeś.
2: Czy moje ubezpieczenie to pokrywa?
1: Tak jest. Wnioskuję po tym, że nie żałujesz sobie w wakacje adrenaliny ani wrażeń.
2: Nie. Zdecydowanie nie.
1: No to jeszcze bardziej podkręcimy ci twoje wakacje. Wygrywasz 4 bilety do Energylandii.
2: Super, dziękuję bardzo. Ale zaskoczyłeś mnie.
1: No widzisz. To teraz Przemek może wpaść na Coaster Day w Energylandii. Czekamy na to.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
3: Reklama.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Tutaj się
5: bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: na grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

ale informacja: Polak Marcin Budkowski został nowym szefem zespołu Cadillac w Formule 1. To jest sensacja, poinformowała o tym u siebie na Instagramie. To druga sensacja, piosenkarka Sanach. Okazuje się, że jest fanką Formuły 1. No to już wiemy, o czym jest ta piosenka.

0: To jest o zwycięskim wyścigu. Polak szefem teamu w Formule 1, ale jazz.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia.

0: Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tu nie musisz walczyć o leżak. Tu możesz zapomnieć o terminach. Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
15: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
16: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
17: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Czyta lektor AI.

0: Na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Po reklamie.

0: Już po 13 finał. Jeszcze teraz możecie wejść do gry. Hasło RMF pod 7474. Nagroda główna 1 013 000 zł.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90. 87. 87. 2000. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
10: I to po raz 9.
11: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
12: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
13: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
11: Dziękujemy.
12: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
11: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
12: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
11: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
0: 13. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie. Fakty w RMF FM i Agnieszka Pietrzak.
18: To dzieje się teraz, to zapiera dech. Z kilkudziesięciu metrów nad poziomem morza obserwujemy widowisko na wodach Zatoki Gdańskiej. Opiszemy problemy Lecha Poznań z dotarciem do celu podróży, a w Krakowie...
19: Krajobraz bardzo niemiejski, w którym po prostu możemy odpocząć.
18: Gdzie chodzą lokalsi, odkrywamy w naszym wakacyjnym cyklu. RP Wicher wypłynął już z Gdyni na wody Zatoki Gdańskiej. Pierwsza fregata programu Miecznik po wczorajszym chrzcie jest wodowana. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, który obserwuje tę operację ze studia RMF FM na 21 piętrze wieżowca w Gdańskiej Oliwie. Staszku, opisz ten widok, z pewnością zapierający dech w piersiach.
20: To jest niezwykły widok. Wszyscy w naszej gdańskiej redakcji od rana obserwujemy to, co dzieje się na wodach Zatoki Gdańskiej. Rano widzieliśmy, jak ta półzanurzalna Jana Barka razem z kadłubem Wichra była wyprowadzana na środek mniej więcej linii Oksywie Hel. Wokół widzimy, jak krąży też fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko. Jeden z holowników wykonał salut wodny, czyli wysoko wystrzelił strumienie wody. To ceremonialny ukłon dla nowego okrętu. To powolny, ale niezwykle dokładny proces. Największa tego typu barka na świecie teraz stopniowo napełnia zbiorniki balastowe i centymetr po centymetrze zanurza się razem z wichrem.
2: Barka będzie zanurzać się wraz z okrętem w pełni kontrolowanych warunkach tak, aby następnie okręt mógł zostać odholowany z nadbarki. Barka potem będzie się samo poziomować.
20: Tłumaczył mi wcześniej Jan Grabowski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W końcu wyporność wichra przejmie ciężar około 6000 ton i po raz pierwszy samodzielnie uniesie się na wodzie.
18: Dodatkowe miliony złotych trafią do Funduszu Wsparcia Cyberbezpieczeństwa, zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zyskać mają wojska obrony cyberprzestrzeni, ale także inne wojskowe jednostki, które zajmują się zabezpieczaniem systemów infrastruktury krytycznej.
21: Dodatkowe środki to rozbudowanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, czyli wsparcie kadrowe dla tych wszystkich, którzy pracują w jednostkach wojskowych. Nie ma dobrej ochrony cyber, jak nie ma pieniądza dla ludzi, którzy pracują.
18: Kwota dofinansowania pozostaje tajna. Wiadomo natomiast, że Polska w tym roku wyda na cyberbezpieczeństwo 5 miliardów złotych, o miliard więcej niż w ubiegłym roku.
22: Inne oblicza sportu.
18: Mają mecze o 19.30, ale ich droga na to spotkanie jest bardzo trudna. Drużyna Lecha Poznań ma od wczoraj problemy w podróży na Wyspy Owcze. Dziś podjęli drugą próbę i co poszło nie tak, wyjaśni wam Patryk Serywański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Patryku.
23: Dzień dobry, rano. Samolot z piłkarzami Lecha na pokładzie wystartował z Poznania, ale nie mógł wylądować na lotnisku Wagar na Wyspach Owczych. Wszystko to z powodu zbyt gęstej mgły. Samolot początkowo krążył pomiędzy Shetlandami a Norwegią. Ostatecznie przekierowano go do Bergen i właśnie w tym norweskim mieście są teraz piłkarze kolejorza. Na razie nie wiadomo kiedy i czy dziś w ogóle wyruszą w dalszą podróż, a na dziś przecież zaplanowany jest ich mecz w eliminacjach Ligi Europy. Na razie nie wiadomo, czy to spotkanie się odbędzie. Lech informuje, że jest w kontakcie z UEFA w tej sprawie, zatem musimy czekać na rozwój wydarzeń.
18: 50 hektarów zieleni niemal w centrum miasta, gdzie chodzą lokalsi. W naszym czwartkowym wakacyjnym cyklu Kraków i popularny park Zakrzówek, czyli miejsce odpoczynku i aktywności mieszkańców.
19: Bo mamy i ścianki wspinaczkowe, i ścieżki biegowe, i kąpielisko, i miejsca, żeby odpocząć. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
24: To miejsce, które może jeszcze nie jest zadeptane, ale które rzeczywiście widać, że z roku na rok rośnie, jeśli chodzi o frekwencję.
19: Popularność Zakrzówka jest bardzo duża. Rzeczywiście teren jest dostępny dla wielu osób. To sprawia, że chętnie się tam krakowianie wybierają. Ta aktywność na świeżym powietrzu jest bardzo ważna, powinniśmy z niej korzystać. I mówimy o centrum dużego miasta, a mówimy o terenie, w którym jak jesteśmy, to się w ogóle tego nie odczuwa, że w środku miasta się znajdujemy. Krajobraz bardzo niemiejski, krajobraz, w którym po prostu możemy odpocząć.
18: Mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Komniecznemu Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W RMF FM następne fakty. Punktualnie o 14:00 zapraszam.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No jeszcze w tej godzinie ktoś z was stanie przed szansą na wygranie miliona. No i też zagramy muzykę najlepszą pod słońcem z nowości. Będzie Skubas, a teraz Harry Styles. Paweł Biawor, cześć, witajcie. Byle dolatam w RMF.

0: To tak, żebyście poczuli wakacyjny vibe, jeszcze vice.
1: W RMF FM to byle do lata. Właśnie czytam, że Włoszka ukarana wysokim mandatem za korzystanie telefonu podczas prowadzenia samochodu zaskarżyła karę do sądu. To jeszcze nie jest ciekawie, ale teraz się trzymajcie. Uzasadniała, że trzymała w ręku nie komórkę, a cukinię. Sąd jej nie uwierzył. No tak, no to. Ta pani miała w ręku cukinii Pro Maxa od Cukiniuberga.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Poblista notowanie.
2: Ty wybierasz przeboje lata.
3: Tu Dawid Podsiadło.
4: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM.
1: Zaprasza Darek Maciborek.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
15: Nie widzę żadnych słabych stron.
14: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
16: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Coś dużego wpadło.
20: Kupon
21: w Polomarkecie.
22: Do Polopop.
23: Kupon 20 zł. Jeszcze dziś zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł do wykorzystania jutro przy zakupach za minimum 99 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto winogrono białe do wtorku tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,99.
24: Polomarket. Mój ulubiony.
1: Przepis na lato.
25: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
1: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
0: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla Twojego biura w jednym miejscu.
26: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
27: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
28: Lidl, to się opłaca.
29: Po reklamie.
1: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: No dobra, przypomnijmy to sobie. To było mniej więcej o tej porze.
1: Dagmara, trafiłaś 1 300 000 złotych! Wygrane w radiu Dagmara z Pszczyny!
0: Tak, czy wygrywa w RMF FM właśnie w te wakacje? Za chwilę ktoś z was dostanie pytanie. Jaki numer sejfu? No i trzeba będzie się zacząć zastanawiać. Nagroda główna 1 013 000 złotych. Lepszej okazji na wejście do gry u mnie nie było i dziś już nie będzie. Losujemy za 4 minuty. 1300 losów właśnie teraz wam wpada. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Ostatnie, no, 3 minuty 46 sekund. Ostatnia okazja, żeby załapać się do 3 losowań. Ostatnie takie 3 minuty 30 sekund. Robi się poważnie. RMF wysyłacie pod 7474 i zaraz dzwonimy. Pilnujcie telefonu.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wakacyjne Sejfy w RMF FM trwa lato na bogato i czekamy na kolejnego milionera. Sygnał kręci się. Jak ja bym chciał usłyszeć czyjś głos, a później zadać to pytanie o numer sejfu, a potem te emocje, wiecie, bo w jednym z sejfów 1 013 000 zł. Dobra, to jest godzina, jest po 13, to teraz pewnie na przerwę obiadową ktoś wyszedł. Ja mam nadzieję, że podgłośniliście telefon. Że ja wiem, że w tej restauracji, może gdzieś tam nad molo jest hucznik, gwarno i nie słychać tego, no ale tak jak słyszycie radio z głośników gdzieś w restauracji, to spójrzcie na swój telefon. Aj. No, już myślałem, że będzie lepiej, że już sobie porozmawiałem. Już sobie robiłem nadzieję, że jak wrócę po urlopie, 3 tygodnie przerwy miałem, to porozmawiam z kimś o naprawdę grubych pieniądzach. O 1 013 000 zł. No ale obiecaliśmy wam, że to jest maraton. Maraton finałów w wakacyjnych sejfach RMF FM. Przed nami jeszcze 2 finały. W każdym z nich właśnie do zgarnięcia ponad 1 000 000 zł. 1 013 000 zł to jest wciąż nagroda główna. I wchodząc do gry teraz, łapiecie się też do jutrzejszych finałów, gdzie też będzie ponad 1 000 000 zł. I ostatni bonus teraz ode mnie w byle do lata. To musi być jakiś fajny. No to proponuję 1150 losów, ale na wejście do tych wszystkich finałów. Do każdego z tych finałów dostajecie 1150 losów przez 9 minut. No i hasło RMF wysyłacie właśnie teraz pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM

0: myślika jednego i wygrałem 100 tysięcy.
1: Jedny zamik, SMS RMF pod 7474. Jasiek jest bogatszy o 100 tysięcy złotych. No to teraz uwaga. Ostatnia okazja w byle do lata. Odpalam bonusową strefę. 11 minut. Przez ten czas 1100 losów wpada wam, gdy wyślecie RMF pod 7474 i to jest 1100 losów do finału po 15 i też 1100 losów do finału po 17. Jeszcze przed nami dwie okazje na wygranie ponad miliona złotych. Dwie okazje na nagrodę główną 1 013 000 złotych. Ale to jest taka ostatnia okazja u mnie. Bonusowa strefa, ostatnia w programie Byle do lata, wystartowała. Hasło RMF pod 7474.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram

0: Uwaga kierowcy, kilkukilometrowy zator na szóstce na wybrzeżu. Już wam ustalamy, co tam się dzieje. Jesteście w trasie, jedźcie na RMF-ie. Fakty punktualnie o 15.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
1: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
5: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Po reklamie.
7: I jest 15, zaczynamy Fakty w RMF FM. Nasi dziennikarze na łączach, a w studiu Agnieszka Pietrzak.
8: Zapraszam. Co jedzą pacjenci w szpitalach? Przedstawiamy fakty i komentarze po kontrolach przeprowadzonych przez inspektorów sanitarnych. Uwaga kierowcy na szóstce w pobliżu Szczecina. Są problemy po zderzeniu 4 samochodów. Gdzie chodzą lokalsi? Odsłaniamy ulubione miejsca w Krakowie.
9: Na okres wakacyjny to jest bardzo fajne miejsce.
8: Polecam nasz wakacyjny cykl. Przeterminowane produkty, nadmiar soli i za mało warzyw. Takie między innymi nieprawidłowości wykryli inspektorzy sanitarni w posiłkach podawanych pacjentom w polskich szpitalach. Nowy raport sanepidu powstał po przeprowadzeniu ponad 1000 kontroli, informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed Szpitalem Wolskim w Warszawie. Tam zbierał komentarze. Michale, jakie jeszcze uchybienia wykryły kontrole?
10: To na przykład zbyt długie według sanepidu przerwy między podawaniem posiłków pacjentom. W skrajnych przypadkach między kolacją a śniadaniem mijało nawet 14 godzin. Na ponad 1000 sprawdzonych jadłospisów nieprawidłowości dotyczyły 70. Główna uwaga, którą tutaj mają pacjenci i ich bliscy, dotyczy za małych porcji.
11: Bo jak mój tata leżał, to na przykład porcje były małe. Nie najadał się tym, bo trzeba go dokarmiać.
12: Jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
13: Tam śniadania i podwieczorki to były takie standardowe, czyli jakieś tam pieczywo, wędlina, czy jakiś dżemik.
10: Sanepid nałożył na szpitale 22 grzywny jako karę za nieprawidłowości w jadłospisach. Wniosek z raportu jest też taki, że większość lecznic w Polsce zamawia posiłki w zewnętrznych firmach cateringowych. Zalecenie jest wobec tego takie, by jeszcze dokładniej monitorować to, co jest w tych posiłkach i czy jest to zgodne z wytycznymi.
8: Nie mamy do tej pory informacji, że Marcin Romanowski wjechał do naszego kraju, przekazał szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu Vadim Tiron. Przypomnę, jak ujawnili dziennikarze RMF FM, do polskiego sądu wpłynęła korespondencja od ściganego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości byłego wiceministra sprawiedliwości. Z treści tego pisma oraz z koperty wynikało, że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. To separatystyczny prorosyjski region Mołdawii. 4 samochody zderzyły się na A6 w pobliżu węzła Szczecin-Kijewo. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Świnoujścia. Utworzył się tam, ostrzegamy, kilkukilometrowy zator. Parkowanie w niedozwolonym miejscu może skończyć się dla kierowcy mandatem i odholowaniem samochodu. To jest przypomnienie w szczycie sezonu. przekazane przez zakopiańską policję, która podaje konkretny przykład.
14: Przykład chociażby z wczoraj, gdzie policjanci interweniowali na drodze do Morskiego Oka w czasie prac budowlanych. No niestety pracownicy nie mogli ukończyć umacniania pobocza i asfaltowania jezdni, ponieważ goście, którzy przyjechali na podchale, zaparkowali samochody bezpośrednio w miejscu wykonywanych prac. Stąd nasza decyzja o tym, żeby odholować 5 samochodów na policyjny parking. Oczywiście zakończyło się to dla tych kierowców mandatami karnymi po 200 zł i 2 punkty karne, plus koszt holowania, no i każda doba nocy na policyjnym parkingu to dodatkowa opłata.
8: Mówił rzecznik tatrzańskich policjantów Roman Wieczorek.
15: Wakacje z faktami RMF FM.
8: Wyjątkowe zielone miejsce niemal w centrum Krakowa. Zakrzówek to jedno z ulubionych miejsc spacerowych. W cyklu Gdzie chodzą lokalsi oddajemy głos mieszkańcom. Co ich zachwyca w parku Zakrzówek?
16: Myślę, że krajobraz, tak, jest taki niepowtarzalny na skalę Krakowa na pewno. I bardzo blisko centrum, prawda? To jest ważne.
17: No tutaj też można skorzystać z tych basenów. Są też jakieś wypożyczalnie słupów, rowerków i tak dalej, więc myślę, że tutaj każdy znajdzie jakieś atrakcje. Rodziny z dziećmi tutaj bardzo dużo przyjeżdża, więc myślę, że na okres wakacyjny no to jest bardzo fajne miejsce.
18: Jest to miejsce, gdzie wszyscy jakoś się rozpraszają i no, można odpocząć przede wszystkim od miasta. Jest piękny kolor wody, jest chłodna przede wszystkim i jest miejsce dla każdego i dla profesjonalistów i dla amatorów. Jest nowa infrastruktura. W tym roku odkryliśmy trasę rowerową po Zakrzówku, która jest odnowiona i godzinne spacery. Cudownie. Jak na miasto naprawdę wspaniały spot.
8: Krakowianie chodzą też do kin studyjnych. W mieście jest ich 7. Zajrzymy do jednego z nich jeszcze w czwartkowych wakacyjnych faktach RMF FM. Następny o 16.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Co z tą pogodą? Miało być ochłodzenie, a mam wrażenie, że za oknami jest zdecydowanie cieplej niż można byłoby się tego spodziewać. Nawet
19: ale to
15: 20...
19: dobrze, bo w końcu mamy coś dla tych, którzy lubią ciepło.
15: To prawda, 25 stopni na południu kraju, 27 na zachodzie, w centrum również 25, najchłodniej na Suwalszczyźnie, tu 21. Jutro jeszcze o tak 2-3 stopnie więcej w każdym z tych rejonów i zero deszczu. No to witamy Was.
19: Witamy.
15: Bardzo serdecznie. RMF FM na wakacjach, ale spokojnie, to Wy odpoczywacie, a my pilnujemy dla Was wszystkiego, co najważniejsze.
19: Ola Filipek, Olek Sikora, zostańcie z nami, ponieważ za chwilę powiemy Wam, co zrobić, jeśli wyciekły Wasze dane. Zadbamy o Wasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami.

0: Jeszcze niedawno trend na TikToku, a teraz proszę bardzo hit w RMF FM, Mi Chikow.
1: Ale to niesie, ale to niesie.
0: RMF FM na wakacjach.
1: Pewnie słyszeliście, że wykradziono dane 19 milionów Polaków.
0: Tak,
1: wśród nich mogą być także wasze. Uwaga, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, czytam właśnie w internecie, ostrzega, że te informacje mogą posłużyć do przygotowania bardzo precyzyjnych cyberataków.
0: A wiadomo, jak można się przed tym zabezpieczyć?
1: Tak,
0: przed naszymi
1: przede wszystkim, podstawa, warto zastrzec swój numer PESEL w aplikacji M-Obywatel, a potem zaglądać na stronę bezpieczne-dane.gov.pl lub udać się po prostu w tym celu do najbliższego urzędu gminy.
0: Bądźcie czujni i nie klikajcie w podejrzane linki.

0: O tak. 1 013 000.
1: Więcej energii. Nie, poczekaj. Nie. Jeszcze raz. Tak. Od początku.
0: Wyłączmy radio, zresetujmy je. O.
1: Uwaga.
0: Wow! 1 013 000!
1: Podoba.
0: Pani Filipek, właśnie o taką kwotę możecie za chwilę powiększyć swoje konto. Za taką kasę kupicie sobie mieszkanie, 3 samochody i to na marki premium.
1: Nie oszukujmy się. Pojedziecie na wakacje. Za tyle to spłacicie kredyt i zaczniecie nowe życie, takie ze spokojną głową.
0: Oj tak, i skończycie już to takie gadanie.
1: Tak.
0: A czy nas, kochanie, na to stać? Tak, stać nas na to.
1: 1 013 000, dokładnie tyle czeka w jednym z naszych sejfów, które, no właśnie, czekają już na finał, a ten finał lada moment, więc tak na dobrą sprawę to jest ostatni moment na to, żeby wejść do gry, bo losujemy już za 10 minut.
0: 10 minut. Tylko tyle czasu zostało, by dać sobie szansę. Wy wysyłacie jednego SMS-a o treści RMF pod 7474, a my każdą taką wiadomość przez najbliższych minut 10 pomnożymy razy 1170. Co wy na to?
1: Mam nadzieję, że jesteście za. Przed nami drugi z 3 dzisiejszych finałów, więc coraz mniej szans na to, żeby zawalczyć o ten milion. RMF pod 7474. Jeszcze przez 9 minut i 45 sekund pomnożymy razy 1170.
0: RMF 7474.

0: Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
0: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
3: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
9: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
15: Zawsze z wami.
16: Mamy dla was gorące newsy,
17: relacje z naszych eventów,
18: prognozę pogody
19: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
14: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
20: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
21: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
22: Coś dużego wpadło.
23: Kupon
24: w Polomarkecie.
25: Do Polopop.
26: Kupon 20 zł. Jeszcze dziś zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł do wykorzystania jutro przy zakupach za minimum 99 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto winogrono białe do wtorku tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,99.
27: Polomarket. Mój ulubiony.
28: Po reklamie.
29: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No dobrze, dla wielu z was być może to będzie zwykłe popołudnie, ale za chwilę dla kogoś stanie się niezwykłe. Jeden telefon, jeden sejf i proszę bardzo, być może 1 013 000 zł. Dzwonimy.
2: Gorąco i bardzo mocno trzymamy kciuki, no i czekamy, aż ktoś z was odbierze telefon. Macie na to maksymalnie 6 sygnałów, a...
1: Halo?
2: Trzeci za nami, więc jesteśmy w połowie stawki. Halo, halo. Bardzo prosimy o to, żeby ktoś z was po drugiej stronie się odezwał. No nie mów nie, bo jeszcze 2 sygnały przed nami. Ostatnia szansa. I... ostatnia szansa na odebranie telefonu. Halo?
1: Błagamy was. Jeśli wyślecie już SMS-a o treści RMF pod 7474, miejcie ten telefon przy sobie. Ja wiem, obowiązki dnia poprzedniego, no ale mimo wszystko, no...
2: A może to jest kwestia tej 13 w kalendarzu?
1: A może. Ale słuchajcie, nie ma co się martwić.
2: Bo to jest tak, 1000 zł na pocieszenie wysyłamy?
1: Proszę bardzo, wysyłamy.
2: A to jest zawsze bardzo miły zastrzyk gotówki przy czwartku, więc wszystkiego dobrego, drogi słuchaczu albo słuchaczko.
1: I to nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ przed nami jeszcze jeden finał. Po 17:00 kolejna, ale już ostatnia dziś szansa na zgarnięcie nawet 1 013 000 zł.
2: Więc już teraz bardzo was prosimy. Ale ładny podkład w ogóle. Mhm. Gitarowy taki. Słuchajcie, ostatnia szansa na to, żeby dać sobie w ogóle możliwość na wejście do wielkiego finału. Ostatni, trzeci finał przed nami. Nastawcie sobie budziki na 17, bo po 17 losujemy i po 17 ostatnia dziś szansa.
1: Dokładnie.
2: Na nawet 1 013 000 zł.
1: A teraz ostatnie 5 minut i ktoś by mógł się zapytać, no a co ja mogę zrobić w 5 minut?
2: O!
1: A no właśnie wiele, możecie sobie zmienić życie, ponieważ przez najbliższych minut 5 każdego SMS-a, którego wyślecie pod 7474 w jego treści wpisując RMF, pomnożymy razy 1125.
2: Kto wie, być może to będzie właśnie ten jeden SMS, który zaprowadzi was prosto do finału. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. Już dziś po 23.
0: Ogłoszenie RMF FM. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.
6: W

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie!
2: Ho? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
0: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
3: Tu Dawid Podsiadło.
4: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: rozdane.
1: To jest Lato na Bogato.
0: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
2: Super, rewelacja, dziękuję.
3: A dziś znów mamy milion.
4: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
5: RMF FM, tu spełniają się sny.
6: Śni SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
12: Na Golasa?
13: Tak.
12: Zupełnie?
13: Zupełnie.
12: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
11: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie.

0: wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Po reklamie.
1: Za kilka sekund godzina 16. Posłuchajmy najnowszych faktów RMF FM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Program ceny paliw niżej wraca częściowo, ogłosił premier Donald Tusk.
3: No więc będziemy mieli CPN.
2: Powiemy od kiedy i na jak długo. Polskie służby zatrzymały Rosjanina, który w Warszawie miał wykonać egzekucję na obcokrajowcu niewygodnym dla Moskwy. Śledzimy też podróż z problemami drużyny Lecha Poznań. Do trzech razy sztuka? Od najbliższego poniedziałku rząd przywraca częściowo program CPN, czyli ceny paliw niżej, ogłosił premier Donald Tusk.
3: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%.
2: Od razu przenieśmy się przed kancelarię premiera, gdzie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Witam cię,
4: Michale. Dzień dobry.
2: To poprosimy o konkrety, o ile paliwo ma być tańsze.
4: Liter paliwa ma kosztować średnio o 90 groszy, nawet do złotówki mniej w porównaniu do sytuacji, gdyby tej zapowiedzianej przed chwilą obniżki podatku nie było. Te informacje potwierdził tu przed momentem premier Donald Tusk. Ten wznowiony program CPN ma obowiązywać przez dokładnie 2 tygodnie, 14 dni. Od najbliższego poniedziałku 17 sierpnia do poniedziałku 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji. I jednocześnie wróci mechanizm, który wielu z nas pewnie pamięta z wiosny. Kilka razy w tygodniu publikowane będą maksymalne ceny paliw na kolejny dzień roboczy, a to oznacza, że na przykład jutro powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w całej Polsce w najbliższy poniedziałek. Sprzed kancelarii premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie Michał Dobrołowicz.
2: I jeszcze jedna ważna informacja przekazana przez premiera Donalda Tuska.
3: 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie. To jest obywatel, który dysponuje 2 paszportami. Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec.
2: Ujawnił szef rządu. Kolejna tego lata fala upałów przetacza się przez Europę. Nawet 37 stopni Celsjusza pokazują dziś miejscami termometry w południowej i wschodniej Anglii. W moim mieszkaniu jest potworny upał, istny skwar, więc trochę się męczę i próbuję się teraz dostać do biura, gdzie jest klimatyzacja, mówił mieszkaniec Londynu, gdzie w tej chwili termometry pokazują 36 stopni w cieniu. Do Polski także wielkimi krokami zbliża się upał, już w ten weekend znów miejscami 35-stopniowy skwar.
5: Śledzimy fakty.
2: Piłkarze Lecha Poznań podejmują trzecią próbę dotarcia na Wyspy Owcze na mecz eliminacji Ligi Europy. Rywalem, przypomnę, drużyna Klaksvik. Patryk Serwański z naszej redakcji sportowej w Faktach. Witam
6: cię,
2: Patryku. Drużyna kolejorza w Przestworzach.
6: Tak, jeszcze na razie, przez pół godziny.
2: Tak jest. Wiadomo, że mecz będzie opóźniony, tak?
6: No, pierwszy gwizdek zgodnie z planem przewidziany był na 19.30 czasu polskiego. No, z uwagi na te problemy Lecha pojedynek rozpocznie się jednak o 21.45. Przypomnę, Lechici pierwszą próbę dotarcia na Wyspy Owcze podjęli wczoraj, ale w ogóle nie wylecieli z Poznania. Dziś ich czarterowy samolot został przekierowany do norweskiego Bergen. Wszystko to z uwagi na mgłę na lotnisku Vagar. Po wylądowaniu, tak jak mówiłem, za mniej więcej pół godziny piłkarzy czeka jeszcze podróż autokarem do stolicy Wysp Owczych, czyli do Torszawn. Tam właśnie zostanie rozegrany mecz.
2: Na koniec tych faktów zaglądamy na krakowski rynek główny, na jubileuszowe 50. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Twórcy prezentują swoje rękodzieło, autorskie rzemiosło i współczesne wzornictwo inspirowane tradycją. Co konkretnie można zobaczyć, sprawdzał nasz reporter Paweł Konieczny.
7: Co tu ciekawego u pani znajdziemy?
8: Na choinkę, do święcenia i tak na wystrój mieszkania. Wszystko jest ręcznie robione.
9: Znajdą państwo tak, kamienie naturalne oraz biżuterię, którą sama wykonuję.
7: Z czego ona jest wykonana?
9: Z kamieni naturalnych, z przeróżnych. Ametysty, czarne turmaliny, sodality, z różnych zakątków świata. To coś unikatowego, ręcznego, robione przez nas. To jest pamiątka na lata, tak? Nie jest to wyrób chiński, także jest to wspieranie nas, polskich rękodzielników.
2: Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej na krakowskim rynku głównym potrwają do 23 sierpnia. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 17. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Skoro Agnieszka Pietrzak w faktach powiedziała, że jutro wraca lato, no to spójrzmy dokładnie, co będzie działo się na mapach. No, takie lato porządne dość. W Szczecinie nawet 31 stopni, Zielona Góra 30, Kraków 26, Rzeszów 27, Białystok 26. Ja mam, no będziemy się mogli opalać,
11: taki
1: pani
11: apel
1: Filipek.
11: Do lata i informacje. Lato. Drzwi do nas są zawsze otwarte. Ty nie musisz też nigdzie wyjeżdżać. To samo wiosną. Zapraszamy częściej.
1: Wpadajcie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Ale czekaj, jak ty chcesz się opalać, jak jutro od 15 znowu jesteśmy w RMF-ie?
11: To byśmy sobie tak mikrofonu bliżej okna?
1: No dobrze.
11: Przesunęli.
1: Przez okno podobno też opala.
11: No i wy nam wysyłajcie troszkę promieni słonecznych, to może się jakoś opaliło.
1: Rozproszyła cię Britney Spears, co?
11: Zdecydowanie. Radiowe Olki mówią dzień dobry ponownie.
1: Jej, jej.

0: Melanie Fiona na antenie RMF FM. Co prawda nie Monday Morning, bo już dzisiaj czwartek, ale dla kogoś może on się okazać bardzo szczęśliwy. Słuchajcie, na wakacjach najlepiej odpoczywać, ale czasem po prostu czegoś brakuje. Luz. W związku z tym na www.rmf.fm trwa właśnie konkurs wakacyjny SOS. Piszecie nam, jaki sprzęt mógłby zrobić wam te wakacje.
1: Sprzęt z oferty Media Expert,
0: oczywiście,
1: zaznaczmy.
0: I mógłby ten sprzęt zrobić te wakacje jeszcze lepszymi niż są. Proszę bardzo.
1: I z nami w tej sprawie Mateusz, który uważa, że prawdziwe szczęście jest na dwóch kołach. Zgadza się?
2: Tak, tak.
1: Dlaczego rower przydałby ci się w domu? Opowiadaj, co napisałeś w swoim zgłoszeniu?
2: Tak, no, w moim zgłoszeniu napisałem, że przydałby mi się rower, ponieważ żona tutaj sobie się wymiguje z wycieczek rowerowych tylko. Aha. Więc tutaj myślałem właśnie, że dobrym sposobem byłby zakup roweru i już by nie miała tej wymówki.
1: Napisałeś, że rower miejski Indiana Moena z 28-calowymi kołami by się przydał. No i mówisz, masz w takim razie.
0: Proszę,
1: koniec wymówek.
0: Koniec.
1: Żona od teraz jeździ na wszystkie rodzinne wyprawy razem z tobą.
0: Wiemy, że żona jest obok, więc proszę bardzo, pakujcie walizy, bierzcie rowery i jedźcie na wycieczkę. Dostajecie od nas kartę podarunkową Media Expert o wartości 1000 zł, a wy wchodźcie na RMF FM i piszcie, jaki sprzęt sprawiłby, że wasze wakacje byłyby jeszcze fajniejsze.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Ogłoszenie płatne.
5: Wakacje z Marianem i Barbarą.
6: Marian, dziś wielki dzień.
7: Bo?
6: Bo dziś po raz pierwszy skoczę z trampoliny na basenie, a ty to nakręcisz.
7: Ja?
6: No a kto dopiero co kupił smartfona w Media Expert i mówił, że będą świetne filmiki?
7: No ja.
6: No to ja lecę. Filmuj wszystko, Marian.
7: Dobrze.
6: Filmujesz?
7: No filmuję, filmuję.
6: To skaczę!
7: Ale pięknie leciałaś, Barbara, jak kormoran dający nura po rybę. Aż parę osób wypadło z basenu.
6: Jakiś ty romantyczny, Marian. Pokaż ten filmik.
7: No to patrz.
6: No, patrzę, Marian, i jestem rozczarowana. Jak ty ten telefon trzymałeś? Kto jest na tym filmiku?
7: No ja.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Coś dużego wpadło.
10: Kupon.
11: W Polomarkecie.
12: Do Polopop.
13: Kupon 20 zł. Jeszcze dziś zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł do wykorzystania jutro przy zakupach za minimum 99 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto winogrono białe do wtorku tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,99.
14: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Let's go!
10: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
20: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
21: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
24: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
25: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
26: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
27: Po reklamie.
28: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co biegają w klapkach.

0: Alex Warren za nami w RMF FM, a przed nami trzecia dziś szansa na to, żeby zostać milionerem.
1: Trzecia szansa 13 sierpnia. Te trzynastki u nas nie są pechowe. One mogą wam przynieść szczęście.
0: My liczymy na to, że to szczęście skumuluje się tak, że w tym trzecim finale padnie główna nagroda. Chcemy usłyszeć, że ktoś z was wygrywa
2: 1 013 000 złotych!
0: Ale, słuchajcie, żeby tak się stało, potrzebujemy was, bo my doskonale wiemy, że wśród was jest osoba, która ma dobrą intuicję, która ma bardzo dobre przeczucie, która doskonale wie, przeczuwa, w którym z sejfów ta nagroda główna czeka.
1: Czarodziejko, kierowniczko, szefowo.
0: Słucham.
1: Możemy teraz to zrobić?
0: No dobra, stop.
1: Robimy to.
0: Uwaga.
1: Ale co ty teraz zrobiłaś? Ty wyłączyłaś radio.
0: Czas na...
1: O!
0: Szczęśliwe numerki.
1: Ale ja lubię, jak to mówisz. Powtórz to proszę, bo to tak dobrze brzmi.
0: Szczęśliwe numerki.
1: No właśnie, a kiedy mówimy o szczęśliwych numerkach, proszę bardzo, mamy dla was następującą propozycję.
0: No skoro trzynastka jest w kalendarzu, to zróbmy tak, 1 i 3.
1: No ale banalne, ale może się sprawdzi i przyniesie
0: tak
1: komuś szczęście.
0: Jeśli macie 1 i 3 w numerze telefonu, te cyfry nie muszą stać obok siebie, nie muszą być w tej kolejności. Ważne, żeby i 1 i 3 były w numerze telefonu. Jeśli macie, no to macie najwięcej szczęścia.
1: Skoro dzisiaj 13 sierpnia, po krakowsku miałem powiedzieć 13 sierpnia,
0: 13.
1: Tak przez 13, czyli 13 minut, każdy zyskuje teraz 1133 dodatkowe losy za jednego SMS-a wysłanego z hasłem RMF pod 7474.
0: Ale,
1: tu jest haczyk. Jeśli ktoś ma 1 i 3 w numerze telefonu, my tę stawkę, co robimy? Podwajamy.
0: I wtedy na wasze konto wlatuje 2266 szans. I to jest bonus, który ruszył też na www.rmf.fm. No nie ma na co czekać. 13 minut, ani sekundy dłużej. 1133 albo 2266 szans.
1: W takim razie RMF 7474. Ta okazja ruszyła także na www.rmf.fm 7474.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
13: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kochani, zapraszam do mojego królestwa. Królestwa Dibango.
2: Król Dibango, Piotr Kręgowski w te wakacje w RMF FM.
1: Ogłaszam edykt. Tańczymy w każdy piątek rano.
2: Prawdziwe Dibango startuje już jutro po 8:30.
0: Reklama.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Pobiliśmy absolutny rekord.
4: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
5: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
6: Możliwe, bo to
2: lato na bogato.
3: I to nie koniec.
4: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
3: Graj dziś.
7: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
1: Gotowi na weekend? No to jazda!
0: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
1: Dobra, mordeczki, wszyscy

0: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Po reklamie.
1: Na zegarze już prawie godzina 18, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Kolejna fala migracji. W obawie przed takim scenariuszem wzmacniane są zewnętrzne granice Unii Europejskiej. Pod lupą faktów także piłkarskie emocje i wieczorne walki czterech polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Niepożądane zjawisko w Tatrach.
3: Trwa ta nieustająca walka o najlepszą fotografię, najlepszy post na Instagramie, Facebooku.
2: Bruksela wzmacnia ochronę zewnętrznej granicy Unii. To w związku z obawami przed kolejną próbą masowego przekroczenia granicy w Ceucie przez migrantów z Maroka. Miałoby do tego dojść jutro w nocy. Tak przynajmniej wynika z informacji, jakie pojawiają się w mediach społecznościowych. Jak informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino, do hiszpańskiej enklawy pojechał zespół unijnych ekspertów, by na miejscu ocenić sytuację.
4: Komisja Europejska jest też w stałym kontakcie z Madrytem i Rabatem. Bruksela podkreśla, że nie chodzi o przygotowania do tej konkretnej daty, ale o stałą ochronę zewnętrznej granicy Unii. Jednocześnie bardzo uważnie monitoruje internet. Komisja obawia się apeli zachęcających migrantów do kolejnej niebezpiecznej próby przekraczania granicy. Dlatego praktycznie codziennie rozmawia z platformami. Od 10 sierpnia odbyły się już dwa takie spotkania, a dzisiaj planowane jest kolejne. Według komisji ta wzmożona czujność platform już częściowo ograniczyła zasięg apeli o kolejną falę migracyjną.
2: I już teraz polecamy program Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Marek Teichman jak co tydzień po faktach o 18 wraz ze swoimi gośćmi analizuje i wyjaśnia bieżące wydarzenia, a także pokazuje, jak globalna polityka wpływa na nasze portfele.
5: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu o migracji. Profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, opowie o tym, na ile możemy skutecznie prowadzić politykę migracyjną, będąc częścią Unii Europejskiej.
2: Naszą informacyjną stację znajdziecie w aplikacji RMF On i na stronie rmf24.pl. 48-letni górnik zginął w kopalni Pniówek w Pawłowicach, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak poinformowali jej przedstawiciele, na mężczyznę zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy.
6: Sprawdź to na www.rmf24.pl.
2: Czy to zbieg okoliczności, czy celowa seria awarii? Holenderskie służby badają, czy eksplozja w porcie w Rotterdamie, podczas której, jak informowaliśmy w faktach, zginęła jedna osoba, może mieć związek z innymi niepokojącymi zdarzeniami. Do wybuchu, przypomnę, doszło przed południem podczas prac remontowych na terenie firmy paliwowej. Rano w innej części portu doszło również do dużej awarii zasilania. Wcześniej zapaliła się stacja wysokiego napięcia pod Rotterdamem. Piszemy o tym na naszej stronie internetowej. Cztery polskie kluby powalczą wieczorem w eliminacjach europejskich pucharów. Patryk Serwański ponownie w faktach.
7: Jestem?
2: Patryku, najbardziej znanego rywala ma Jagiellonia Białystok.
7: Tak, Rangers FC, szkocki gigant po przejściach, po kryzysie i po odbudowie, no ale w Europie to jest znana marka. Jaga wygrała u siebie w eliminacjach Ligi Europy pierwszy mecz 2-1, teraz będzie bronić tej skromnej zaliczki. No a kibice na Ibrox Park na pewno będą nieśli wieczorem drużynę z Glasgow.
8: Tutaj kibice będą chcieli bardzo pomóc drużynie i z tego, co słyszeliśmy, jest to gorąca atmosfera, także na pewno przed meczem będziemy musieli się na to nastawić i się tego spodziewać.
7: Tak mówił Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Białostoczanie w grze od 20.30. Ciekawe, jak na trudną podróż na Wyspę Owcze zareagują piłkarze Lecha. Poznaniacy zagrają z Klaksvik o 21.45. Górnik Zabrze kontra Ferencvaros i Hammarby kontra Raków Częstochowa. Te pojedynki za to już za godzinę. Górnik musi odrabiać straty po porażce 0-1. Raków w pierwszym meczu zremisował 0-0.
2: Różowe szaleństwo trwa w Tatrach. Chodzi o kwitnącą właśnie m.in. na hali gąsienicowej wierzbówkę Kibrzyce. Turyści, podobnie jak w przypadku krokusów na wiosnę, koniecznie oczywiście muszą sobie zrobić zdjęcie na tle różowego dywanu.
3: Trwa ta nieustająca walka o najlepszą fotografię, najlepszy post na Instagramie, Facebooku. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy w Parku Narodowym, chronimy te rośliny, no i staramy się ich niszczyć. Mimo że jest to roślina, możemy powiedzieć, pionierska, która porasta tereny trochę zniszczone, jakieś po pożarach, po wiatrołomach.
9: Czyli nie wchodzimy między kwiaty, nie schodzimy ze szlaków, nie kładziemy się w tych roślinach.
3: No dokładnie tak, czyli te wszystkie zasady, które jakby tutaj zawsze powtarzamy odnośnie krokusów. No i pamiętajmy przede wszystkim, że ta wierzbówka to nie tylko hala gąsienicowa, ale również i Hala Konratowa, i Dolina Kościeliska. W wielu innych miejscach również tą roślinę możemy spotkać.
2: Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Kolejne wydanie Faktów o 19:00. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Jutro lato na pełnej mocy. Prawie wszędzie dużo słońca, 30 stopni w Szczecinie i Wrocławiu, 29 w Poznaniu i Zielonej Górze, 28 w Łodzi i Gdańsku, chłodniej nieco na wschodzie, bo stopni 25 między innymi w Lublinie, ale nad samym Bałtykiem warunki idealne, również 25 stopni, czyli jeśli macie wolny piątek albo później będziecie nieco wolniejsi, to proszę bardzo, plany same się znajdą.
1: Na zegarze 5 minut po 18:00, tutaj cały czas RMF FM na wakacjach, więc gdziekolwiek jesteście.
11: Tak, Ola Filipek, przyznaj się.
1: Że tyle masz do powiedzenia o pogodzie, że ja tylko dodam, sobota będzie jeszcze cieplejsza. Dziękuję, koniec
11: zdania. No ładnie poszło.
1: No to co, gdziekolwiek jesteście, weźcie nas ze sobą na swoje wakacje do walizki. Ola Filipek, Oleksikora, cześć.

0: jak wrażenia po wczorajszym zaćmieniu słońca? Proszę bardzo, Ola.
1: A widzieliśmy, oglądaliśmy.
0: Razem.
1: Możecie to zobaczyć na Instagramie RMF FM. Polecamy serdecznie.
0: Dokładnie. Słuchajcie, a my tymczasem z Olą przeglądamy to, co dzieje się w internetach i wspólnie trafiliśmy na takie wideo. No dobra, wczorajsze zaćmienie tak podekscytowało pewną panią, że wjechała je podziwiać samochodem do parku.
1: Mało tego, tam było obywatelskie zatrzymanie, żeby jej wlepić mandat. Znaczy, wychodzi na to, że wczoraj była naprawdę historyczna data. No, mieliśmy jednocześnie co najmniej dwa zaćmienia.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Bo w Media

0: Expert.pl.
1: Przepis na lato.
2: Tutaj się opalamy na basenie.
1: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
1: Na www.rmf.fm trwa taka zabawa, w której chwalicie się niezapomnianymi historiami piłkarskimi waszych dzieci. No jak wiadomo, ich wyobrażenia to chyba nie zna granic, nie?
2: Prawda. Dzieci to naprawdę potrafią nas niejednokrotnie zaskoczyć. Dlatego też nagradzamy was za te wspomniane historie gadżetami i rodzinną wycieczką na PGE Narodowy. I to nie jakąś taką zwykłą wycieczką, tylko taką wypasioną, z przewodnikiem, który wam pokaże te wszystkie ukryte zakamarki. No naprawdę będzie się działo. W takim razie co? Wy wchodzicie na stronę zobaczyć, czy wasz wpis już nie wygrał, a jeśli jeszcze nie wzięliście udziału w naszej zabawie, no to po prostu musicie to nadrobić do dzieła.
1: Gdzie? Na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.

0: ATV w RMF FM. I tak brzmi RMF na wakacjach na 22 minuty przed 19. Szukamy właśnie z Olkiem dziwnych rzeczy w internecie. Wyskoczył nam taki tip na przykry zapach z lodówki. Podobno w tej kwestii pomoże korek.
1: Ale o którym ty korku mówisz? Bo jeśli mówisz o tym, który właśnie tworzy się na obwodnicy Krakowa, to ten tylko odbiera dobry zapach. Nie, nie zapach, humor.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Mówią na mnie tyci i wybieram

0: Mamy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super!
0: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
2: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tego lata o poranku w RMF FM.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Juhu! Dzień dobry.
4: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
5: Tomkowicz,
4: Skowron,
5: Olbratowski.
4: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
4: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Reklama.
2: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
10: Tu Dawid Podsiadło.
11: Hi, I'm Zara Larsson.
9: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
12: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
15: Sąsiadko, witam.
16: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
15: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
17: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicisz wrócił.
15: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
16: Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
17: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
18: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Po reklamie.
20: Radiowe Olki mówią Wam do usłyszenia jutro o tej samej porze.
21: A teraz posłuchajmy faktów o 19, które ma dla nas Marlena Chudzia, o której mówimy. Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór, zapraszam. Pytamy o postępy w śledztwie w sprawie wypadku samolotu F-16. Katastrofa miała miejsce podczas prób do Airshow w Radomiu. Kibicujemy naszym drużynom w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na boisku będą musieli dziś wykazać się piłkarze Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. Nie zobaczyliście wczoraj spadających gwiazd? Nie szkodzi, dziś kolejna szansa. Do końca roku może zakończyć się śledztwo w sprawie katastrofy samolotu F-16, do której prawie rok temu doszło na lotnisku w Radomiu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W tragicznym wypadku w trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Airshow zginął majer Maciej Slap-Krakowian. Z tymi faktami teraz Michał Dobrołowicz. Na jakim etapie jest śledztwo?
23: Śledczy przesłuchali 68 osób. Prokuratura czeka jeszcze na dwie ważne specjalistyczne opinie biegłych. Jednym z ważnych dowodów jest kamera osobista, która należała właśnie do majora Macieja Slaba-Krakowiana. W sprawie katastrofy nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów. Równolegle w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku w Radomiu nie odbędą się pokazy lotnicze Airshow. Ta impreza była organizowana co dwa lata. MON tłumaczy, że obecny priorytet sił powietrznych to zadania operacyjne i szkolenia. Władze Radomia zapowiadają jednak dalsze negocjacje i deklarują, że chcą zorganizować jak najszybciej kolejną edycję pokazów.
22: Nie wiem, czy to prawda, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Premier Donald Tusk skomentował dziś ustalenia naszych dziennikarzy, że były wiceminister sprawiedliwości ścigany za aferę w Funduszu Sprawiedliwości może przebywać w tym prorosyjskim separatystycznym regionie Mołdawii.
24: Ja mogę powiedzieć, że patrząc na to, co wyprawiają ci ludzie, to każdy najczarniejszy scenariusz jest możliwy. Ja pamiętam pana Szmyta na Białorusi. Więc ja nie wykluczam, że pan Romanowski po prostu jest kolejnym przykładem takiej wprost zdrady narodowej i korzystania z pomocy wrogów naszej ojczyzny. I to jest wyjątkowo paskudne. Ja nie mogę tego wykluczyć, ale nie mogę tego potwierdzić.
22: Tyle Donald Tusk. Przypomnę, że szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu poinformował dzisiaj, że do tej pory tamtejsze służby nie miały informacji, by Marcin Romanowski wjechał do tego kraju. Jednak zmiana, mecz Lecha Poznań z Klaksvik zostanie rozegrany dopiero jutro. Patryk Serwański przynosi te informacje. Przypomnę, pojedynek przeniesiono początkowo na 21.45. Tak. Skąd ta zmiana?
0: No to jest wynik rozmów przedstawicieli obu klubów, czyli właśnie Klaksvik i Lecha. Piłkarze wejdą na murawę jutro o 20.00 czasu polskiego. Zawodnicy kolejorza na Wyspę Owczyn, przypomnę, mieli dotrzeć już wczoraj. Ostatecznie zameldowali się tam dopiero dziś po 16.00. Przełożenie meczu na jutro nadaje więc czas na regenerację i takie spokojne przygotowanie się do gry. Zatem decyzja, można powiedzieć, taka zgodna z duchem fair play.
22: Ale piłkarskie emocje mamy już teraz.
0: Tak, już trwają. W eliminacjach Ligi Europy Górnik Zabrze podejmuje Ferencvaros i przy wsparciu Trybun spróbuje odrobić jednobramkową stratę. Raków Częstochowa z kolei gra w Sztokholmie z Hammarby.
1: A takie są fakty.
22: Noc spadających gwiazd. Także dziś można obserwować rój Perseidów na naszym niebie. Co prawda maksimum aktywności meteorów wypadło wczoraj, ale gwiezdne fajerwerki jeszcze się nie skończyły. Joanna Ślot z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w rozmowie z naszą dziennikarką Agnieszką Wyderką podpowiada, że bardzo ważny jest wybór miejsca na obserwację, żeby sztuczne światło nie zaburzało obrazu nieba. Pora też ma znaczenie.
2: Jest to druga część nocy i wynika to z ruchu Ziemi, która obraca się cały czas dookoła własnej osi. Tutaj możemy sobie globus wyobrazić. I w drugiej części nocy jesteśmy bardziej czoło w czoło, że tak powiem, ustawieni z tymi Perseidami, więc ta prędkość ich względna może być większa, dlatego mogą się spalać w tej atmosferze efektywniej.
10: Jak wiele takich obiektów możemy zauważyć na niebie?
2: Bardzo często podawana jest liczba 100 na godzinę, ale studzę emocje. Nawet podczas maksimum jest to bardzo optymistyczna i wyidealizowana wielkość. Także jeżeli zobaczymy nawet paręnaście, parędziesiąt w ciągu jednej nocy, to będzie to super.
22: Ale to i tak jest więcej niż przeciętnie w ciągu roku. A w faktach opowiemy też o zielonkawych Perseidach i wytłumaczymy ich naturę.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Przyszedł, jest Darek Maciborek.
26: Nasza największa gwiazda. Tej
25: i nasze słońce.
26: Nasze słońce, pewnie.
27: Prognozie pogody.
26: Dlatego tak się zrobiło gorąco. Przyznaj się, że ty masz pewnie plany jutro, żeby gdzieś na zachodzie kraju się pojawić, bo tam nawet 29 stopni.
27: Ja jutro bardziej na południu.
26: W Krakowie, słyszałam. 26 stopni, podobno temperatura przy stadionach będzie troszkę wyższa.
25: Tak, Darek Maciborek chodzi na koncerty, serio.
26: Zna się na tym. Darek po prostu jest taki trochę magnetic, on przyciąga najlepszą muzykę. Magnetic. Się pojawi.
25: Magnetic.
27: No jak magnesik na lodówce.
26: No trochę tak. Taka pamiątka z wakacji nasza.
27: Taki jak ten z Candy House. To jest taki nowy gatunek muzyki na pobliście. The Bomb.

0: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem Poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina-noteci.pl.

Cudowny sezon na wielkie przeboje. Największe w tej części Europy i w Polsce, bo to poblista. Tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Jeszcze więcej nowej muzyki. Zawsze po 20:00 towar eksportowy. Muzyki latino na cały świat. W bliskiej relacji muzycznej przebojowej z Bruno Marsem tym razem postawili na balladowe brzmienie stylizowane na lata 80. Nagranie Still w propozycjach do waszej listy.

0: sekcja muzyki bardzo popularnej i bardzo przebojowej. Umroza, nie ma miejsca jak dom. No to jak zaproszenie do muzycznej podróży. Może już na weekend, może na wakacje. No i powrót do ulubionego miejsca. Nie ma miejsca jak dom mrozu na Top Ten Poblisty.
1: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Sponsorem Poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
4: Reklama.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
6: Marian, A gdzie mogę kupić?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Dwoje spragnionych uczuć ludzi. Nowojorskie ulice, na których wszystko może się zdarzyć. I wyjątkowy wieczór, kiedy single pozwalają sobie na więcej. Tylko jedna noc. Występują Monika Barbaro, Colum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, LeVar Burton i inni. Tylko jedna noc. W kinach od 14 sierpnia.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
20: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
21: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
20: To w ogóle możliwe?
21: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
22: Po reklamie.
8: Trwa Poplista notowanie w RMF FM.

0: dawna, to wiem.
1: Oj, męskie granie orkiestra gra w tym sezonie mocno w zakochanie. Nareszcie na top ten. Jeszcze w nas gra poprzedni wielki hit melodii Marisy Odkochaj i obiecujemy, że znowu będzie pięknie. Będzie pięknie. Nowy przebój Marisy. Pierwszy krok w takie nieznane. Marysa z właściwą sobie taką wrażliwością, jak wiemy, do tworzenia pięknych, popowych, chwytliwych melodii. Tym razem dla wszystkich dziewczyn, może w procesie leczenia ran, gotowych, by zaufać intuicji. Marisa, będzie pięknie.

0: chóry, głosy, melodia, teksty przejmujące. Tyle i aż tyle, bez napinania się na oryginalność technologiczną w produkcji muzyki. No jedziesz, śpiewasz i nawet nie wiesz, kiedy jesteś w świecie artysty alt-popowego. Somber, My Brother Isn't Ready.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
3: Reklama.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: A co bystrzaki robią w te wakacje?
6: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Boli, spędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tego lata o poranku w RMF FM.
17: Skowron,
2: Olbratowski,
17: Tomkowicz.
2: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
18: Ja jestem jedna.
2: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
23: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Poplista numer 4.

Kolory lata w tej muzyce David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River, kołysanie fal, no taki błękit się pojawia, no i serca w rozterce. A nowy kolor lata ma

0: Dobrze, dobrze, że powstają takie przeboje, że jest plan na przedłużenie lata. Gips, Igo Formany, ostatni dzień lata. A na pierwszym miejscu dzisiejszego notowania, no to jest przebój jak siódmy bieg w drodze na długi weekend. Tak brzmi muzyczne doładowanie. Another 54 Ultra. Talk to you.
1: Lista numer 1.
2: Numer 1.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia.
2: Ej, do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Czasem gofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się 20. Najświeższe fakty. RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
12: Mieli ciężko naruszyć statut partii. 40 parlamentarzystów wykluczonych z PiSu. Lotnisko w Katanii pozostanie zamknięte z powodu aktywności Etny. Nasz reporter połączył się z Polakami, którzy próbują się wydostać z Sycylii. A w faktach sportowych Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w eliminacjach europejskich pucharów. Trzydziestu 8 posłów i 2 senatorów poza Prawem i Sprawiedliwością. Tak zdecydował koleżeński sąd dyscyplinarny. Z partii wykluczony został m.in. były premier Mateusz Morawiecki, obecnie lider klubu parlamentarnego Rozwój Plus. On i pozostali wykluczeni z PiS politycy mają teraz 7 dni na ewentualne odwołanie się od decyzji sądu koleżeńskiego. A więcej o rozłamie po prawej stronie polskiej sceny politycznej przeczytacie na rmf24.pl.
13: Europa według faktów RMF FM.
12: Ludzi jest pełno wszędzie kolejki, jak na targowisku. Tak sytuację na lotnisku w Palermo opisuje słuchacz RMF FM pan Bogdan. Jeden z wielu naszych rodaków próbujących wrócić do kraju z Sycylii. Ten powrót od kilku dni uniemożliwia aktywność wulkaniczna Etny. Po raz kolejny przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii. Tym razem co najmniej do jutrzejszego poranka. Dlatego część lotów przeniesiono na drugą stronę wyspy do Palermo. W wieczornych faktach nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski. Staszku, jak w tej sytuacji Polacy próbują wrócić do kraju?
14: Na przykładzie pana Bogdana, który z rodziną miał wylecieć z Katanii we wtorek, gdy dowiedział się, że lot odwołano, jak wielu innych, zaczął szukać alternatywnego powrotu do kraju.
15: Szukaliśmy promy połączenia komunikacją zastępczą, autobusami, wynajęcie samochodu. No, wszystko było cofane, bo ludzie spanikowali i chcieli uciekać z Katanii. Były osoby, które popłynęły promem na Maltę i zostały tam uziemione przez Etnę, bo zaczęło wiać w drugą stronę.
14: Ostatecznie do Palermo dotarli dziś pociągami, teraz czekają na samolot do Polski, który jest opóźniony. Największym problemem, jak mówi, jest brak informacji, przy tym pył dawał się we znaki.
15: Idąc miastem, opadał czarny pył. Po chwili człowiek cały był pokryty, twarz, włosy, ubrania, na takie powierzchnie, place, ulice, balkony, no były pokryte czarnym pyłem.
14: Paraliż lotniska w Katanii dotknął według Organizacji Obrony Praw Konsumentów 100 tysięcy pasażerów.
12: Na południu Anglii wykoleił się pociąg pasażerski. To skład jadący z Londynu do nadmorskiego Eastbourne. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Firmorgan.
16: 3 wagony pociągu wypadły z szyn. Leżą obecnie na boku wzdłuż torów. Według doniesień nie ma ofiar w ludziach i nikt z pasażerów nie odniósł poważnych obrażeń. Osoby znajdujące się w pociągu musiały być ewakuowane za pomocą specjalnych drabinek. Na miejscu są helikoptery medyczne i służby ratownicze. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wykolejenia, do którego doszło na prostym odcinku trasy. Wielka Brytania znajduje się obecnie w stanie suszy. Niewykluczone, że wysokie temperatury mogły doprowadzić

0: Do zniekształcenia torów. Faktyczne przyczyny tego incydentu zbada specjalne dochodzenie.
1: Czy to była łapówka? Pytają amerykańscy demokratyczni senatorowie. Chodzi o wytworny złoty pierścień z diamentami, jaki z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych prezydent Donald Trump dostał od handlarzy diamentów z Antwerpii. Niedługo potem europejskie diamenty zostały wyłączone z amerykańskich ceł. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co mówią sami handlarze diamentów?
2: Stowarzyszenie Producentów Diamentów z Antwerpii zaprzecza, że chodziło o łapówkę. Na razie nie ma na to żadnych dowodów. Są jednak podejrzane okoliczności. Kosztowny prezent wręczono pod koniec czerwca, a miesiąc później europejskie diamenty wyłączono z amerykańskich ceł. Senatorowie pytają więc, czy prezent miał związek z decyzją w sprawie ceł i ostrzegają, że może pojawić się problem odpowiedzialności karnej. Sam pierścień jest wyjątkowy. 18-karatowe złoto, ponad 300 diamentów i 75 innych kamieni szlachetnych. Jego wartość szacuje się na 25 do 35 tysięcy dolarów. W najlepszym przypadku moment wręczenia prezentu był wyjątkowo niefortunny.
1: Za to teraz bardzo fortunny moment na Fakty Sportowe. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A Fakty Sportowe przedstawi Patryk Serwański.
4: A nasze kluby grają w eliminacjach europejskich pucharów i Górnik i Raków zeszły na przerwę z prowadzeniem. W obu przypadkach gole strzelone tuż przed końcem pierwszej połowy. W Lidze Europy Zabrzanie podejmują Ferencvaros 1-0, Kacper Urbański z rzutu karnego. W Lidze Konferencji dla Toraków Częstochowa kontra szwedzkie Hammarby. Mecz wyjazdowy tutaj tuż przed przerwą gol Stratosa z Farnasa. Z kłopotami na Wyspy Owcze podróżowali dziś piłkarze Lecha. Było międzylądowanie w norweskim Bergen. Ostatecznie udało się dolecieć na miejsce. Mecz początkowo przełożono na 21:45, ale po rozmowach przedstawicieli obu klubów zmiana decyzji. Kolejorz zagra jutro od 20. Na pierwszy gwizdek czekają jeszcze piłkarze Jagiellonii Białystok o 20:30 na Ibrox Park. Wyjazdowy mecz z Glasgow Rangers. U siebie Jaga wygrała 2-1, no i teraz trzeba bronić skromnej zaliczki.
5: Będziemy robić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Nie przetrwać na Ibrox. Będziemy robić wszystko, żeby wygrać tu na tym stadionie i zdobyć ten stadion. To będzie bardzo trudne zadanie, ale wierzymy, że możemy tego dokonać.
4: Tak mówił trener Adrian Siemieniec. Iga Świątek ma przed sobą pierwszy finał turnieju WTA od ponad 300 dni. O północy rozpocznie się mecz Polki z Jeleną Rybakiną. To będzie decydujące starcie imprezy w Toronto. Świątek pokazuje tam bardzo dobry tenis.
6: To, co dzieje się w Toronto od kilku dni, może być przełomem grze Igi Świątek w kontekście najbliższych tygodni, miesięcy. To jest zdecydowanie najlepsze przy turniej Igi w tym roku.
4: Tak uważa współtwórca podcastu Breakpoint Marek Furian. Tenisowy turniej ruszył za to w amerykańskim Cincinnati. Magdalena Fręch gra już z Chorwatką Antonią Ruzic. W pierwszym secie jest teraz 2-2. Rozpoczyna się też mecz Magdy Linet z Rumunką Gabrielą Ruse.
7: Powrót do przeszłości, wspomnienie muzycznych kultowych hitów z mocno popularnych lat 90. Wehikuł czasu już startuje z wydarzeniami nie tylko popkulturowymi. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Mega hit Celine Dion, będący motywem przewodnim filmu Titanic. Muzykę skomponował James Horner. Słowa napisał Will Jennings. Piosenka zdobyła Oscara i stała się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii muzyki. Celine Dion nienawidziła demo piosenki i nie planowała jej nagrywać. A do wejścia do studia namówili ją mąż oraz kompozytor James Horner. Muzyczny wehikuł czasu do 1998 roku. Zaraz wracamy.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
2: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Alvcar.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Dwoje spragnionych uczuć ludzi. Nowojorskie ulice, na których wszystko może się zdarzyć. I wyjątkowy wieczór, kiedy single pozwalają sobie na więcej. Tylko jedna noc. Występują Monika Barbaro, Colum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, LeVar Burton i inni. Tylko jedna noc. W kinach od 14 sierpnia.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
10: Zawsze z Wami.
11: Mamy dla Was gorące newsy.
10: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
12: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
9: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
13: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czyskie gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Po reklamie.
18: Lato z RMF FM.

0: to 90.
1: Rok 98. Powstaje ustawa, a wchodzi w życie reforma wprowadzająca 16 województw zamiast dotychczasowych 49 w Polsce w 99. Wybuch skandalu politycznego wokół prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona i starzystki z Białego Domu. Ujawnienie romansu prezydenta USA z Moniką Lewinski. Clinton początkowo zaprzeczał, a później przyznał się do niewłaściwych kontaktów, co doprowadziło m.in. do jego impeachmentu. W 98 roku zmarł Frank Sinatra, amerykański piosenkarz, aktor filmowy. Wiadomość o śmierci Franka Sinatry wstrząsnęła fanami światem muzyki. Wiele miast, w tym Las Vegas, przyćmiło swoje neony na znak żałoby. Frank Sinatra zapisał się w historii jako jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów XX wieku.

0: Highway, Frank Sinatra. Stand by me, Fall the Coast. Grupa została zauważona podczas konkursu młodych talentów w Stanach Zjednoczonych. Formacja jest klasycznym przykładem wykonawców jednego wielkiego przeboju, One Hit Wonder, a ich aktywna kariera na dużej scenie po wydania singlu i albumu Stand by me trwała zaledwie rok. Fall the Coast, Stand by me.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

Follow the Call, Stand By Me, kolejny hit lata 98 roku, Bailando Luna. Piosenka Luny jest coverem utworu wydanego zaledwie 2 lata wcześniej przez belgijską grupę Eurodance o nazwie Paradiso. Choć utwór kojarzy się z gorącą Hiszpanią, sama Luna pochodzi z Holandii. Jest w Finlandii.

Bruno Bailando, a w Polsce bardzo popularny w 1998 roku. Hit Cały Mnie. Utwór narodził się jako żart na próbie w Domu Kultury w Niemodlinie pod koniec lat 80. Muzycy pierwsi na co dzień słuchali ciężkiego rocka i pozostawali i postanowili sparodiować popularne wtedy zespoły glam rockowe grające muzykę na pogranicy, pograniczu kiczu. Piosenka stała się obowiązkowym punktem imprez tanecznych. Singiel odniósł gigantyczny sukces komercyjny. Grupa podpisała kontrakt z wytwórnią fotograficzną i oficjalnie zmieniła na pewien czas nazwę na Paweł Kukiz i Piersi. Całuj Mnie.

Radio Ekspert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Tu nie musisz walczyć o leżak.
5: Tu możesz zapomnieć o terminach.
4: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam La Diva.

0: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
7: This is James Blunt. You're listening to RMF FM.

Rok 98. Microsoft wydał system operacyjny Windows 98. 4 września oficjalnie zarejestrowano firmę Google. Wyszukiwarka zyskała globalną popularność pod koniec lat 90. Debiut telewizyjnego formatu Who Wants to be a Millionaire, czyli popularnych milionerów. Wystartował ten format w Wielkiej Brytanii. W 98 roku świat kręcił się wokół zakręconej. Singiel oraz debiutancki album o tym samym tytule zrewolucjonizowały polską scenę muzyczną. Projekt przyniósł młodej artystce Reniusis aż 3 prestiżowe statuetki Fryderyk 98. Za unikalne brzmienie i kompozycję utworu odpowiadał Jarosław Płocica, znany chociażby z hip-hopowego hitu Rowery 2. Reniusis, zakręcona.

0: pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Przepis na lato.
9: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
8: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla Twojego biura w jednym miejscu.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzia.
14: Tu youtuber, któremu zarzuca się m.in. czyny pedofilskie w drodze do Polski. To następstwo decyzji sądu w Wielkiej Brytanii o jego ekstradycji. Ceny paliwa mają spaść. Premier Donald Tusk zapewniał, że stanie się to po weekendzie. Powiemy też, czemu jutro mogą być problemy z załatwieniem niektórych spraw urzędowych. Do Polski wraca dziś Stu, youtuber, który ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Pandora Gate. W lipcu, przypomnę, brytyjski sąd zgodził się na jego ekstradycję. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, za kilkadziesiąt minut youtuber wyląduje na lotnisku w Warszawie na pokładzie rejsowego samolotu. Stamtąd trafi do aresztu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia w związku z zarzutami o czyny pedofilskie i rozpijanie nieletnich. Tragiczny pożar na Mazowszu. W Świerczynie, niedaleko Płocka, płonie budynek wędzarni. W pożarze zginął 45-letni mężczyzna. Na miejscu z ogniem walczy ponad 60 strażaków. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Po najbliższym weekendzie ceny paliw na stacjach benzynowych pójdą w dół. Benzyna będzie tańsza o ponad 90 groszy na litrze. Premier Donald Tusk ogłosił dziś, że rząd częściowo przywróci program CPN, czyli ceny paliw niżej.
15: Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
14: Więcej o decyzji rządu i o tym, co o takiej obniżce sądzą kierowcy, usłyszycie w faktach o 22. Inaczej niż zwykle w piątki działać będzie jutro wiele urzędów i instytucji. Wielu pracowników odbierze dzień wolny za święto, które przypada w sobotę. W wieczornych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz, gdzie dokładnie nie załatwimy jutro spraw urzędowych.
16: Między innymi we wszystkich oddziałach ZUS-u i Narodowego Funduszu Zdrowia. Jutro nie skorzystamy też z pomocy konsultantów na infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za to działać od piątku do niedzieli cały czas będzie całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ. Wolne będą mieć jutro pracownicy urzędów w dużych miastach, m.in. w Toruniu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i we Wrocławiu. Nieczynne będą też jutro urzędy mniejszych gmin, takich jak Śląskie Mysłowice, Małopolski Bożencin, Kleszczów w województwie łódzkim i Prażmów na Mazowszu.
17: Są i takie fakty.
14: Fani Harry'ego Pottera przyczynili się do zmiany potężnej inwestycji energetycznej o wartości 430 milionów funtów. Miała ona przebiegać przez miejsce fikcyjnego pochówku z Gretka, przyjacielskiego elfa z ostatniego filmu o czarnoksiężniku. I want to bury him
18: properly, without magic. Scena pogrzebu z Gretka kręcona była na plaży w Walii. Od czasu premiery filmu w 2010 roku fani z całego świata czcili tam symboliczny grób dobrodusznego elfa, zwożąc na wydmy tysiące malowanych kamieni. Gdy inwestorzy planowali przebieg podmorskiego kabla, trasa miała przebiegać przez teren przylegający do kultowej plaży. W obawie przed masowymi protestami fanów oraz zniszczeniem miejsca o wysokiej wartości turystycznej podjęto decyzję o korekcie trasy. Co ciekawe, nową wytyczono w sąsiedztwie jak najbardziej prawdziwych, historycznych wykopalisk z epoki brązu, gdzie archeolodzy odnaleźli autentyczne ludzkie szczątki sprzed tysięcy lat.
14: O czym z Londynu donosił korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
20: Górnik Zabrze odpada z eliminacji Ligi Europy. Domowy remis z Ferencvarosem 1-1 to za mało, by wygrać dwumecz. Zabronie spadają do Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok gra teraz z Glasgow Rangers. To są także eliminacje Ligi Europy. Trwa pierwsza połowa. Szkoci z golem, zatem odrobili straty po wyjazdowej porażce. W Lidze Konferencja co do decydującej rundy awansował Raków Częstochowa. W końcówce trzeba było się bronić. Raków wygrywa jednak w Sztokholmie z Hammarby 1-0. Sportowe emocje także w Birmingham. Tam kolejny dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy. W sesji porannej do finału biegu na 400 metrów w dobrym stylu awansowała Natalia Bukowiecka. Wygrała swój półfinał, czas 49 sekund 57 setnych.
21: Też wiem, że to nie było moje 100%, mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej. Taki wyplan, żeby to wyjść w tą najwyższą formę w sezonie i jak widać to się udało, więc z tego jestem zadowolona. Byleby zregenerować się do tego sobotniego finału i tam też dowieść głową.
20: Do finału skoków wzwyż awansowała Maria Żodzik, o medale będą bić się także nasi oszczepnicy Dawid Wegner i Marcin Krukowski. A dziś tylko jeden finał z udziałem biało-czerwonych, bieg na 3000 metrów z przeszkodami i w tym finale wystąpią trzy Polki. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk mają przed sobą kolejną rundę Mistrzostw Europy. Od jutra będą rywalizować w Czechach.
22: Przed nami piąta runda Mistrzostw Europy, czyli Rajd Barum. Jeden z najtrudniejszych asfaltowych rajdów na świecie. Natomiast też myślę, że jeden z moich ulubionych i myślę, że jedno z większych wyzwań, które przed nami w tym sezonie.
20: Przypomnę, że liderem Mistrzostw Europy jest zwycięzca niedawnego Rajdu Polski, czyli Finn Temu Suninen. Załoga Marczyk-Gospodarczyk zajmuje trzecią lokatę. Rajd Barum zakończy się w niedzielę po południu, a kierowcy przejadą łącznie 13 odcinków specjalnych.
13: Kto ma ochotę na słynne kojarzy się, nie wiem, ze słodką chwilą, gaszeniem pragnienia i co jeszcze w stanie sobie tylko jesteście wyobrazić, bo to jest GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych. Armelia.
23: No, jestem.
13: I Darek Maciborek, zapraszamy.
23: I zaczynamy.
13: Co masz na myśli?
23: Taką czekoladę mleczną bym sobie zjadła i bym zrobiła taką

0: i to jest jedna z tych ulubionych. DJ Joe, End of Beginning. Kto ma ochotę na słynne to rozpoczynamy pierwszą zabawę w Graki Zabawach dla dorosłych. Prezentujemy słynne bardzo znanej osoby, czasami zahaczające też o Wy telefonujecie, zgadujecie, kto jest osobą dzisiaj poszukiwaną na pierwsza prezentacja? No można 12,2 miliony, można też SMS-owo.
1: No i można wysłać głosóweczki na Messengerze.
0: Ulubione nasze ręczniczki plażowe, radiowe mamy dla was. Ja już widzę na balkonie w takim ręczniku. Albo na plaży. Dla przypomnienia? No i jeszcze 12,2 miliony. Kto na i na
2: Reklama.
3: RMF FM na wakacjach.
4: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
3: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
4: Czekamy na was na www.rmffm.
3: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
5: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Przepis na lato.
8: Tutaj się opalamy na basenie.
3: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czyskie gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
16: Zawsze z wami.
17: Mamy dla was gorące newsy.
16: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
18: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger. Producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Uśmiechnij się. Masz wakacje. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: To była tak zwana rozgrzewka w słynnych osobach na M. Tak to brzmiało u tej osoby Y. No i wasze odpowiedzi szybciuteńko.
1: No czy to jest może głos Macieja Szczura?
2: Czy to był Dawid Dudek?
3: Tego to nie znam.
0: Ja też nie znam Dawida. Piłkarza znam Dudka.
4: Dobry wieczór. Czy to jest pan Radosław Sikorski?
0: My mamy jedną zasadę. Mniej polityki, więcej muzyki.
5: Grzegorz Kryjowiak!
3: Brawo!
0: To są niesamowite emocje, tak po jednej nutce.
3: I na jednym tchu, chcę zaznaczyć.
0: Ja nawet nie wiedziałem, że wy tyle wiecie, naprawdę. Kto na M, tym razem w wersji premium, za chwilę sięgniemy po słynne bardzo przebojowe. Nie wiem, zróbcie sobie teraz kawę.
3: Prysznic.
0: O!
3: Kąpiel.
0: Wracamy z radiowym ręcznikiem za moment. Ale najlepsza muzyka to już teraz Ariana Grande. Hey, the time. Medial of me.

0: kategorii możemy powiedzieć, bo to jest wersja premium tej zabawy w grach i zabawach dla dorosłych. Kategoria premium, osoba zagraniczna.
1: Mm-hmm,
0: tak. I nie mieszkająca w Czechach. Nie.
1: Bo to by było za łatwe.
0: I nawet to no brzmi jak jakiś
1: wyśpiewane, nie?
0: Refren takiej troszkę raperskiej pioseneczki. 12,2 miliony. Tyle możemy. No a wy wiecie, co macie robić. 12,2 miliony. Czekamy na wasze bardzo poprawne odpowiedzi telefoniczne, SMS-owe i głosówkowe.
2: Reklama.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czyste Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwrot wskazujący na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
7: O czym marzą bystrzaki tego lata?
8: Codziennie czekolady.
7: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
11: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
13: Ale chyba nie włosów.
12: Akurat włosy wypadają mi garściami.
13: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
12: Ale łysienia u ciebie nie widać.
13: No właśnie.
14: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
15: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Słuchaj, Marian.
10: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
3: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mar-

0: jak na Florydzie, gdzie potencjalny kandydat Republikanów na gubernatora Byron Donalds opowiada się zdecydowanie przeciw nowym centrom danych w swoich politycznych reklamach. Mówi o tym, że ochroni społeczności i rodziny Florydy przed tym typem infrastruktury w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Inny problem ujawnił wielki spór pomiędzy Pentagonem a Anthropic, czyli inną bardzo dużą korporacją zajmującą się sztuczną inteligencją, odpowiedzialną za clouda. To jest bodaj największy w tej chwili rywal OpenAI i jego chata GPT. Otóż narzędzia dostarczane przez Anthropic były i są wykorzystywane przez amerykańskich wojskowych, również przy tych najbardziej widowiskowych operacjach, takich jak pojmanie Nicolasa Maduro w Wenezueli. No ale pojawił się spór, ponieważ z jednej strony Anthropic nie chciałby, by amerykańscy wojskowi używali ich narzędzi, ich modeli zupełnie bez ograniczeń i postawił kilka czerwonych linii, między innymi związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do autonomicznych modeli zabijania, czyli takich, gdzie to sztuczna inteligencja, a nie człowiek, będzie decydował o celach ataku, czy jeżeli chodzi o kwestie związane z inwigilacją. Z drugiej strony Pentagon ma pretensje do Anthropica i mówi, że nie chce korzystać z technologii, nie chce korzystać z narzędzi, co do których nie sprawuje pełnej kontroli, bo przecież to może rodzić sytuację zagrożenia w sytuacji na przykład wojny, konfliktu zbrojnego. Ten spór jest niezwykle zaciekły, przeniósł się na drogę sądową. Również administracja Trumpa pokazała przy tej okazji, że potrafi grać bardzo ostro, ponieważ Anthropic został oznaczony jako zagrożenie dla łańcuchów dostaw, co po prostu oznacza ogromne problemy w uzyskiwaniu jakichkolwiek kontraktów ze strony instytucji federalnych. Wreszcie okazało się, że sztuczna inteligencja rozwija się błyskawicznie i pojawiają się nowe zagrożenia, które prowokują jednak refleksję w administracji, czy należy pozwalać na zupełnie swobodny rozwój tych modeli, czy jednak potrzebny jest pewien rządowy nadzór, pewna ingerencja, która spowoduje, że zawczasu uda się wyeliminować albo przynajmniej ograniczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. W maju Donald Trump miał podpisać rozporządzenie wprowadzające dosyć restrykcyjne podejście ze strony rządu. Nowe modele miały być wstrzymywane na okres 90 dni, podczas których to niespełna 3 miesięcy amerykańska administracja miała czas na sprawdzenie, zweryfikowanie, czy aby na pewno dany model jest bezpieczny. Do ceremonii podpisania tego rozporządzenia nie doszło i to był pewien sukces właśnie tej branży technologicznej, która zawiązała bliskie relacje z Donaldem Trumpem, między innymi Davida Sachsa, który przez jakiś czas doradzał mu w kwestiach sztucznej inteligencji i kryptowalut. To rozporządzenie bardzo mocno zmieniono i w czerwcu Trump podpisał dokument, który skrócił ten okres wstrzymywania danego modelu do 30 dni, a poza tym uczynił całą rzecz dobrowolną. To same korporacje muszą się zdecydować na współpracę z rządem w tym zakresie. Nie jest jednak powiedziane, że to ostatnia regulacja, którą Trump wprowadza w zakresie sztucznej inteligencji, bo rzeczywistość zaczyna być niepokojąca. Mieliśmy ostatnio chociażby sytuację z nowym modelem od OpenAI, który w czasie testów wymknął się spod kontroli i zhakował bazy danych zupełnie innej firmy. To wszystko będzie jednak napędzało pewną presję na administrację, by wbrew sojusznikom z Doliny Krzemowej pewne regulacje wprowadzać. Zobaczymy, jak te napięcia będą wpływały na stanowisko Partii Republikańskiej w kolejnych wyborach.
1: Ameryka pod rządami 47. prezydenta. Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Czym się karmi chorych w szpitalach? To sprawdzała inspekcja sanitarna i w 22 przypadkach nałożyła kary. Iga Świątek ma szansę wygrać pierwszy turniej w tym roku. Rozpoczyna się właśnie finał w Toronto, rywalką Jelena Rybakina. Wybierzemy się też do kina, ale takiego bardziej niszowego. A na początek aktualne informacje z dróg. Kierowcy, uważajcie na A1 na odcinku Mszana-Gorzyce w pobliżu miejscowości Godów w Śląskiem. Auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Gorzyczek. Wahadłowo przejedziecie między Toruniem a Brudnicą w miejscowości Gronowo w Kujawsko-Pomorskiem. Na Krajowej 15 auto osobowe zderzyło się z łosiem. 22 kary grzywny nałożyła inspekcja sanitarna na szpitale z powodu nieprawidłowości dotyczących posiłków podawanych pacjentom. Sanepid skontrolował ponad 1000 jadłospisów dla pacjentów. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Dobry wieczór. Zastrzeżenia sanepidu dotyczyły 70 na tych ponad 1000 skontrolowanych jadłospisów. Główne nieprawidłowości to przeterminowane produkty, nadmiar soli, zbyt mała ilość warzyw w szpitalnej diecie, ale też to, że między posiłkami były zbyt długie przerwy, na przykład między kolacją a śniadaniem aż 14 godzin, a to według ekspertów za długo. Pacjenci, z którymi rozmawiałem, komentują, że w dużej mierze od szczęścia zależy teraz jakość posiłków w szpitalach.
3: To zależy też od którym. Najlepsze to chyba mają te, które rodzą. Ale myślę, że się poprawia. Powinno być większe porcje, bo są w ogóle małe porcje.
4: Niedobre i w ogóle jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
5: Natomiast jeżeli chodzi o posiłki obiadowe, było tak, że codziennie dostawaliśmy do wyboru na następny dzień jakieś pozycje i następnego dnia one były po prostu nam dostarczane.
2: Była pani zadowolona?
5: Bardzo.
2: Wraz z początkiem tego roku wygaszony został program Dobry Posiłek w szpitalach. W praktyce przekłada się to na to, że pieniądze dla lecznic na posiłki nie są oznaczone. Placówki dostają je w ogólnej puli na swoje działanie. Większość szpitali w Polsce nie ma teraz własnej kuchni, tylko zamawia posiłki w zewnętrznych firmach cateringowych.
6: Kibicujemy Idze Świątek.
1: Ostatni turniej wygrała we wrześniu ubiegłego roku. Teraz staje przed szansą na kolejny triumf. Iga Świątek za kilka chwil rozpocznie finałowy mecz turnieju w Toronto. Rywalką będzie wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina.
7: Od Rybakiny na korcie dużo zawsze zależy. To jest tenisistka grająca bardzo agresywnie, bardzo szybko, bardzo płasko, nie dająca wiele czasu na korcie przeciwniczkom. Iga na pewno musi w tym meczu dobrze serwować, żeby nie stracić tutaj dystansu do Rybakiny i na pewno musi być skuteczna, gdy jakieś szanse przy serwisie Kazaszki nadejdą.
1: Analizował współtwórca podcastu Breakpoint Marek Furian. Wynik meczu na pewno usłyszycie w Faktach. Będziemy trzymać kciuki. A teraz odsłona naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Odwiedzaliśmy dziś Kraków. Jednym z miejsc, do którego warto wpaść, są kina studyjne, a jest ich w Krakowie aż 7. Nasz reporter Paweł Konieczny był w kinie Kijów i rozmawiał z Ewą Łabudzińską-Olszak.
8: Myślę, że to, co nas wyróżnia tutaj, to możliwość grania z jednej strony blockbusterów, filmów nastawionych na widowisko wizualne, takich jak ostatnio Odyseja, ale też kino kameralne, artystyczne. Teraz wprowadzamy do seansów pokazy filmów Almodovara na przykład. Mamy też kameralne kino mocne, czyli szerokie spektrum i filmy widowiskowe, i filmy, które są bardziej kameralne, spokojne, skłaniające do refleksji.
9: Oprócz dużej sali także jest okazja do tego, żeby zajrzeć do tych mniejszych sal.
8: Nasze mniejsze sale są miejscami, w których prezentujemy repertuar kameralny, studyjny, często awangardowe kino, więc dla widza, który poszukuje tego typu obrazów, są one jak najbardziej pożądane.
1: Kina studyjne bez dwóch zdań mają swój klimat. A ja teraz wam zaproponuję kolejny odcinek serialu Fakty za godzinę, tym razem w reżyserii Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Port Polska. Właśnie tak nazywać ma się obecnie przynajmniej nowe, największe lotnisko w Polsce, w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Teraz, no bo pamiętacie, że kiedyś nazywało się inaczej. A nie wiadomo, czy jak się władza zmieni, to nie będzie się nazywać jeszcze inaczej. To wszystko jest możliwe, ale w ostatni piątek odwołany został prezes spółki, który odpowiada za te inwestycje, Filip Czernicki. I pojawia się pytanie, co dalej? Coraz bliżej jest start budowy. Takie są ustalenia naszego dziennikarza Michała Dobrołowicza, który jest teraz ze mną w studiu. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Michale, no już niezależnie od nazwy. Nazwa się może 10 razy zmienić. Ty nie, ale spokojnie, na pewno mamy czas, jeszcze się może zmienić.
2: Był Centralny Port Komunikacyjny, Solidarność, teraz Port Polska, rzeczywiście tego się trzymamy.
1: Na dzisiaj jest tak, jak powiedziałeś, ale co innego chciałem się zapytać. Kiedy ta budowa ma fizycznie ruszyć, bo sporo o niej od dawna słyszymy.
2: Ta pierwsza łopata symboliczna według planów ma być wbita pod koniec września, najpóźniej na początku października. Tam ma być na początku palowanie, utwardzanie gruntów, kilka tysięcy pali ma być wbitych właśnie w ziemię w Baranowie, ale żeby to faktycznie było możliwe, najpierw muszą skończyć się wywłaszczenia za odszkodowaniami. My dzisiaj uzyskaliśmy nowe informacje na temat skali tych odszkodowań. Te odszkodowania i kwoty finansowe z nimi związane to ma być ponad 500 000 000 zł. Na razie brakuje jeszcze 37 działek, żeby ta budowa mogła ruszyć. Około 140 jest już kupionych. Tutaj mówimy o tym pierwszym etapie, gdzie właśnie ta ziemia ma być utwardzana, gdzie ma powstać terminal, a obok dworzec kolejowy.
1: Ty odwiedziłeś wczoraj Mazowiecki Baranów, gdzie ma powstać lotnisko. Jak teraz wygląda to miejsce?
2: Tam jest jeszcze dosyć sielski, rolniczy krajobraz. Pojawiają się znaczące banery, które jeszcze wiszą na niektórych ogrodzeniach. Te banery pamiętam sprzed kilku lat. Na nich jest hasło nie dla CPK, nie dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tam jeszcze ta dawna nazwa się pojawia, ale niektóre banery są już trochę wyblakłe i nie widać już tak dobrze tego słowa nie. To też może być znaczące, a mieszkańcy mówią, że niektórzy przekonali się trochę już do tej budowy. Niektórzy pogodzili się z nią, a niektóre wsie już po prostu zniknęły, bo sporo osób się po prostu stamtąd wyprowadziło.
3: Już są powyprowadzane.
2: A kto został? Dużo osób zostało?
3: Tam już na tych wsi, co miały do wytego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
2: Straż pożarna?
3: Tak. To już dwie straże już są skasowane.
2: Te procesy cały czas trwają. Wiemy, że jest jeszcze kilka rodzin, które nie chcą się stamtąd wyprowadzić i z tymi rodzinami prowadzone są negocjacje i te negocjacje mają zakończyć się w najbliższych tygodniach, najpóźniej do początku jesieni, tak aby mogła fizycznie tam w Baranowie ruszyć budowa.
1: Mówisz o tym, że są jeszcze takie rodziny. Ile jest takich mieszkańców? Ile rodzin w Baranowie wciąż nie chce się wyprowadzić, nie chce zostawić? To jest też zrozumiałe w pewnym sensie. Sentyment. Tak. Całe życie tam spędzili, no nie jest łatwo się wyprowadzić. Ale ile jest takich rodzin?
2: Mówi się o kilku rodzinach. Kilku rodzinach, które są właścicielami często dużych, bardzo działek, dużych terenów rolniczych. Wiemy, i takie mam też informacje właśnie ze spółki CPK, plan jest taki, że do września te sprawy związane z wywłaszczeniami zostaną załatwione. Tutaj mówimy, przypomnę, o kwocie ponad 500 000 000 zł właśnie, jeśli chodzi o odszkodowania. To jest około 900, ponad nawet 900 właśnie działek, których dotyczy ten pierwszy etap lotniska. Jeśli chodzi o ten absolutnie pierwszy, gdzie ma być wbita pierwsza łopata jesienią, tam sprawy są pozałatwiane. Natomiast jeśli chodzi o tę dalszą część tego terenu, gdzie właśnie lotnisko ma powstać i ma być gotowe według planów za ponad 6 lat w 2032 roku, tam jeszcze część działek czeka na wykupienie za wywłaszczeniami właśnie.
1: Dziękuję bardzo, Michał Dobrołowicz. Dzięki Ci za te informacje. Będziemy oczywiście śledzić tę sytuację z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem, co dzieje się w porcie Polska.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Zadałem wam pytanie, kto powinien pierwszy wyciągnąć rękę do zgody? Polacy czy Ukraińcy? Napiszcie SMS-a albo maila. Mówimy o tych sprawach, ponieważ biuro Włodymyra Zełenskiego opracowuje taki plan. Plan, który ma poprawić wizerunek Ukrainy w Polsce. Takie informacje przekazał dziś Dziennik Gazeta Prawna. Program ma się koncentrować na dyplomacji publicznej, a do jego realizacji ma zostać zaangażowana nawet zewnętrzna agencja PR-owa. A więc PR tu jest ważny, taka też, no może w dobrym sensie tego słowa propaganda. Dziennik podaje, że Ukraińcy chcą dotrzeć do przychylnej sobie części polskiego społeczeństwa, czemu mają służyć przedsięwzięcia poszerzające wiedzę o rosyjskim zagrożeniu czy o dawnych polsko-ukraińskich sojuszach. Już nie sporach, sojuszach. Według Dziennika biuro Zełenskiego proponuje zacieśnienie współpracy z biznesem, z ekspertami, z mediami. Jednocześnie służby mają szukać dowodów na finansowanie polskich środowisk antyukraińskich przez Rosję. A więc nie tylko marchewka, ale także kij. No i właśnie ten temat teraz poruszymy. Poruszymy razem z doktorem Łukaszem Adamskim. Witam serdecznie, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Historyk, ekspert do spraw Europy Wschodniej, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego jest gościem Radia RMF24. Jak pan ocenia ten pomysł?
2: Ja mam takie trochę ambiwalentne uczucia. Z jednej strony cieszę się, że taka inicjatywa powstała, bo to wskazuje, że władze ukraińskie wreszcie zrozumiały, że jest problem, że Polska jest zbyt istotnym krajem także dla Ukrainy, aby może ją, bym powiedział, lekceważyć w strategii polityki zagranicznej, i pogarszające się nastroje polskiego społeczeństwa wobec Ukraińców utrudniają mocno funkcjonowanie też ukraińskiej administracji i ukraińskiego państwa, tak?
1: No, czyli to, co się dzieje w społeczeństwie, bardzo mocno też wpływa na politykę, prawda?
2: Ależ oczywiście, no ale powiedziałem, że mamy stosunek ambiwalentny, a to dlatego, że przynajmniej sądząc po tych zapowiedziach, ja nie widzę tutaj refleksji, że bym powiedział w istotnej części za pogorszenie się stosunku Polaków do Ukraińców odpowiadają nie tylko powiedzmy polscy nacjonaliści, prorosyjskie środowiska czy rosyjska dezinformacja, ale też błędy komunikacyjne samych władz ukraińskich.
1: Jakie to błędy, jakby pan wymienił?
2: No z jednej strony to jest uparte obstawanie przy takiej teorii czy hipotezie symetrii w odniesieniu do rzezi wołyńskiej, czyli bym powiedział, że polskie i ukraińskie podziemie mordowało się wzajemnie i jednocześnie niestety ucierpiała ludność cywilna, a z drugiej strony no to są takie rzeczy jak na przykład niechęć do przyznania się za incydent, do tego, że w Przewodowie 4 lata temu to ukraińska rakieta niestety spadła na polskie terytorium.
1: A nawet, jak przyznał później prezydent Andrzej Duda, była próba wciągnięcia Polski do konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.
2: Tak, albo to są takie, bym powiedział, performanse, jak zwracanie na polecenie prezydenta Zeleńskiego i pewien z jego inicjatywy orderów przez urzędników państwa ukraińskiego, a to są jeszcze jakieś, bym powiedział, złośliwości czy zarzuty, które skądinąd Zeleński wielokrotnie pod adresem Polski w ostatnim czasie, w ostatnich 3 latach wypowiadał, więc ja
1: jeszcze
2: po prostu
1: przesyłanie tych orderów pocztą, prawda? To też taki dodatkowy jeszcze aspekt.
2: No właśnie, oczywiście można tutaj powiedzieć, że nie ma, bym powiedział, konfliktu czy problemu, gdzie tylko jedna strona jest winna. Ja nie chciałbym też, bym powiedział, wybielać pewnych problemów, które my mamy w Polsce, tak? I zwłaszcza tej obrzydliwej niechęci, tego hejtu wobec Ukraińców, który już niestety wzrasta. Ale nie jestem pewien po prostu, czy działania PR-owe czy one wystarczą, żeby poprawić wizerunek Ukrainy w Polsce. Ale powtarzam, dobrze, że przynajmniej jest ta świadomość, że coś trzeba zrobić.
1: Tym brzemieniem takim jest historia, prawda? No, nie mamy wspólnych bohaterów, mówiąc bardzo delikatnie, prawda, z Ukraińcami. No, oni tworzą taki panteon narodowy, prawda? Stepan Bandera, Roman Hruszewicz, Dmytro Kłaczkiewski i Kłym Sawur, prawda? Inaczej rzecz ujmując. Mikoła Lewit, Jarosław Steczko. To są wszystko ich bohaterowie, a u nas są traktowani jako zbrodniarze. Nie ma u nich żadnej refleksji, że to jest po prostu nie fair.
2: Znaczy, to jest kilka spraw. Znaczy, większość tych osób, które pan redaktor wspomniał, one są też no-name'ami dla samych Ukraińców. Bandera i pewnie Hruszewicz nie. I jest, bym powiedział, skandalem, że Roman Hruszewicz wciąż jest usprawiedliwiany, chociaż wydawał ludobójcze nakazy. Natomiast no, są też, bym powiedział, bohaterowie ukraińscy, którzy są nie tylko neutralni dla Polaków, ale którzy są wręcz, bym powiedział, powinni mieć pomniki w Polsce. Na przykład Szymon Petlura, tak? Którego żołnierze ofiarnie bronili Zamościa.
1: Sojusznik Piłsudskiego, prawda?
2: Tak, w 1920 roku, tak. Inny bohater ukraiński, Iwan Mazepa, jest przecież bohaterem na przykład...
1: Dramatu słowackiego na przykład.
2: Dramatu słowackiego. Już nie mówiąc o Sachajdacznym, który razem z Chodkiewiczem bronili Chocimia w 1621 roku. Więc
1: jest ten wspólny historyczny mianownik. Dlaczego nie sięgają do takich źródeł, tylko specjalnie jakby? No też, no, oni mówią o tym, że to Rosja prowokuje nacjonalistów polskich, a my mamy tu w Polsce takie wrażenie, że oni też działają na rzecz Rosji, skłócając się z nami.
2: Dlatego, że Ukraina jest bardzo, jest bardzo straumatyzowanym krajem, który ma bardzo słabą tradycję historii krytycznej, czyli takich rozliczeń krytycznego myślenia o przeszłości i który w tym momencie każdą osobę, byleby tylko walczyła w przeszłości z Rosją, jest gotów stawiać na piedestał. I do tego jest jeszcze w wojsku bardzo dużo, bym powiedział, środowisk o poglądach nacjonalistycznych, czy wręcz czasem neonazistowskich, którzy
1: są... No pojawiają się nawet symbole nawiązujące, prawda, do SS Galicjen, prawda, czy innych zbrodniczych.
2: No właśnie, no. I potem ci żołnierze z tymi emblematami, czy z, powiedzmy, z symbolicznym banderą na piersiach bronią Ukrainy i poniekąd też troszeczkę Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Więc jest to bardzo skomplikowane i dlatego, żeby rozwiązać problemy polsko-ukraińskie, bym powiedział, trzeba naprawdę mieć bardzo dużo i powściągliwości, i mądrości po obu stronach, a ja jako osoba, która no, niezwykle często przebywa na Ukrainie, no widzę, że nawet kiedy ostatnio tydzień temu przeżyłem ostrzał, widziałem w przejściu podziemnym w nocy po prostu przestraszonych ludzi, matki z dziećmi, no to ostatnia rzecz, co oni myślą, to jest o historii krytycznej i o zbrodniach Szuchewycza. No i to jest problem, bo to od władz ukraińskich powinien wyjść, bym powiedział, pewnego rodzaju impuls, większa dojrzałość i wykonanie jakichś gestów wołyńskich. Bez tego uważam, że niestety można trochę poprawić w przededniu wyborów parlamentarnych w Polsce, znaczy przededniu, no powiedzmy... rok wcześniej, tak, ale to jest taki już okres przedwyborczy. No można trochę poprawić nastroje Polaków, zwłaszcza, no, że...
1: Zobaczymy, jakie będą efekty tego właśnie PR-u z ich strony.
2: No ja im życzę powodzenia, ale uważam, że tutaj większa rola jest przede wszystkim polskich elit, żeby zmienić te nastroje, a nie sądzę, żeby ukraińskie kampanie PR-owe istotnie to poprawiły.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Ci w RMF FM.
1: Doktor Łukasz Adamski, historyk, ekspert do spraw Europy Wschodniej, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego jest gościem radia RMF24. Pan zwraca uwagę na rolę elit. No oczywiście w tym dialogu historycznym, nazwijmy to, na tej płaszczyźnie rola elit jest po prostu kluczowa. Ale przecież to nie tylko są historyczne zaszłości, prawda? No mamy realne problemy z Ukrainą dzisiaj, jeśli chodzi o to rywalizowanie z nami na arenie międzynarodowej, prawda? No mamy teraz kolejną dyskusję na temat takich szlaków zbożowych w Polsce, korytarzy zbożowych. Myśli pan, że to będzie kolejny, że tak powiem, kamyczek do ogródka?
2: Znaczy, na pewno mamy częściowo sprzeczne interesy gospodarcze i na pewno te sprzeczności będą się tylko powiększać wraz, bym powiedział, z intensyfikacją procesu integracji europejskiej Ukrainy. I to jest problem. Ale to nie jest tak, że tych sprzeczności nie da się rozwiązać i one będą trwale obciążać relacje polsko-ukraińskie. Uważam, że trwale obciążają nasze relacje emocje, a emocje są wywoływane jednak nie przez, bym powiedział, problemy gospodarcze, ale przede wszystkim właśnie z jednej strony przez takie hasła my im nasze serca, a oni nam kult ludobójców, którzy nas mordowali, to po polskiej stronie, a po ukraińskiej my tutaj krwawimy, cierpimy, bronimy wszystkich przed rosyjskim barbarzyństwem, a oni mówią, że z powodu tego, co się stało 100 lat temu, to nam zablokują proces integracji europejskiej. I to są
1: no bo to nie jest tak, emocje. Że u nas naszym mottem jeszcze, prawda, takim romantycznym mottem jest za wolność naszą i waszą, a u nich jest tylko za wolność naszą.
2: No w jakiejś mierze, no bym powiedział, no to hasło faktycznie było za wolność naszą i waszą, ono było w ogóle pierwotnie skierowane do Rosjan. Ale Ukraińcy czasem też mówią jednak, że oni walczą także o Polskę, o bezpieczeństwo Polski, tak? Może nie za wolność, ale za bezpieczeństwo nasze i wasze. To takie hasła ja już nawet słyszałem tam.
1: Ale na hasłach się kończy, zwykle. Proszę pana, jeszcze kwestia militarów, bo już mówimy o tej walce właśnie, to też jest problem w relacjach między nami. Czy oddawać im, nie wiem, właśnie broń, amunicję, czy Polska ma być takim bezwarunkowym dawcą tego uzbrojenia?
2: Znaczy, no nie powinna być dawcą bezwarunkowym, ale jednak powinna rozumieć, że to i w Polsce jest ta świadomość wśród, bym powiedział, odpowiedzialnych polskich polityków, że Ukraina, bym powiedział, niszczy rosyjski arsenał, rosyjską broń i w tej sytuacji, jeśli szybko nie dostanie pocisków, które mogą przechwytywać rosyjskie rakiety, czyli tych pocisków do patriotów, no to mamy perspektywę tak naprawdę apokalipsy zimą, pewnie migracji przede wszystkim do Polski i na zachodnią Ukrainę i zniszczenia skądinąd słabej ukraińskiej gospodarki, bo Rosjanie w tym momencie bezkarnie bombardują pociskami balistycznymi Ukrainę. I oczywiście, że to będzie miało też implikacje dla Polski. Tylko pytanie, ja nie jestem ekspertem wojskowym, zresztą to są tajemnice, ile faktycznie my możemy przekazać, żeby nie uszczuplić tych naszych rezerw i abyśmy mogli samodzielnie w razie czego podejmować możliwość obrony przed rosyjskim atakiem. Więc to są rzeczy, które są trudne, natomiast na pewno opinia publiczna w Polsce rozemocjonowana wywiera presję, żeby Ukrainie nie pomagać, no bo oni Suchewycza mają, oni mają Banderę. I to jest oczywiście problem i dla Polski, ale też głównie dla Ukrainy, no bo ukraińskie elity doprowadziły do sytuacji, że koszt prowadzenia proukraińskiej polityki w Polsce radykalnie wzrósł dla każdego polskiego stronnictwa.
1: Oby te nastroje się uspokoiły, oby była zgoda między narodami, ukraińskim i polskim, ale także między politykami. Bardzo dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Naszym gościem był dr Łukasz Adamski, historyk, ekspert do spraw Europy Wschodniej, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Bardzo panu dziękujemy i kłaniamy się nisko.
2: Dziękuję również.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF24.

0: Normalnie jak to zleciało, 103 lata. No, powiedzielibyście?
1: A wydaje się, jakby to było wczoraj, prawda?
0: Tak, jeszcze wczoraj, taka była. A to już 103 lata.
2: A jeszcze wydawało się, że to jest wczoraj, albo jeszcze rano, prawda? Ale że pourucznik Stawarz ściągał czapkę austriacką i zakładał maciejówkę z orzełkiem w Krakowie.
1: Ja wam powiem, że 103 lata temu w tym pomieszczeniu, w którym my jesteśmy, to były austriackie koszary i tutaj siedział austriacki żołdak. A my tutaj zrobimy dobre radio po polsku.
0: I co? I po polsku mówimy i normalnie dzisiaj robimy historię dla dorosłych.
2: Historia jest ważna, bo wtedy zrozumiemy, co było i to nas przygotuje na to, co będzie.
1: Tak, oraz pozwoli lepiej rozumieć to, co jest.
2: Tak, tak.
0: Hasło dzisiejszego dnia i temat dzisiejszej lekcji: niepodległość niejedno ma imię, czyli historia dla dorosłych z radiowcami bez cenzury.
1: Przemysław Skowron,
2: Tomasz Olbratowski
0: i Jacek Tomkowicz. Zaczynamy.
2: Historia dla dorosłych jest to wersja historii, która nie ugina się przed faktami, ani nawet ich nie nagina.
0: Nie, ona bierze fakty takimi, jakie są i boryka się z nimi z sukcesem.
1: Prawda. Na przykład takim, jakim było takim faktem odzyskanie przez Polskę niepodległości. Mhm. Dzisiaj opowiemy o kilku takich mniej znanych faktach. Na początek historia pod tytułem Słoń, a sprawa Polska.
0: Jeszcze raz.
1: Słoń, a sprawa Polska. Tak dobrze słyszałeś? Bo słoń też na swój sposób miał udział w odzyskaniu przez nas niepodległości.
2: Tak. Jeździł w pierwszym pułku łanów krakowieckich i lał bolszewików.
1: Tak jest, z trąby biało-czerwonej.
0: Nie, jak już to chodził po salonach Europy. Chyba, tak, z naciskiem na Paryż.
1: Jest.
2: O, jak słoń, to nawet z dużym naciskiem.
1: Żebyś wiedział. To...
2: No i co na tych paryskich salonach, co, lał bolszewików na tych salonach? Jak?
0: Nie, wtedy tam jeszcze nie było tylu czerwonych, co teraz.
1: Aha. To jest fakt, ale ja może zacznę od początku naszą historię. Polskę w 18 roku wygraliśmy nie tylko bitwami tutaj w kraju, w Polsce, ale też i późniejszymi bitwami dyplomatycznymi. Mm. I tam, na tych salonach, po gabinetach, za Polskę bili się panowie Dmowski z Paderewskim. Znaczy, przeciwko sobie, tylko z innymi.
2: No właśnie chciałem się spytać, czy Dmowski był Paderewskiego, czy odwrotnie?
1: Nie, oni wspólnie walczyli.
2: Aha.
1: Oni tam w ogóle przedstawiali, gdzie się da sprawę niepodległości Polski. Oni podnosili te kwestie, tę sprawę przy każdej okazji. Na takiej konferencji w Paryżu, nawet jak dyskusja dotyczyła, na przykład dajmy na to, nie wiem, króla Belgii, prawda? Mm. To oni wbijali, Dmowski z Paderewskim, i płynnie zmieniali temat. Przechodząc do Polski i jechali z naszymi tematami.
0: Ja to sobie wyobrażam, jak to wyglądało. Oni mówią, tak. Panowie, a teraz sprawa króla Belgii. A nasi, tak, to jest ważna sprawa. Król, to ważne, my w Polsce lubimy potrawkę z króla. A właśnie, Polska, czy panowie wiedzą i tak dalej.
1: No i brzmi, że jakbyś tam był po prostu, dokładnie. I dlatego zaczęto żartować sobie wśród europejskich dyplomatów, że nawet dysputę o słoniu chłopaki skręcą na debatę o Polsce, stąd właśnie słonia sprawa Polska.
2: No a gdyby ktoś wtedy powiedział, żartując, cytuję hipotetycznie, prawda, że nawet dysputę o kangurze skręcą na debatę o Polsce, to mielibyśmy powiedzenie kangur, a sprawa Polska, prawda? No,
0: dobrze, że nie mówili tak o kaczce.
1: No. Albo o wychucholu. To taki koleś podobny do Kreta.
2: Czekaj. Wychuchol, a sprawa Polska. No nie brzmiało.
1: Nie,
2: słoń jest dobry.
1: To ja mam jeszcze piękną rzecz kończącą tę pokojowo-salonową część batalii o Polskę. Otóż podpisaniu Traktatu Wersalskiego miało towarzyszyć 101 wystrzałów artyleryjskich. Mm. Ale ponieważ szef protokołu się zagapił, to salwy zabrzmiały dokładnie w chwili, gdy premier Francji Clemenceau rzucił Poloń,
2: czyli Polska, tak?
1: I gdy Paderewski brał pióro do ręki.
2: I wtedy było
0: czyli można powiedzieć, że Dmowski z Paderewskim też walczyli o Polskę w huku armat.
1: Dokładnie. No,
0: na salonach, ale w huku.
2: No tak.
1: Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Dzisiaj historia w ujęciu korpuskularnym. Cokolwiek to jest, prezentowana przez radiowców bez cenzury, obfituje, uwaga, w niezwykłe zwroty akcji, wspierane przez nieznane wszystkim fakty.
0: Tak, i chcemy przez to powiedzieć, że warto nas słuchać, warto nas notować, warto nas cytować, warto nas hołubić.
1: Tak, miejcie taki zeszyt do nas. Zeszyt z notatkami z pana. Tematem dzisiejszych lekcji są bowiem niezwykłe fakty dotyczące odzyskania przez nas niepodległości Polski.
2: Przypomnę, to Polska to nasza ojczyzna, nasz kraj.
1: Tak,
2: dobrze
1: to,
2: mówię.
1: To prawda? Nasza matka, tak, tak. Oczywiście. To teraz chcemy opowiedzieć o bratnim boju Polaków i Rosjan, którzy też przyczynili się do odzyskania niepodległości. No.
0: Okej, no wszyscy znamy czterech pancernych i psa. I to po pierwsze nieprawda, a po drugie to nie ta bajka.
2: To, czy za tym mówimy o stawce większej niż życie i koledze Klosie?
1: Weźcie, wy się puknijcie w podręcznik albo w Wikipedię, to jest nie ta epoka.
2: Aha.
1: Bo my teraz opowiemy o bitwie pod Krechowcami. Jednym jednym z piękniejszych dokonań polskiej jazdy. To był 1917. To było to lato.
0: Grzegorz lat.
1: Jerzy. Lato, pora roku. Niemiecki agent Lenin dopiero sobie szykował rewolucję, prawda? A w szeregach armii rosyjskiej bił się z orzełkami na Maciejówkach polski pułk ułanów. W armii rosyjskiej, podkreślam. Dzisiaj mało kto o tym wie, ale w swoim czasie o wyczynie spod Krechowiec było głośno w Polsce, w Rosji, w Niemczech, w Austrii, na świecie.
0: No to nieźle tam narozrabialiśmy. To tak jakbyśmy zdobyli Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, nie?
2: No jak na razie to jest trudniejsze od odzyskania niepodległości.
1: Ale ty, posłuchajcie i notujcie. W jednej batalii Polacy bili się z wojskami wszystkich trzech zaborców. Bo pierwszego dnia pokonali renegatów z armii rosyjskiej.
2: Tych uciekinierów,
1: Tak, tych ruskich. Drugiego dnia pogonili piechotę austriacką, a trzeciego dnia chłopaki pobili Niemców.
2: Dobrze.
1: I to wiele razy szarżowali na liczniejszego przeciwnika, który jednak walki unikał, bo coś ci Polacy wierzą.
0: Bali się nas! Żeby tak piłkarze Niemiec, Austrii, Rosji. Niemożliwe.
1: Ale wiesz, przed bitwą pod Krechowcami też myślano, że podobne rzeczy są niemożliwe.
2: Ale patrz, gdyby ktoś tym ułanom tam powiedział, nie, że za rok będą mieli Polskę, to by spojrzeli na ciebie, do Przemka mówię teraz. Jak ja spojrzałem na ciebie, kiedy mówiłeś, że wyjdziemy z grupy w ostatnich mistrzostwach Europy.
1: A ja myślałem, że ty tak na mnie patrzysz, bo ci nie oddałem 10 zł na kotlety. W każdym razie, my apelujemy, korzystając z okazji, do naszych piłkarzy, do sportowców. Ludzie, bierzcie przykład i lejcie wszystkich wokoło. Pokojowo, ale kurde, lejcie ich.
2: Tak.
0: Podoba mi się ten apel. Radiowcy bez cenzury. Dzisiaj niepodległość niejedno ma imię. Taki temat.
1: To teraz może ja opowiem, jak to było w 18 roku w Rzeszowie, dobra? Bo ja jestem z Rzeszowa i tak się składa, więc opowiem.
2: Pamiętasz?
1: O Rzeszowie. Jak przez mgłę. Pierwszego dnia młodzież rzeszowska oczyściła miasto z symboli obcopaństwowych. A potem troszeczkę starsza młodzież opanowała koszary i magazyny wojskowe. No i czekano, co dalej, ale żadne rozkazy nie nadchodziły.
0: Ale elegancko, bo to Rzeszów już był przygotowany.
1: Rzeszów zawsze gotowy, tak.
2: Ja też częściowo jestem z Rzeszowa, zasadzie z Tomaszowa, ale ja tyle przebywam z Przemysławem, że też jestem jakby trochę z Rzeszowa.
0: Ale zauważcie końcówka. Rzeszów, Tomaszów.
2: To ja powiem, co było dalej, bo ja czytałem o tym. Ponieważ rozkazy nie nadchodziły, a w mieście stał 3000 obcy garnizon, to porucznik Włodzimierz Radyski.
1: Radyski babka nawet się nazywał.
2: No, Radyski babka, chociaż był chłopem.
1: Tak.
2: Radyski babka pojechał do komendanta garnizonu.
0: Słuchajcie, a ja, jako że jestem z Podkarpacia, choć nie z Rzeszowa, to ja może przeczytam, co było dalej. Dobrze?
1: Dobra.
0: Porucznik wspomina. Zajechaliśmy bryczką. Pułkownik Brückner przyjął nas w asyście dowódcy 4. Pułku Piechoty oraz oficerów. Spoglądając na mój mundur porucznika Armii Austriackiej, rzekł.
2: Co rzekł?
0: Tak, ale pan jest przecież CK porucznikiem.
2: No i on co mu na to?
0: I ja mu odpowiedziałem, przybyłem do pana pułkownika w charakterze komendanta Polskiej Siły Zbrojnej.
1: Co on mu na to mówi?
0: A on mu na to, no tak, ale pan jako porucznik CK Armii wie, że mnie regulamin nie pozwala poddać się.
1: Dobry moment jest. To może ja powiem, co było dalej. I w takim, nie wiem, naiwnym powoływaniu się na regulamin, wspomina dalej nasz porucznik Włodzimierz, w tym rozpaczliwym, naiwnym powoływaniu się na regulamin i z drżenia głosu poznałem, że pan pułkownik ma większy strach przede mną niż ja przed pułkownikiem i dowódcą garnizonu dysponującym 3000 bagnetów. Tak. A ja przypomnę, bo to nie wszyscy wiedzą, że wtedy w Rzeszowie stał 4. Wiedeński Doborowy Pułk Piechoty Hoch und Deutschmeister. Który to poddał się tym kilku polskim żołnierzom, którzy przyjechali do garnizonu bryczką.
2: Czekajcie, to ja mam takie jakby coś podsumowanie, czy coś takiego, prosimy, nie? To może niech będzie to wszystko, o czym mówiliśmy, podpowiedzią dla naszej dyplomacji. Z zagranicą można rozmawiać z pozycji innej niż, nie wiem, stara panna bez posagu, prawda?
1: Tak.
0: Można.
1: Tylko trzeba mieć bryczkę.
2: Albo panna młoda bez wianka.
1: Tylko trzeba mieć bryczkę.
2: Tak, żeby gdzieś zajechać.
0: Ty wyobrażacie sobie, jakby taka bryczka do Brukseli podjechała?
1: Ale nie, jak zajeżdża Jarosław Kaczyński bryczką do Brukseli, wchodzi i mówi, poddajcie się.
2: Tak.
1: A Ursula von der Leyen mówi, że jawohl, prezes bite.
0: Patrzę na pana bryczkę i mówię, tak, poddajemy się.
2: Nie, to trzeba czerpać wzorce z historii.
1: Dokładnie. Tylko trzeba mieć dobrą bryczkę.
2: Tak.
1: 103 lata mijają od dnia, gdy 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę na początku nad siłami zbrojnymi Józefowi Piłsudskiemu, naszemu marszałkowi.

0: aby trzy mocarstwa zaborcze naraz zostały pokonane. Po ludzku niemożliwe.
1: No. Tak, ale dobry Bóg pospołu z historią sprawił zaborcom i całemu światu niezłego psikusa. Aha. Naprawdę taki nieludzko dobry żart.
0: Tak, hi, hi, ha, ha, niosło się po niebie, a tu, a Polacy wracają do zabawy.
2: Tak, taki historyczny Polish joke, prawda? Tak, polski żart, gdzie Polacy są bohaterami pozytywnymi, zwłaszcza, że taki dar opatrzności, dzielnie walczyli. I z humorem.
0: I z humorem, to jest ważne.
1: Więc tym radośniejsze święto niepodległości i tym weselszy nasz program Historia dla dorosłych z radiowcami bez cenzury. Przypomnę, niepodległość niejedno ma imię.
0: Tak, bo to każdy potrafi walczyć o niepodległość. Tak. Każdy walczył, ale nie każdy z humorem, prawda?
2: I nie każdy wygrał.
0: Właśnie. A chociaż tacy Niemcy walczyli kiedyś o niepodległość?
1: Czekaj. No,
2: tak z innymi narodami, żeby je podbić.
1: Ale nie o swoją.
0: A my z uśmiechem. I jeszcze z uśmiechem i wygraliśmy. I to jest cenne.
2: Tak.
1: I właśnie o takich nieznanych faktach z walki o niepodległość w tym programie. Za chwilę wracamy.
2: Dzisiaj, prawda, mówimy o tym, że niepodległość niejedno ma imię.
0: Dokładnie.
2: Taki program rocznicowy.
0: Przyczyn, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość w roku 18, wymienia się naprawdę bardzo wiele w literaturze i w archiwach. No ale to były takie wszystko przyczyny, powiem wam, pośrednie. Bo bezpośrednią przyczyną odzyskania niepodległości przez Polskę była lorneta i plota.
2: Co?
0: Już z Jackiem ci wyjaśnimy, bo to mamy rozkminione.
1: Otóż porucznik Antoni Stawarz, ten, który 31 października 1918 roku wyzwolił Kraków.
0: Tak, ja tu się zatrzymam na chwilę i ja powiem, że akcja porucznika Stawarza była najbardziej udanym powstaniem narodowym w całych dziejach Polski.
1: Tak jest, bo on opanował Kraków.
2: Poważnie?
1: Wtedy najsilniejszą twierdzę w całych Austro-Węgrach bez ofiar w ludziach.
0: To jest piękne.
1: Nikt nie zginął, a cel został osiągnięty.
0: Tak.
2: To tak jakby dzisiaj jakiś polityk wygrał wybory bez straty głosu, tak? No.
0: Dokładnie. Wracając do lornety i do ploty. Otóż legenda głosi, że zanim porucznik Stawarz rozbroił garnizon na krakowskim Podgórzu, on tam wziął polskich żołnierzy, zaczęli rozbrajać żołnierzy austriackich, to on najpierw dla odwagi strzelił sobie dwie wódki. Czyli wykonał popularną lornetę w pobliskiej knajpie.
2: A to ja wiem, gdzie to było, bo ja tam mieszkam w pobliżu. Tam jest teraz, zdaje się, sklep z narzędziami.
0: To w tamtym miejscu.
2: Ja wiem, w którym miejscu to. Tak, ale żeście mnie otwarli oczy.
0: No to trzeba tam pojechać z jakimś szkłem i świętować, prawda?
2: Tak.
0: A wcześniej porucznik Stawarz wieczorem 30 października udał się na dworzec kolejowy w Płaszowie i tam za pomocą telegrafu rozpuścił plotę na świat, że Kraków jest wolny.
1: I ja tutaj mam treść depeszy. Mogę?
2: Dawaj.
1: Rewolucja w Krakowie. Rząd polski objął władzę. Wstrzymać wszystkie transporty, które by chciały wyjechać poza granicę kraju, skierować je na Kraków.
0: Dokładnie. I to było oczywiście plotką, ale pod wpływem depeszy, uwaga, wstrzymano w całych Austro-Węgrach w ogóle transporty i zaczęto rozprawiać zaborców. No i dalej to już poleciało, bo skoro Kraków się zbuntował, taka twierdza padła, to znaczy, że jest.
2: Oni w to uwierzyli, ci Austriacy?
0: Nikt nie wiedział, że można być tak bezczelny.
2: No pewnie dlatego dzisiaj w wolnej Polsce, mimo przynależności do Unii, imprezując nie wstydzimy się przy wódeczce plotkować, bo z tego może wyniknąć coś dobrego. Tak jakby wniosek mi się nasunął po tej historii z porucznikiem Stawarzem.
1: Dziękujemy, to było mądre.
0: Tylko nie ślijmy do Unii, będąc pod wpływem telegramów.
2: Tak. Opowiadamy dzisiaj o tym, że niepodległość niejedno ma imię.
0: Odzyskaliśmy ją w 18, a teraz taka historia. No ja wiem, że to nie jest ten rok, prawda? Ale od dłuższego czasu męczy mnie problem pierwszej brygady kadrowej. Bo ona wyruszyła 6 sierpnia z Krakowa 1914 z Krakowa do Kielc.
2: No nie przejmuj się, pierwsza kadrowa podpada pod niepodległość, bo to później z niej powstały Legiony Polskie, a z Legionów po 1918 Wojsko Polskie.
1: No właśnie, ale jaki ty masz problem z pierwszą kadrową?
2: No właśnie.
0: No bo dlaczego ona wyruszyła akurat do Kielc?
2: Aha.
0: Ja wiem, że to jest fajne miasto, nie?
2: Ja lubię Kielce.
0: Tak, jest super. Tylko co takiego było w Kielcach, czego na przykład, nie wiem, nie było w Zakopanem?
1: Aha.
0: Czy w Bytomiu, nie? Ja bym wolał iść do Zakopanego, czy do Bytomia, bo trasa wydaje mi się widokowo atrakcyjniejsza. Poza tym na Zakopane idziesz, to masz góry. Masz lepszy klimat, prawda? Nie mam nic przeciwko Kielcom. Po prostu Zakopane atrakcyjniejsze, bo biały niedźwiedź od Sosy.
2: Ale czekaj, bo może to było tak, słuchaj, że z Kielc, nie, było bliżej do Warszawy.
0: A.
2: Bo tam się kierowała kadrowa. No jakby się do Warszawy przez Zakopiec, no nie. No,
1: bez sensu. Można, ale bez sensu.
2: Tak.
0: Nie, kadrowa do Warszawa, rozumiem. Nie, to już rozumiem.
2: Tak,
0: to więcej możliwości podjęcia pracy,
1: tak,
0: prawda?
1: Jest.
0: Albo że spotkasz tam jakiegoś zaborcę i ciach go tam lampkę w piach.
1: Nie, no kadrowa kierowała się do Warszawy, żeby wywołać powstanie.
2: No.
1: Ale było jeszcze za wcześnie i

0: Wrócili do Krakowa.
1: Czekaj, przez Kielce?
2: No, prawdopodobnie tak.
1: No to nie, to oni to mieli strasznie ciężką drogę, bo przecież wtedy jeszcze nie było obwodnicy w Kielcach. No. To się przez miasto waliło, to jest.
2: Ale słuchajcie, to jest dziwne, nie? No. Że świętuje się w Krakowie tylko wymarsz kadrowy.
1: Aha.
2: A powinno się też świętować, albo przede wszystkim świętować powrót pierwszej kadrowej do Krakowa. Powrót,
1: tak, tyle powrotów, co no. I wyjść, żeby tak, coś tak żyć.
0: Taki comeback kadrowej.
2: Mhm.
0: Bo za 5 lat nastąpił coming out kadrowej i mieliśmy niepodległość. Tyle powodów do świętowania.
1: Cieszmy się tym. Cieszmy się niepodległością, bo ją mamy. Odzyskaliśmy niepodległość. Troszeczkę sami, troszeczkę myślę, że została nam dana w darze od losu. Nie zepsujmy tego, tak jest mój apel.
2: No troszeczkę było w tym naszej bezczelności i odwagi.
1: Troszeczkę,
2: prawda?
1: Tak.
2: I to wszystko złożyło się na to, że możemy sobie teraz spokojnie słuchać takich programów jak ten, Historia dla dorosłych, przedstawianych przez radiowców bez cenzury.
0: A jeśli dopiero teraz włączyliście radio i nie zdążyliście posłuchać całego programu, przypominamy, podcasty radiowców bez cenzury do posłuchania na rmfon.pl.
1: Puśćcie nas mamie, tacie, sąsiadce, pani w szkole i przede wszystkim mówcie o nas dobrze na mieście.
2: I później przepytajcie ich treści.
1: Mm-hmm.
2: Żeby nie było jałowego słuchania.
1: Nie. Przemysław Skowron,
2: Tomasz Olbratowski
0: i Jacek Tomkowicz.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, więc to czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. CPN wraca na ostatnie dwa tygodnie wakacji. Paliwa mają być tańsze nawet o złotówkę. Ponad 7 kg narkotyków znaleźli policjanci u 44-latka zatrzymanego w Wielkopolsce. Jedno słowo warte miliony. Przez jego brak w ustawie Kraków nie będzie mógł pobierać opłaty turystycznej. Rząd przywraca na ostatnie dwa tygodnie wakacji program CPN, czyli ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa zostanie obniżona po weekendzie z 23 do 8%. To ma przełożyć się na cenę za litr paliwa niższą, średnio o kilkadziesiąt groszy, nawet do złotówki. Kierowcy liczą, że dzięki temu powroty z urlopów będą łatwiejsze.
1: Myślę, że na pewno na jakiś, prawda, tam dla tych, którzy gdzieś tam, powiedzmy, portfel mają mniejszy i cenowo bardziej patrzą na kwoty na CPN-ach, to jakieś korzyści na pewno są.
2: Pan tankuje bezołowiową benzynę czy olej napędowy?
1: Bezołowiową 95.
2: Teraz mamy tutaj 7,34. Zobaczymy, jak to się ukształtuje. Co pan by powiedział, gdyby taka cena była teraz? Zamiast tych 7,34, 6,50.
1: Na pewno zalałbym do pełna.
2: Teraz pan tankuje, a kiedy kolejne tankowanie?
3: Nie wiem, może dziś.
2: Nawet dzisiaj?
3: No jak się mało tankuje, bo drogie, wie pan, no co trzeba częściej.
4: Podejrzewam, że pojutrze.
2: Czyli jeszcze przed tym programem?
4: Niestety, pewnie tak.
2: Według pani tych 90 groszy do złotówki mniej za litr to będzie odczuwalne? To pomoże?
5: Dla mnie tak, zdecydowanie.
2: Ile pani może zaoszczędzić?
5: No trzeba przeliczyć. Tak, na tyle, ile ja prowadzę i jeżdżę, no gdzieś tak z 200 zł na pewno będę na cały ten miesiąc, nie?
0: Z kierowcami rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz. A szczegóły na temat wznowionego rządowego programu CPN mamy na rmf24.pl. To kolejna noc bombardowań na Ukrainie. Co najmniej jedna osoba zginęła, 15 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach Kramatorska w obwodzie donieckim. W ciągu pół godziny miasto zostało zaatakowane 8 razy. Według władz Rosjanie użyli bomb lotniczych. Uszkodzony został m.in. budynek mieszkalny, ale służby wciąż ustalają skalę zniszczeń. 44-latek miał ponad 7 kg narkotyków. Podejrzany o handel narkotykami zatrzymany został w Rogoźnie, koło Obornik w Wielkopolsce. Dowiedział się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, jak policjanci wpadli na trop handlarza środkami odurzającymi?
6: Mundurowi pracowali nad sprawą od dłuższego czasu, a mężczyznę zatrzymali w Rogoźnie, gdy jechał wynajętym samochodem. W czasie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli ponad 7 kg marihuany oraz 100 g kokainy. Łączna szacowana wartość czarnorynkowa narkotyków to ponad 390 tysięcy złotych. 44-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu do 12 lat więzienia.
0: Bez zmian w ustawie, czyli przez brakujące słowo lub, opłaty turystycznej nie będzie mógł pobierać Kraków. Jak mówił naszemu reporterowi Maciej Fijak z akcji dla Krakowa, to ogromne pieniądze, które mogłyby trafić do stolicy Małopolski.
7: Kraków na opłacie turystycznej mógłby według naszych szacunków w najbardziej optymistycznej wersji zarobić 220 milionów złotych rocznie. Oczywiście to jest wersja optymistyczna. Obliczyliśmy to w ten sposób, że sprawdziliśmy, ile turystów nocowało w Krakowie w zeszłym roku. Było to prawie 9 milionów turystów. Przyjęliśmy średni pobyt dosyć zachowawczo, bo 2,5 nocy, a wiemy, że on się wydłuża. I pomnożyliśmy to razy 10 zł, czyli tam 2 euro z hakiem. Wydaje nam się, że to jest taka całkiem rozsądna, jak na europejskie warunki, jak na jedną z europejskich stolic turystycznych kwota. No i to daje 220 milionów złotych.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Trzeba poprawić kwestię uruchamiania syren alarmowych. W idealnym świecie powinno się to działać automatycznie, a poprawa musi nastąpić najdalej w ciągu kilku tygodni. Tak mówiła na antenie RMF FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sapkowiak-Czarnecka. Dodała, że trwają rozmowy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o możliwości informowania mieszkańców SMS-ami, kiedy w powietrze podrywane są myśliwce dyżurne.
9: Kto powinien uruchamiać syreny w takim razie? Centra RCB czy strażacy, pani zdaniem?
10: Nie chcę wchodzić w kompetencje MSWiA. To, co na pewno trzeba poprawić, to kwestia uruchamiania syren, bo ta sytuacja sprzed dwóch tygodni czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa.
9: No ale to wiemy generalnie, tego się dowiedzieliśmy, prawda?
10: To jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To, co my możemy zrobić jako Ministerstwo Obrony, to co się już odbyło, czyli kolejne spotkania pomiędzy dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, żeby informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodziła. chodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
9: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
10: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie, ale to są dzisiaj działania, które są przez
9: MSWiA. Pani zdaniem poprawa tej sytuacji to jest kwestia tygodni, czy to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni?
10: To musi być kwestia najwyżej tygodni.
9: Pani powiedziała o tym, że RCB będą, alerty RCB będą nas informować o aktywności naszego lotnictwa. Od kiedy?
10: O tym dzisiaj rozmawiamy. Ta decyzja pierwsza to była pana premiera Kosiniaka-Kamysza sprzed właściwie prawie 2 lat o tym, żebyśmy w mediach społecznościowych informowali za każdym razem, kiedy nasze myśliwce są podnoszone. Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
9: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
10: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych taka informacja przechodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów, które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
9: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
10: Oczywiście, nie, ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej. Tam, gdzie będą operowały myśliwce, tam się powinna pojawiać taka informacja.
9: Ale mówi pani też o tym, że będą informacje o sytuacjach niebezpiecznych także na terenie Ukrainy. To gdzie będzie, jak będzie wyglądało to kryterium powiadomienia? Czy jeżeli będzie coś od 100 kilometrów od naszej granicy, to wtedy mi się włącza sygnał RCB na telefonie?
10: To jest informacja, to jest to, co dzisiaj wypracowują wojskowi razem z RCB. Trzeba pamiętać, że 100 kilometrów może brzmieć daleko, ale jeżeli chodzi o czas przelotu czy rakiety, czy myśliwców, to jest minimalny czas, to jest minimalna odległość.
9: Pani minister, a należy zmienić przepisy dotyczące zestrzeliwania rakiety, te przepisy dotyczące ochrony naszej granicy. Czy pani zdaniem?
10: Ja nie chcę, uważam, że to, co dzisiaj jest najważniejsze, to stanie murem za dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Generał Nowak podjął najlepsze możliwe decyzje.
9: To jest jasne. Decyzje były podjęte z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pytanie, czy nie należy tych przepisów zmienić i je dostosować do sytuacji, jaką mamy.
10: Na pewno dzisiaj jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, kiedy nie działamy ani w warunkach wojennych, ani też w warunkach pokoju. Jesteśmy gdzieś po środku. I tak jak na wielu polach zmieniamy prawo, wszędzie trzeba się zastanowić. Ale żeby było jasne, żeby nie powstał cytat, że mówię, że takie przepisy dzisiaj zmienimy. Nad wszystkim trzeba porozmawiać.
9: Pani minister, jeszcze jedna sprawa. Marcin Romanowski. Wszystko na to wskazuje. Takie wskazują informacje zebrane przez RMF FM. Jest w Naddniestrzu. To pani zdaniem to mogło się odbyć za zgodą służb rosyjskich?
10: Czy ja w ogóle wczoraj myślałam, że jest prima aprilis, jak to usłyszałam, bo to jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan. Uważam, że taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb, szczególnie, że Marcin Romanowski w liście pisze o tym, że ma nową tożsamość i nowe dokumenty.
9: Pani zdaniem to jest podstawa do rozpoczęcia działań kontrwywiadowczych na przykład w tej sprawie?
10: Myślę, że tak, no bo znaczy, skandal jest tak absolutny. To jest kolejna osoba z obozu Zbigniewa Ziobry, która wróciła do macierzy, czyli dzisiaj współpracuje ze stroną Federacji Rosyjskiej.
9: Pani minister, za chwilę defilada, 15 sierpnia. Defilada pod hasłem Polska Safe, to złośliwość wobec prezydenta?
10: Nie, trudno było dzisiaj znaleźć lepsze hasło niż Polska Safe, jeżeli w tym roku dokonaliśmy największych zakupów na rzecz sił zbrojnych. Końcówka maja, 120 miliardów zakontraktowanych w polskich firmach. Nie było jeszcze takiego tempa modernizacji i też ta defilada ma posłużyć temu, żeby Polacy zobaczyli ten sprzęt, na który się składają, ale w tym roku nie tylko największa w historii defilada w Warszawie, po raz drugi robimy też paradę morską na wybrzeżu,
9: i
10: tym razem w Trójmieście. Premier będzie najprawdopodobniej w Trójmieście, na tej drugiej części. My zresztą będziemy łączyć się pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami.
9: Ale też potwierdził, że kilkunastu... rządu, że będzie premier w Trójmieście.
10: No to ja szczerze powiedziawszy nie słyszałam tego, że mówił już o tym Adam Szłapka, ale takie były faktycznie plany, żeby premier był w Trójmieście, ale też w kilkunastu miastach w Polsce, w Bydgoszczy, w Stalowej Woli, w Giżycku, w Tarnowie, w Krakowie i kilkunastu innych miejscach staną telebimy, gdzie będzie można defiladę obserwować, ale też rozłożone będą miasteczka Safe, gdzie będzie można właśnie zobaczyć sprzęt. Zapraszamy.
9: Panie minister, będą wojska cyberbezpieczeństwa również defilowały,
10: oczywiście,
9: prawda?
10: Oczywiście.
9: A będą defilowali ci, którzy odpowiadają chociażby za bezpieczeństwo portu wojennego w Świnoujściu. Tam się pojawił chiński robot Edward Warchocki, znany również z polskiego Sejmu. Nie powinien się pojawić w polskim porcie wojennym.
10: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
9: W ogóle się nie powinien tam pojawić. Wie pani o tym dobrze.
10: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
9: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
10: Pewnie tak, pewnie było tak, że fame i instagramik wziął, czasem bierze górę nad rozsądkiem. Pewnie będziemy o tym też dzisiaj rozmawiać.
9: Nie wyobrażam sobie, żeby w chińskim porcie wojennym pojawił się robot wyprodukowany na przykład w jakimkolwiek kraju NATO. Zgodzi się pani?
10: Zgadzam się i to jest w ogóle duży problem, że my gdzieś, ja mówię teraz my jako Polacy, gdzieś, zresztą to jest problem na całym świecie, właśnie gubimy ten rozsądek pod taką gwiazdką, że o coś wspaniałego, nowoczesnego, a warto się zastanowić, to jest to samo, o czym często mówimy z premierem Gawkowskim. Jak podajesz swoje dane w internecie, wrzucasz zdjęcie swojego dziecka, to dobrze się zastanów, bo ono zaczyna żyć swoim życiem.
9: To są błędy, które my możemy popełnić jako Kowalski, jako Salak, ale generalnie nie powinni takich błędów popełnić
10: wojskowi.
9: Dlatego
10: wczoraj wyjaśnienia z tamtej strony i pewnie dzisiaj premier Kosiniak-Kamysz będzie.
9: Decyzje personalne w tej sprawie, czy nie?
10: Za wcześnie, to oczywiście zawsze w rękach premiera Kosiniaka-Kamysza.
9: Panie minister, będziemy przekazywać Ukraińcom patrioty, pociski do patriotów?
10: Zobaczymy. To jest zawsze decyzja, która zapada na najwyższym szczeblu.
9: Ale to
10: zawsze
9: jest sprawa
10: tak, żeby
9: życia i śmierci, jeżeli mówimy o walczących Ukraińcach.
10: Tak, no zdecydowanie.
9: Trzeba decyzję podejmować szybko.
10: Tak, ale za każdym razem, przede wszystkim chłodna głowa. Zawsze ta decyzja musi być podjęta w kontekście bezpieczeństwa Polaków i wszystkie racje muszą być zważone. Istotnie, po tym jak wleciała ostatnio po raz pierwszy w historii uzbrojona rosyjska rakieta na teren państwa NATO, czyli do nas, premier Kosiniak mówił jasno, mimo tej całej politycznej jatki, która była wcześniej, czy słusznie przekazywaliśmy pociski, dzisiaj jest skłonny do tego, żeby przekazać kolejne, bo woli, żeby taka rakieta była zestrzelona nad terenem Ukrainy, a nie wlatywała do nas.
9: Jeżeli jest skłonny przekazać te pociski, to w takim razie kiedy będzie decyzja? Kiedy się pani tej decyzji spodziewa?
10: Myślę, że to jest kwestia o najbliższych dni. We wtorek było posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa. Ja w nim nie brałam udziału, byłam w Łodzi, ale pewnie ten temat był też poruszony.
9: To jest tak, że Amerykanie na nas naciskają w tej sprawie, czy to bardziej jest sprawa nacisków ukraińskich?
10: To jest zawsze rozmowa wewnątrz NATO i rozmowa ze Stanami Zjednoczonymi, bo tak jak przy tym poprzednim przekazaniu, dla nas bardzo ważne są też gwarancje naszych sojuszników, że tak jak było przy poprzedniej donacji, my przekazujemy, ale mamy gwarancję naszych sojuszników i mamy gwarancję na to, że jeżeli my będziemy mieli problem, to szybko pojawią się w naszym kierunku donacje od naszych sojuszników.
9: A mamy takie gwarancje w tej chwili?
10: Przy tamtej donacji mieliśmy takie gwarancje.
9: A teraz jeszcze nie?
10: Nie chcę mówić o rzeczach, o których nie wiem. W tym momencie nie mam takiej wiedzy.
0: Mówiła Piotrowi Salakowi wiceminister Magdalena Sołkowiak-Czarnecka. Całą rozmowę znajdziecie na stronie rmf24.pl. My w Faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Radio Małpa rmf24.pl, SMS 3322. Dzisiaj zadajemy pytanie, no, zadajemy je po tygodniku powszechnym, po artykule w tygodniku powszechnym. Po co nam sztuka? No właśnie, pytanie także do was. Takie pytanie zadają sobie w najnowszym numerze tygodnika powszechnego państwo Monika Ochendowska i Tadeusz Marek. No i sami sobie poniekąd odpowiadają w tym artykule. Artyści nazwani w debacie publicznej darmozjadami nie tylko zwiększają produkt krajowy brutto, pomagają budować więzi społeczne i przeciwdziałają samotności. To się opłaca. Taka jest odpowiedź na to pytanie. Jest z nami współautorka tego tekstu, pani Monika Ochendowska. Witam serdecznie panią.
2: Dzień dobry.
1: Szefowa redakcji kulturalnej tego tygodnika. Proszę pani, ja zadam takie może generalne pytanie. Co możemy zaklasyfikować jako sztukę w tym roku? Bo takie mam wrażenie, że ta granica, no patrząc choćby na działalność influencerów tak zwanych, no mocno się przesunęła, prawda?
2: Co możemy zaklasyfikować jako sztukę? No to jest bardzo ważne pytanie, które stawiają sobie chyba teoretycy sztuki i badacze od zawsze. Jest takie, pamiętam ze studiów jedne z pierwszych zajęć na literaturoznawstwie dotyczące tego, co możemy zaliczyć do literatury. To pojęcie tego, co w ogóle rozumiemy jako sztukę, ono się bardzo zmienia. Zresztą w tekście trochę piszemy też o takim ciekawym zjawisku, którym mamy do czynienia po pandemii. Artyści zaczęli odwoływać się do takiego pojęcia stworzonego zresztą przez polskiego krytyka sztuki. Mówi się o czymś takim jak poststuka, to znaczy po takim momencie, kiedy sztuka podchodziła do rzeczywistości bardziej krytycznie, starała się jakoś wskazywać na, oceniać nasze zachowania, czy krytycznie właśnie do nich podchodzić. Artyści poczuli, że my potrzebujemy się bardziej jednoczyć, kiedy wszyscy byliśmy jeszcze w czasach lockdownu pozamykani w domach, odosobnieni. Jakby intuicyjnie artyści poczuli, że potrzebujemy się łączyć i zaczęli się angażować bardzo takie aktywizujące publiczność, przedsięwzięcia.
1: No właśnie, bardzo nam się poszerza to spektrum, prawda? Ja mam takie wrażenie, że my troszkę musimy wtedy reagować takim etykietowaniem. Mamy takie etykietki, prawda? No i ta poststuka to jest jedna z takich etykietek, prawda? No wszystko jest teraz post, prawda? No był postmodernizm, prawda? Teraz mamy poststukę, a może w sztuce panuje post po prostu. Mamy taką...
2: Dużo tej strawy duchowej,
1: ale tak jak się zastanowić, to mało to jest kaloryczne.
2: Tak, rzeczywiście, szczególnie polscy artyści pewnie są skazani momentami na post i właśnie wychodzimy temu naprzeciw, pokazując przykłady przede wszystkim z innych krajów europejskich, które postanowiły zadbać o swoich artystów już kilka lat temu. Tłumaczymy także dlatego, właśnie pokazując, że to się opłaca, bo również w Polsce ten zysk ze sztuki, jeżeli mamy przechodzić do takich pragmatycznych odpowiedzi na to pytanie, bo na tym staraliśmy się skupić w naszym tekście, ten zysk, który czerpiemy ze sztuki, jest dużo wyższy niż to, co wkładamy w sztukę, niż nasza inwestycja. W Polsce jest to trzykrotnie większy zysk. On może być oczywiście jeszcze większy, jeżeli będą jeszcze wyższe inwestycje. Zresztą sprawdziłam sobie też w Eurostacie dane najnowsze dotyczące na przykład zatrudnienia w kulturze. W całej Europie dzisiaj 9 milionów osób pracuje w kulturze. To jest milion więcej niż jeszcze w roku 2024.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Jest z nami pani Monika Ochendowska. Najmniej kontrowersyjny jest ten zysk, prawda? Najbardziej kontrowersyjny w związku z ustawą, wokół której ta cała debata się zaczęła odbywać, prawda? O pomocy artystom, początkującym artystom, biednym artystom, to jest to, na kogo my mamy łożyć, prawda? W związku z tym to moje generalne pytanie dotyczące, kim jest artysta, co to jest sztuka, prawda? Kogo zakwalifikować? No ma też wyraźny, taki pragmatyczny, no monetarny charakter. Komu my mamy pomagać tak naprawdę, jako państwo, jako podatnicy?
2: W propozycji tej ustawy, którą przygotowało ministerstwo, jest taka propozycja też ścisłego wyboru. To nie jest tak, że każdy się będzie mógł zgłosić, żeby wynioskować o taką pomoc czy o takie wsparcie. Tylko trzeba będzie mieć jakiś dorobek rzeczywiście, żeby takie wsparcie uzyskać. Podajemy też w tekście przykład Irlandii, w którym taki jakby bezwarunkowe wynagrodzenie minimalne otrzymali wszyscy artyści. Okazało się, że to się Irlandii bardzo opłaciło. To było bardzo ciekawe czytać te raporty irlandzkie, bo okazało się, że to jakby ten zysk jest nie tylko na gruncie sztuki, nie tylko całe społeczeństwa, które otrzymały jakiś taki zysk, no właśnie nie tylko zysk w postaci pieniędzy, ale też zysk w postaci lepszego samopoczucia, dobrostanu. To wszystko przekłada się na takie zyski społeczne.
1: Ale czy artyści zawsze budują ten dobrostan? Bo pani się powołuje na przykład na taki rodzaj naszej sztuki, bardzo popularnej w latach 90. sztuki krytycznej, prawda? No ci artyści nie budowali naszego dobrostanu. Przeciwnie.
2: Tak, sztuka też jest po to, z drugiej strony, żeby nas wytrącać często z dobrego samopoczucia, żeby nam pokazywać różne też negatywne aspekty naszej rzeczywistości, ale to wszystko jest ważne, bo my dzięki temu jakby rozumiemy, w którym miejscu jesteśmy, rozumiemy to, co się wokół nas dzieje. Gdyby niewiele dzieł sztuki, nie wiem, filmów, nie rozumielibyśmy tak dobrze naszej historii czy rzeczywistości wokół, gdyby ktoś właśnie nie przyjrzał się jej krytycznie, czyli jakby z jednej strony mamy to budowanie dobrostanu, to, że my czujemy się lepiej, jeżeli przeczytamy dobrą książkę, czy pójdziemy do kina ze znajomymi, czy wspólnie wyjdziemy na koncert, prawda? To wszystko sprzyja temu, że my się po prostu czujemy lepiej psychicznie i fizycznie też, ale z drugiej strony...
1: A poczułaby się pani lepiej psychicznie, czy poczuła się pani lepiej psychicznie po obejrzeniu słynnej wideopracy Jacka Markiewicza Adoracja Chrystusa? Ja przypomnę, że ten film przedstawia nagiego artystę, pieszczącego i całującego siedmiowieczny krucyfiks. Tam jest on jako naga postać i Chrystus, do którego on się przytula, generalnie jest to bardzo nasycony takim seksualizmem. No i co tu dużo mówić? Bluźnierstwem, blasfemią, prawda?
2: Ale jakby religia się często z tym łączy. Myślę, że to nie jest jedyne jakby przedstawienie. My mamy też krótką pamięć, jeżeli chodzi o historię sztuki. Przecież obrazy odwołujące się do scen biblijnych, one często zawierały mnóstwo nagości, prawda? To był też w historii sztuki sprytna ucieczka, czy jakby możliwość pokazania nagości właśnie dzięki temu, że my pokazywaliśmy wątki biblijne, że była Zuzanna i starcy, prawda, to wszystko na przykład jeden z popularniejszych wątków w malarstwie, to wszystko nam pozwalało przemycić tę nagość do sztuki.
1: Nie chciałbym być taki grzeczny na zasadzie kontrapunktu troszkę, bo sprawa jest kontrowersyjna w związku z tym właśnie finansowaniem artystów, prawda? No przywołam takie najbardziej chyba znane i sławne, no może dla niektórych nawet niesławne dzieła jak Andresa Serrano, Peace Christ, Krucyfiks zanurzony w moczu, Piero Manzoni, Artist Sheet, 90 puszek rzekomych odchodów artysty sprzedawanych według ceny złota, Chris O'Flynn, The Holy Virgin Mary, monumentalny wizerunek Maryi wykorzystujący m.in. suszone odchody słonia. Są jakieś granice w ogóle sztuki i granice finansowania artystów przez państwo, przez społeczeństwo, przez podatników?
2: No jakby to wszystko, możemy też na to spojrzeć historycznie, bo możemy się zastanawiać, czy na przykład Beatlesi byli ważni dla historii muzyki popularnej i przypomnieć sobie,
1: słynne słowa co Johna Lennona, pisano, prawda? Jesteśmy popularniejsi niż Jezus Chrystus, tak.
2: Co o nich pisano i mówiono wtedy, kiedy zaczynali grać. No jakby nie możemy myśleć o sztuce tylko w taki... No sztuka zawsze jakby trochę wymaga od nas więcej, jakby prowokuje do dyskusji, ale taka jest też jej rola.
1: Bardzo prowokujący do dyskusji jest najnowszy tekst w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Polecamy serdecznie artykuł Po co nam sztuka? Moniki Ochendowskiej, właśnie mojej rozmówczyni, oraz Tadeusza Marka. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
2: No dziękuję,
1: i zachęcam też słuchaczy do własnych refleksji, odpowiedzi. Po co nam sztuka, moi drodzy? Po co nam sztuka? SMS 3322 radio@rmf24.pl.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Szpieg, który odmienił Bliski Wschód? Prawdziwa historia Lawrence'a z Arabii.
1: Jest 6 lipca 1917 roku. Do miasta Akaba, leżącego nad Morzem Czerwonym, zbliża się spory oddział arabskich powstańców.
2: Ich celem jest zajęcie tego ważnego strategicznie portu, który nadal pozostaje pod kontrolą wojsk Imperium Osmańskiego.
1: Wśród buntowników jadących na wielbłądach jest także brytyjski oficer ubrany w powłóczyste arabskie szaty. Tym człowiekiem jest Thomas Edward Lawrence, znany jako Lawrence z Arabii.
2: Od kilku miesięcy pomagał prowadzić powstańcom działania partyzanckie przeciwko Osmanom, a jego dokonania stały się niemal legendarne.
1: Dlaczego jednak brytyjski oficer zdecydował się pomóc Arabom w walce i czy jego decyzje rzeczywiście w tak dużym stopniu przyczyniły się do sukcesu powstania?
2: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej przedstawiamy prawdziwą historię Lawrence'a z Arabii.
1: Thomas Edward Lawrence przychodzi na świat 16 sierpnia 1888 roku w walijskiej wsi Tremadog.
2: Od młodości interesuje się historią i architekturą średniowieczną. Już jako nastolatek odbywa wiele wycieczek rowerowych, odwiedzając stare angielskie kościoły i zamki.
1: W latach 1907-1910 studiuje historię na Uniwersytecie Oksfordzkim. Wtedy też zostaje członkiem rezerwy Armii Brytyjskiej.
2: W 1909 roku po raz pierwszy jedzie do Palestyny, gdzie samotnie odbywa długą wędrówkę szlakiem zamków krzyżowców.
1: W 1910 roku po ukończeniu studiów z wyróżnieniem bierze udział w wyprawie archeologicznej zorganizowanej przez British Museum.
2: Uczestniczy w wykopaliskach starożytnego miasta Karkemisz, znajdującego się na terenie Imperium Osmańskiego.
1: Do jego zadań należy m.in. nadzorowanie robotników, co pozwala mu lepiej poznać język i miejscowe zwyczaje.
2: W styczniu 1914 roku, gdy widmo wybuchu wojny w Europie staje się coraz bardziej realne, wywiad brytyjski postanawia zlecić młodemu archeologowi tajną misję.
1: Brytyjczycy kontrolują Egipt i obawiają się, że Imperium Osmańskie, sprzymierzone z państwami centralnymi, może zaatakować kanał Suezki od strony Półwyspu Synaj.
2: Kapitan Stewart Francis Newcomb spotyka się z Lawrence'em i tłumaczy mu cele misji.
3: Chcielibyśmy, żeby wziął pan udział w ekspedycji na Półwyspie Synaj. Oficjalnym celem będzie znalezienie śladów miejsc wspomnianych w Księdze Wyjścia, ale to oczywiście tylko przykrywka. Tak naprawdę chcę, żeby sporządził pan jak najdokładniejsze mapy tego obszaru.
1: Lawrence'owi w wyprawie towarzyszy jego przełożony z wykopalisk, Leonard Woolley.
2: Ekspedycja kończy się sukcesem, a zdobyte informacje i naszkicowane mapy okażą się niezwykle przydatne w prowadzeniu przyszłych walk na Bliskim Wschodzie.
1: Gdy wybucha pierwsza wojna światowa, Lawrence rozpoczyna czynną służbę w wojsku. Ze względu na swoje doświadczenie i wcześniejsze sukcesy trafia do Kairu, gdzie zostaje przydzielony do pracy dla wywiadu brytyjskiego.
2: Początkowo do jego zadań należy redagowanie biuletynów dla wojska oraz opracowywanie map.
1: Rok 1915 jest bardzo trudny dla Brytyjczyków walczących w tym regionie. Desant na półwyspie Gallipoli zostaje powstrzymany przez wojska osmańskie, a armie Ententy ponoszą ogromne straty.
2: Także ofensywa na Bagdad zostaje zatrzymana po tym, jak wojska brytyjskie zostają oblegane.

0: Arif Mekki, Hussein ibn Ali. Zdaje sobie jednak sprawę, że bez pomocy z zewnątrz ewentualne powstanie może się nie udać.
1: Dlatego postanawia skontaktować się z brytyjskim dyplomatą Henrym MacMahonem i wybadać, czy Anglicy byliby skłonni uznać niepodległość Arabii. MacMahon kontaktuje się ze swoimi przełożonymi w Londynie i po otrzymaniu zgody kontynuuje pertraktację oraz składa obietnicę.
2: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
0: W kolejnych listach dokładnie omawiano, które części Imperium miałyby wejść w skład przyszłego państwa. Jednak brytyjski dyplomata zaznaczył w jednym z listów:
2: ostateczny przebieg granic zostanie ustalony dopiero po zakończeniu działań wojennych.
1: Hussein zgadza się na te warunki i w czerwcu 1916 roku na terenie Królestwa Hidżazu wybucha zbrojne powstanie.
0: Rebelianci początkowo odnoszą sukcesy. Opanowują Mekkę i kilka miast leżących nad Morzem Czerwonym.
1: Jednak ich oddziały składają się głównie z kiepsko wyposażonych i niewyszkolonych Beduinów.
0: Dlatego atak na ufortyfikowaną Medynę, której garnizon jest wspierany przez artylerię i lotnictwo, kończy się niepowodzeniem.
1: Porażka sprawia, że Mekka jest narażona na kontratak, co mogłoby doprowadzić do klęski powstania. Brytyjczycy uznają, że w tej sytuacji konieczne jest większe wsparcie.
0: Poza sprzętem wysłanych zostaje kilku oficerów, którzy mają służyć jako doradcy. Wśród nich jest kapitan Lawrence, wybrany ze względu na swoje doświadczenie i znajomość miejscowych zwyczajów.
1: Brytyjczyk rozpoczyna współpracę z Faisalem, jednym z przywódców powstania i synem Husajna ibn Alego.
0: Gdy Lawrence przygląda się oddziałom Beduinów, stwierdza:
3: w otwartej bitwie z Osmanami rzeczywiście nie mamy szans na wygraną. Beduini nie mają dostatecznego wyposażenia ani dyscypliny, ale świetnie sprawdzą się w walce podjazdowej.
1: Strategia okazuje się być niezwykle skuteczna. Niewielkie, ale niezwykle mobilne oddziały zadają wojskom tureckim dotkliwe straty.
0: Jednym z głównych celów ataków staje się linia kolejowa, która łączy najważniejsze miasta na Półwyspie Arabskim.
1: Oddziały Beduinów wysadzają most, tory, a nawet pociągi. Wszystkie te działania mocno zakłócają transport żołnierzy osmańskich oraz zaopatrzenia.
0: Lawrence uczestniczy w potyczkach, nosi arabskie szaty i jeździ na wielbłądzie, czym zdobywa sobie szacunek pośród powstańców. Zdobywa też przydomek Lawrence z Arabii.
1: W połowie 1917 roku Brytyjczyk wraz z Faisalem zaczyna planować atak na miasto Akaba.
0: Jest to ostatni port nad Morzem Czerwonym, który znajduje się pod kontrolą wojsk osmańskich.
1: Jego zdobycie umożliwiłoby Turkom atak na kontrolowany przez Brytyjczyków Egipt oraz pozwoliłoby na łatwiejsze dostarczenie zaopatrzenia dla powstańców.
0: Jednak zdobycie miasta nie należy do prostych zadań.
4: Akaba jest silnie ufortyfikowanym portem i jakikolwiek atak od strony morza jest skazany na porażkę. Ale miasto nie ma żadnych umocnień od strony lądu. Nie spodziewają się ataku od strony gór i pustyni.
1: Lawrence po przestudiowaniu mapy odpowiada:
3: jeżeli udałoby nam się przejść przez pustynię, to moglibyśmy dość łatwo opanować Akabę. Myślę, że warto zaryzykować.
0: W maju oddział liczący kilkudziesięciu jeźdźców na wielbłądach wyrusza na wyprawę do Akaby. W trakcie długiej drogi udaje im się zwerbować kolejnych Beduinów.
1: 6 lipca 1917 roku wojska arabskie docierają do miasta. Tak jak przewidywano, garnizon turecki zupełnie nie spodziewa się ataku od strony lądu.
0: Natarcie jest błyskawiczne i dzięki elementowi zaskoczenia powstańcom udaje się opanować Akabę.
1: Oddziały są jednak wycieńczone długim marszem przez pustynię. Ich zapasy także są już niemal na wyczerpaniu.
0: Lawrence z Arabii postanawia wtedy samemu jak najszybciej ruszyć w stronę kanału Sueskiego, aby poinformować Brytyjczyków o zajęciu portu i poprosić ich o przesłanie prowiantu i wyposażenia.
1: Lawrence dociera do Egiptu całkowicie wycieńczony, ale jego wyczyn wzbudza ogromny podziw wśród brytyjskich dowódców.
0: Do Akaby zostaje wysłanych kilka okrętów bojowych z zaopatrzeniem, które dodatkowo zabezpieczają port.
1: Generał Edmund Allenby, głównodowodzący wojskami brytyjskimi w Egipcie, mocno docenił sprawczość Lawrence'a. Po wojnie wspominał:
5: dałem mu wolną rękę, znał ich język, maniery i mentalność. Poza tym zawsze cechował się najwyższą lojalnością, a jego praca rzeczywiście była nieoceniona. Można powiedzieć, że był on siłą napędową powstania arabskiego.
0: Lawrence nadal kontynuuje walkę po stronie wojsk powstańczych, niejednokrotnie podejmując samotne misje zwiadowcze.
1: Podczas jednej z nich w mieście Dara miał zostać schwytany przez tureckich żołnierzy.
0: Według jego późniejszej relacji w więzieniu miał zostać pobity i wykorzystany seksualnie przez miejscowego dygnitarza. Jednak dzięki pomocy miejscowego lekarza udało mu się uciec.
1: Po tym wydarzeniu stwierdził:
3: ta noc pozostawiła trwały ślad w mojej psychice.
0: Jednak Lawrence nie rezygnuje z walki, a wojska Ententy zaczynają odnosić znaczące sukcesy.
1: 11

0: Grudnia Lawrence uczestniczy w triumfalnym wkroczeniu generała Allenby'ego do zdobytej przez Brytyjczyków Jerozolimy.
1: W połowie 1918 roku sytuacja Imperium Osmańskiego staje się tragiczna. Kraj przegrywa na wszystkich frontach i zmaga się z coraz większymi problemami wewnętrznymi.
0: 19 września Brytyjczycy rozpoczynają uderzenie w kierunku Damaszku. W czasie kilkudniowej operacji wojska pod wodzą generała Allenby'ego rozbijają armię turecką. 1 października upada Damaszek.
1: Lawrence Zarabi nie uczestniczy w samych walkach o miasto, jednak gdy do niego wjeżdża, jest witany jak bohater. Pomaga też w organizacji nowych struktur władzy, na których czele staje książę Fajsal.
0: Jednak wtedy arabscy powstańcy otrzymują druzgocącą wiadomość. Zwycięskie mocarstwa Ententy nie zamierzają spełnić obietnicy dotyczącej niepodległości Arabii.
1: Co więcej, Francja i Wielka Brytania zawarły w 1916 roku tajną umowę Sykes-Picot, która dzieliła Bliski Wschód na strefy wpływów.
0: Rozgoryczony tymi wiadomościami, Lawrence składa rezygnację, choć generał Allenby awansuje go na pułkownika.
1: Lawrence wraca do Wielkiej Brytanii, gdzie wykorzystując swoją sławę, próbuje przekonać elity do wsparcia projektu utworzenia niezależnej Arabii.
2: Silne i niepodległe Królestwo Arabii jest jak najbardziej w interesie Wielkiej Brytanii. Poza tym powstańcy wielokrotnie wspierali działania wojsk brytyjskich na Bliskim Wschodzie.
0: Choć udaje mu się przekonać kilku polityków i arystokratów do poparcia jego pomysłu, ostatecznie ustalenia umowy Sykes-Picot nie zostają zmienione.
1: Granice przebiegały bez uwzględnienia lokalnych podziałów etnicznych czy religijnych, co miało przez kolejne dziesięciolecia doprowadzić do wielu konfliktów.
0: Po zakończeniu I wojny światowej Lawrence wydaje kilka książek, choć równocześnie unika dziennikarzy i wywiadów.
1: W 1922 roku wstępuje pod zmienionym nazwiskiem do Królewskich Sił Powietrznych, ale szybko zostaje rozpoznany.
0: 12 maja 1935 roku ulega wypadkowi na motocyklu. W wyniku doznanych obrażeń mózgu umiera 19 maja.
1: Hugh Kearns, jeden z lekarzy zajmujących się Lawrencem, jest bardzo poruszony niepotrzebną śmiercią bohatera.
0: W następnych latach prowadzi badania, które przyczyniają się do spopularyzowania kasków motocyklowych.
1: Lawrence Zarabi jeszcze za życia stał się prawdziwą legendą. Już w kwietniu 1918 roku dziennikarz Lowell Thomas uczynił go jednym z bohaterów swojego filmu propagandowego skierowanego do Amerykanów.
0: Jego legendę utrwalił film Lawrence Zarabi z 1962 roku w reżyserii Davida Lina.
1: Jednak część historyków powątpiewa, czy rzeczywiście jego działania miały tak decydujący wpływ na przebieg powstania arabskiego.
0: Ujawnione archiwa potwierdziły jednak prawdziwość wielu z jego dokonań. Innych twierdzeń, które opierają się tylko na jego wspomnieniach, nie sposób już zweryfikować.
3: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

Zbliża się już druga, jak co godzinę to czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. A to wyjątkowo dobry wieczór, bo Iga Świątek triumfuje w Toronto i awansuje w światowym rankingu. To już 26 tytuł w karierze Polki. Dane prawie 19 milionów Polaków w rękach hakerów. To jeden z największych cyberataków w historii. Gdzie jest Marcin Romanowski? Policjanci będą weryfikować informacje o jego pobycie w Naddniestrzu. Iga Świątek najlepsza w turnieju WTA 1000 w Toronto. W finale pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To, jak wspominałem, 26 tytuł w karierze Polki i jej pierwszy triumf w Toronto. Świątek zdobyła też 12 trofeum rangi WTA 1000. W najnowszym rankingu awansuje na 5 miejsce. Dane prawie 19 milionów Polaków w rękach hakerów. O wycieku poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak mówiliśmy, cyberprzestępcy włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych, a to oznacza, że mają dostęp do danych o nas samych i o tym, na co się leczymy. Czy mamy się czego bać? O tym